Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Joanna Struteńska przy mikrofonie. 796 osób wspólnie czytało książki na Placu Solnym w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. I tym samym Wrocław ustanowił rekord w liczbie osób czytających w tym samym czasie i miejscu. Zgromadzeni przyniesione ze sobą książki czytali przez mniej więcej kwadrans. Posłuchaj.

0: powoli, aczkolwiek nie ograniczam się ani do klasycznych książek, bo idę też w komiksy, też w artystyczne, w psychologiczne. Chciałam po prostu zobaczyć, jak ta społeczność tutaj się może połączyć i może ktoś mnie zainspiruje, znajdę jakąś kolejną książkę do przeczytania, a może w końcu znajdę tą książkę moją życiową, która mnie zainspiruje do końca moich dni.
1: Ale to czytanie takie średnio wygodne. Jest pani z pieskiem, z bagażami.
0: Tak, trochę średnio wygodne, ale przy okazji piesek się socjalizuje z dźwiękami, z ludźmi. Musimy być troszeczkę w takim kręgu spokojnym, żeby nie był dosłownie przy ludziach, ale on też może się czegoś dzisiaj tutaj nauczyć.
2: Lubię czytać.
1: A jaką książkę pan wziął ze sobą?
2: Koniec śmierci, Sixteen Leaves. To jest trzecia część trylogii.
1: Nieprzypadkowy wybór, rozumiem. Nie. Pan to ma akurat na tapecie, czy ulubiona jakaś?
2: Bardzo mi się podobały pierwsze dwie części, więc dzisiaj wybrałem trzecią.
1: A co pan sądzi w ogóle o takim przedsięwzięciu, takiej imprezie?
2: Bardzo fajny pomysł. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy jeszcze przy poprzednich latach działo, bo pierwszy raz tu jestem, ale no to popiera.
1: A jaka książka?
0: Dzisiaj przyszłam z książką, której jeszcze nie czytałam, ale czekała na mnie bardzo długo. Jest to Moja ukochana i ja, Renata Lis. Tak, jest to o queerowej miłości, o wolności i też o odkrywaniu po prostu swojej drogi. Ale jeśli mogę polecić właśnie ostatnio przyjemny komiks, jaki czytałam, głównie dla młodzieży, myślę, żeby się tutaj zdał. Dziewczyna z Głębi i jest to opowieść irlandzka o Selki. Fantastyczne stworzenia, pół foka, pół człowiek. O pierwszych miłościach, o poświęceniu, trochę o ekologii do sprawdzenia.
3: Nie bardzo dobrze rozmawiam po polsku, ale lubię czytać i wtedy chciała przyjść i spróbować.
1: Jaki numerek ma pani?
3: 211.
1: Okej, a jakie książki pani wzięły ze sobą?
4: Ja mam Slovenkę Drakulić bajki o komunizmie. Wydawnictwo KEF, nasze lokalne.
1: Dopiero pani zaczyna czytać, czy już jest pani...
4: Właśnie, tak. Dopiero zaczynam. Specjalnie dla tej okazji wybrałam, tak, żeby zacząć.
1: Czemu państwo przyszli brać udział w tym przedsięwzięciu?
5: Polecanie książek i w ogóle spotkanie z książką, z literaturą jest bardzo ważne. Książka to jest takie coś, co rozwija myślenie, rozwija wyobraźnię, pokazuje świat z zupełnie innej perspektywy. A przy okazji mam książkę wrocławskiego autora, Markusa Ponikowskiego, Buffo. Autor jednej książki. Też specyficzna sytuacja, bo książka, którą wymyślił jako student, a napisał dzięki temu, że była pandemia. Także...
1: Bardzo dużo zakładek pan ma w tej książce,
5: tak,
1: już jest pan w trakcie
5: autor,
1: czytania.
5: Jestem w trakcie, ale autor książki jest autorem ilustracji, zrobił grafiki na podstawie zdjęć i wszystkie miejsca, gdzie są zakładki, to są ilustracje. I z racji tego, że jestem plastykiem, pozaznaczał mi wszystkie.
1: Aha, czyli zna pan autora.
5: Znam autora, bardzo ciekawa postać, kompozytor też, także ciekawe, czy... I taka też książka, którą bym powiedział, teoretycznie kryminał, ale tak naprawdę to jest taki klasyczny sposób inteligenckiej zabawy słowem i akcją. Także bardzo ciekawa pozycja, która w sposób taki ciekawy traktuje. To niby krymina, więc niby przestępczość, ale również kulturę, sztukę.
1: Widzę, że byłeś jednym z pierwszych zarejestrowanych, numer 8.
6: No, w sumie tak.
1: Przyszedłeś wcześniej.
6: Tak, zdecydowanie.
1: Czemu w ogóle bierzesz w tym udział?
6: To bardzo ciekawa inicjatywa, poza tym to jest mój pierwszy rekord, więc zawsze coś nowego w życiu, odhaczone na liście.
1: Jak czytasz? Na stojąco?
6: Szczerze mówiąc, miałem miejsce zajęte siedzące, tylko poszedłem na bok i moje miejsce zostało zajęte, więc w tym momencie zostałem stojąco.
1: Wziąłeś ze sobą książkę.
6: Czytam Mika Chrona najnowszą powieść Clown Town, to jest powieść szpiegowska.
1: A jak ci się podoba w ogóle atmosfera tutaj, organizacja? Jak tu jest? Jest słonecznie?
6: No jest całkiem dużo ludzi, jest lekki wiatr, ale wyszło słońce, więc na razie jest okej.
7: Maciek Wiśniewski, Wrocław Czyta. Ustanawianie rekordu w liczbie osób czytających książki to pomysł, który narodził się podczas akcji Wrocław Czyta, czyli akcji, w której zajmujemy się promocją czytelnictwa w naszym mieście. Oczywiście są instytucje, takie jak Wrocław

0: Dom Literatury, Klub Muzyki i Literatury i Biblioteka Miejska, które zajmują się tym na co dzień, które są niejako dedykowane do tego, abyśmy właśnie spotykali się z autorami, abyśmy rozszerzali swoje horyzonty. A Wrocław Czyta to jest projekt, w którym łączymy to wszystko i dołączamy jeszcze komponent wrocławskich księgarni i tych takich lokalnych działań. Zatem chcieliśmy pokazać, że dla wrocławianek i wrocławian to czytanie jest nadal ważne. My myśleliśmy, że to, że zbierzemy, że zgromadzimy bardzo wiele osób, 790 się zdecydowało poświęcić swój czas w ciągu dnia, ale jednocześnie w Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, aby pokazać, że tak, owszem, poświęcamy ten czas na czytanie i jest to dla nas bardzo ciekawa i dobra aktywność.
1: Czytają w centrum Wrocławia na Placu Solnym. Kto przyszedł? Bo widzę i dzieciaki, i starsze osoby.
0: Mamy tutaj uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mamy tutaj kluby seniorów. Mamy tutaj również przedstawicieli różnych instytucji kultury, takich jak chociażby Opera Wrocławska, czy Wrocławski Dom Literatury. OKiS również. Są z nami różni urzędnicy. Są ludzie naprawdę, którzy po prostu przyszli z ulicy i którzy już od kilku dni interesowali się tą akcją dzięki temu, że za pośrednictwem mediów również Państwa mogliśmy do nich dotrzeć i ogłosić, słuchajcie, chodźmy, pokażmy, że Wrocław czyta. Zupełnie nie o rekord chodzi. Chodzi raczej o pokazanie, że wrocławianie i wrocławianki czytają, że ludzie czytają. Wszystkie statystyki, które prowadzimy także w Miejskiej Bibliotece, wskazują na to, że ludzie bardzo chętnie sięgają do książek. Ponad 1/5 mieszkańców naszego miasta ma czynną, aktywną i używaną regularnie kartę biblioteczną. W związku z czym to naprawdę jest nadal aktywność, którą ludzie często stosują. No i po co? Po to, żeby się trochę uspokoić, żeby trochę poszerzyć swoje horyzonty, żeby zobaczyć inny świat, ale też, żeby mieć jakąś swoją przestrzeń i w tej przestrzeni ułożyć sobie może swoją wyobraźnię, może się trochę pocieszyć. Więc ta akcja ma na celu pokazać, że ludzie nadal chętnie sięgają do książek i zadać kłam temu twierdzeniu, jakoby by już tak nie był. Jako koordynator tej akcji powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się aż takiego sukcesu. Numerki, które przygotowaliśmy, takie do nalepiania na kurtki, na bluzy, skończyły nam się dobre 25 minut przed rozpoczęciem akcji, nawet chyba wcześniej, więc w tej chwili doszliśmy do tych 790, które wypisywaliśmy na okazjonalnych zakładach przygotowanych przez wrocławskich artystów. Bardzo mnie cieszy obecność w ogóle w tym miejscu przedstawicieli kultury i sztuki i różnych instytucji miejskich, którzy realnie się zaangażowali, bo to jest jednak jakaś oznaka tego, że w tym mieście literatura jest ważna. Mamy również bardzo wielu autorów, artystów tutaj na Placu Solnym, czyli to czytanie naprawdę wpływa pozytywnie na naszą wyobraźnię, naprawdę wpływa pozytywnie na ten tak ważny w dzisiejszych czasach dobrostan. Ten rekord towarzyszy całorocznej akcji, która trwa, Wrocław Czyta, w której staramy się połączyć różne działania promocyjne wielu instytucji, które we Wrocławiu, a przypomnijmy, jest to miasto, które dzierży tytuł Miasto Literatury UNESCO, więc w naszym mieście dzieje się naprawdę bardzo sporo, także między innymi dzięki Klubowi Muzyki i Literatury, dzięki Wrocławskiemu Domowi Literatury. To tutaj wręczana jest Nagroda Angelus i Silesius, nagrody literackie. To tutaj mamy jedne z największych w Polsce targów książki. To tutaj odbywa się bardzo wiele spotkań autorskich w każdym tygodniu, zarówno w centrach aktywności lokalnej, jak i w księgarniach, jak i w bibliotekach. Zatem serdecznie zachęcamy wszystkich, nie tylko wrocławianki i wrocławian, aby sięgali po książki.
1: Wrocławski rekord, pierwsza próba, czyli pobity.
2: Pierwsza próba, trochę byliśmy skazani na sukces. Rzeczywiście mamy ten pierwszy wrocławski rekord, czyli prawie 800 osób, które zebrało się w jednym miejscu i czyta swoje ulubione pozycje książkowe. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. Atmosfera jest fantastyczna, ludzie bardzo spontanicznie przyłączają się też do tej akcji, więc cieszymy się, no udało się.
1: Wrocław ma swój czytelniczy rekord. W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich dokładnie 796 osób czytało przez mniej więcej kwadrans wspólnie na Placu Solnym. Każdy czytał po cichu przyniesioną ze sobą książkę i teraz opowiadamy Wam o tym, jak było.
3: Tak się złożyło, sobie przeglądałem jakieś newsy podczas wykładu to wydarzenie. To co, idziemy? No to sobie idziemy. Tak się złożyło, że akurat jestem w trakcie czytania w trzeciego tomu Duny.
1: Jednego z wielu.
3: No, jednego z wielu. Wyszedł trailer trzeciej części filmów, to pomyślałem sobie, że muszę wrócić, więc wróciłem do tych książek. I no, jako że czytam, to przyszedłem z tą książką tutaj teraz.
1: A dlaczego Was zainteresowało to wydarzenie?
4: Tak samo jak w sumie z biciem rekordu Guinnessa gitarowego. No jest jakiś rekord, coś się dzieje, coś jest ciekawego, no to warto przyjść zobaczyć, chociaż jak to wygląda, zobaczyć, czy to jest coś ciekawego. Nie zajmuje to dużo czasu, jak jesteśmy i tak we Wrocławiu, to się można przejść. Fajnie jest, fajne wydarzenie.
1: Czytacie na stojąco?
3: No nie masz gdzie usiąść specjalnie.
1: A Wy w ogóle dużo czytacie?
4: Na tyle, ile na studia pozwalają, to tak. Więc to należy doskalować do tego, ile jest czasu wolnego. Do tego, ile jest czasu wolnego, to tak. Ogólnie można by było powiedzieć pewnie, że nie, ale studia nie rozpieszczają jakoś specjalnie, więc...
1: Czyli wśród Was czytania, znaczy Wam czytania nie trzeba promować, a jak jest w Waszym otoczeniu? Czy ludzie czytają Waszym zdaniem?
4: Tak, sy.
3: Moja siostra dużo czyta. Tak, ma swoją półkę z książkami, to tak. U mnie w rodzinie dużo się czyta, wśród znajomych to już tak średnio.
4: No, jeżeli już, to mangi ludzie raczej czytają.
1: Dlaczego przyszłaś?
5: Bo lubię czytać i właśnie mam czas i lubię brać udział w wydarzeniach wrocławskich. Też obiecali, że dostanę pieczątkę do książki, więc dostałam, bardzo się cieszę. Nie wiedziałam, że można będzie opowiedzieć na scenie o ulubionej książce i skorzystałam z tego. Z tego też bardzo się cieszę, więc trening występu na publiczności i możliwość podzielić się z ludźmi czymś fajnym, polecam.
1: Jak w ogóle Ci się tu podoba to wydarzenie?
5: Bardzo fajnie, bo tak dużo ludzi interesuje się literaturą i są w różnych wiekach. I widzę małych dzieci, widzę starszych ludzi, dużo ludzi z dziedziny kultury, teatrów, opery, też bardzo fajnie. Można napić się wody, jest sklepik z książkami, gdzie też trochę tytułów sobie zapisałam. Więc polecam, jeżeli będzie w następnym roku takie wydarzenie, też się wybrać i zrobić nowy rekord.
2: Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia.
1: Będzie kolejna próba bicia rekordu?
2: Z całą pewnością. Akcja była w swoim zamiarze akcją, która ma się toczyć powsze czasy, więc w przyszłym roku spotykamy się ponownie tego 23 kwietnia, więc w Międzynarodowym Dniu Książki i Praw Autorskich, po to, żeby ten pierwszy rekord, który jak widać jest już dosyć ambitnym zadaniem, żeby go pobić.
1: Tymczasem w weekend po majówce, czyli między 8 a 9 maja, odbędzie się festiwal Wrocław Czyta. W programie znalazły się między innymi spotkania autorskie, ale też gry miejskie, spacery, kalambury czy warsztaty.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rock, taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia.
8: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska, a ze mną jest organizatorka Festiwalu Dolnośląskiej Muzyki Wrocław Showcase, Ola Kubera. Być może już słyszeliście, a być może usłyszycie naszą rozmowę o line-upie tej imprezy. No ale jak może część z Was pamięta, WROW to nie tylko koncerty, ale i różnego rodzaju aktywności, takie jak spotkania, warsztaty czy branżowe w cudzysłowie randki, a więc speed meetingi. Dzisiaj właśnie o tym, Ale jeszcze dla formalności przypomnę wam, że event promuje tych lokalnych artystów. Tych, których być może już za niedługo zobaczycie na nieco większych scenach. Okazuje się, że we Wrocławiu i w całym regionie takich muzycznych perełek jest mnóstwo. No i mnóstwo, tak jak wspomniałam, można też się dowiedzieć na WROFie. A czego tym razem? Posłuchajcie.
9: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten to środowisko jest może nie tyle co zgrane, nie tyle co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROFa dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpi?
7: Dokładnie.
9: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
7: Będzie jego wystąpienie, czyli
9: no
7: się zgadza.
9: Tak. No, zgadza się.
7: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistą, ale no już nie tak lokalnie działa.
9: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
7: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery, jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista. Tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory w filmowej, ilustracyjnej aranżacji, opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś chłopak z pozytywką.
9: Tak, to szczególnie myślę, że...
7: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lor. Więc...
9: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
7: Właśnie też mi się wydaje, że jakieś...
9: Mam, świta mi coś w głowie.
7: Połączenie światów.
9: Tak, ale te nazwiska, które pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
7: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie czasami, innych można
9: tak,
7: się trochę nauczyć.
9: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
7: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę tak powiem spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak? I robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie, dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
9: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
7: Trzecia z ogłoszonych już aktywności, to będzie warsztat, tak. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? Mm-hmm. To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
9: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy, tej naszej publice.
7: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
9: Nie, to totalnie nie jest złe.
7: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamy, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręci cię robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend. Bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
9: Dokładnie.
7: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
9: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
7: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych, plus no już jakby, chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
9: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
7: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
9: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
7: Tak, w ramach naszych aktywności. Zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym. Także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny. Ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że
9: no tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada się jedno na drugie.
7: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć, zdjąć, albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko. Ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie, że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą... że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą jak prawda przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcę jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia. Więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
9: Przeplatały.
7: Tak, w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, bez, albo na filmy bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść. I drugim psychologicznym tematem będzie warsztat rozwiązywania konfliktów w zespole. No tu wiadomo, w nawiasie zespole muzycznym, no bo co?
9: Chociaż i można to przełożyć na każdy
7: dokładnie.
9: Inny.
7: Tak. Myślę, że umiejętność szeroka. No wiadomo, życie, life is brutal, branża muzyczna jest brutal, więc po co sobie jeszcze komplikować we własnym zespole, a wiecie, wysokie emocje, duże oczekiwania.
9: Każdy często też, wiadomo, dorasta, nie chodzi mi o wiek, ale bardziej o swoje podejście chociażby do tworzenia tej muzy. No i czasami się ludzie rozjeżdżają w tym myśleniu.
7: Pewnie, żeby uczyć się i umieć rozmawiać. Wiesz, jak się tak o tym mówi na sucho, to proste rzeczy, nie? Że trzeba komunikować potrzeby i tak dalej, ale fajnie o tym usłyszeć od eksperta.
9: Wszędzie, do każdej relacji, myślę, tak, że tak. Brzmi to generalnie bardzo fajnie i bardzo prosto w takiej teoretycznej realizacji, ale już w praktyce komunikować swoje potrzeby, no to trzeba się, myślę, że tego troszeczkę nauczyć.
7: Dokładnie. To myślę, to jest taka kwestia w mojej głowie z kategorii, jak już to usłyszysz, to niby logiczne, ale musisz to usłyszeć, nie?
9: Tak, dokładnie.
7: I ktoś cię musi przeprowadzić.
9: Tak, komunikowanie swoich potrzeb to myślę, że sztuka, której większość z nas będzie się uczyć przez całe życie. Tego też artyści i nie tylko mogą się nauczyć nieco szybciej na WROW Showcase, o którym dziś z jego organizatorką Olą Kuberą. Impreza, przypominam, startuje już pod koniec maja, a my może z tym tematem już co prawda wystartowaliśmy, ale jeszcze do niego wrócimy na tę muzyczną trasę, więc koniecznie słuchajcie Melo uważnie po kolejne zapowiedzi z harmonogramu WROW-a.

Wrocławiu jeździ nowy autobus elektryczny. Miasto testuje kolejny model kolejnego producenta na jednej linii miejskiej oraz trzech aglomeracyjnych. To klimatyzowany niskopodłogowy 12-metrowy, nagradzany za swój wygląd i komfortowe wnętrze autobus.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Czy sztuczna inteligencja potrafi dobrze zaplanować nam urlop? I czy Dolny Śląsk, Wrocław i osoby odpowiadające za poszczególne atrakcje w regionie dobrze wykorzystują AI? Jest już pierwszy w kraju raport na ten temat i o tym teraz porozmawiamy.
2: Raport dotyczy widoczności polskiej branży turystycznej w narzędziach sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT. Wiśniewski Marcin zajmuje się mierzeniem, budowaniem widoczności w narzędziach sztucznej inteligencji w chatbotach. Jestem współtwórcą narzędzia PromptAI. Zbadaliśmy widoczność zarówno regionów, atrakcji turystycznych, hoteli, biur podróży, franczyzn, czyli w jaki sposób firmy mogą wejść i rozpocząć działalność w branży turystycznej, oraz usług, czyli ubezpieczeń czy wynajmu samochodów, które jest bezpośrednio powiązane z branżą turystyczną.
1: A jak to zostało zbadane?
2: Badanie widoczności w takich narzędziach, w takich chatbotach różni się diametralnie od widoczności w Google. W Google wszyscy widzimy mniej więcej jeden ten sam ranking, prawda?
1: Właśnie i też chyba jest ta łatwość, że sami przedstawiciele firm mogą sobie mniej więcej na jakimś może ogólnym poziomie, ale odkryć, jak bardzo są widoczni w wyszukiwaniu.
2: Tak, tam często wystarczy jedno zapytanie i widzimy, gdzie jesteśmy. Natomiast narzędzia sztucznej inteligencji działają zupełnie inaczej. One oparte są w dużym uproszczeniu o rachunek prawdopodobieństwa. Im więcej mają treści i materiałów na nasz temat, tym większe prawdopodobieństwo, że odpowiedź zakończy się jakby informacją o tym, że jest tam, występujemy albo nie. Więc żeby zbadać widoczność takich wyników, które będą różne w zależności od prawdopodobieństwa, ja i ty teraz zadamy to samo pytanie w czacie i dostaniemy różne odpowiedzi. Co więcej, te wyniki różnią się w czasie, więc taką widoczność trzeba mierzyć poprzez wielokrotne zadawanie tego samego pytania i sprawdzanie, uśrednianie wyników. W tym pomaga nam po prostu statystyka.
1: To ciężkie zadanie dla dolnośląskich restauracji, hoteli i tak dalej, żeby się dobrze pozycjonować w tych...
2: I tu powiedziałaś super, bo pozycjonować, bo prawdę powiedziawszy, budowanie widoczności jest praktycznie tym samym, czym jest SEO, tam z drobnymi dosłownie niuansami. Natomiast samo budowanie widoczności składa się jakby z dwóch głównych obszarów. Zmierzenia tej widoczności, które jest proste, bo do tego są po prostu narzędzia, które to mierzą. A budowanie widoczności, no to wiele firm dotknęło już jakby SEO, czyli budowania tej widoczności. I tutaj niekoniecznie trzeba mieć ogromne nakłady, bo wiadomo, owszem, jeżeli chcesz walczyć z największymi, no to jasna sprawa, tak? Ale jeżeli podejdziemy do takich tematów z głową, czyli na przykład będziemy chcieli wejść w jakąś tam konkretną niszę, to bez problemu da się to zrobić, pisząc odpowiednią ilość artykułów, odpowiadając na pytania, zbierając opinie, przykładowo gości, którzy odwiedzają nasz obiekt. I takie sukcesywne działania bardzo dobrze przekładają się na wyniki. Natomiast kluczem dzisiaj jest to, że nie można się tym zająć za 2-3 lata, bo za 2-3 lata będzie za późno. Albo będziemy tej widoczności w narzędziach, albo nie będzie nas nigdzie. Ewentualnie będziemy na Bookingu i teraz albo ktoś będzie w tych rekomendacjach. Tam nie ma 10 stron rekomendacji, tak jak w Google, że sobie przełączymy. Zazwyczaj jest tak, że użytkownik zakończy na pierwszej stronie rekomendacji. Bo jeśli zapytam czata, wyjeżdżając z dziećmi przykładowo do Wrocławia, o to, gdzie pojechać, to dostanę gotową listę miejsc z opisem, ze zdjęciami, z planem całej wycieczki. No to po co ja mam robić coś więcej, jeśli to zostało załatwione, siedzę i cieszę się czasem z rodziną?
1: Jak Dolny Śląsk w ogóle i te dolnośląskie restauracje, hotele, atrakcje radzą sobie teraz?
2: Radzą sobie całkiem nieźle, natomiast występują pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Przygotowaliśmy taką matrycę promptów, czyli tych zapytań do 7 różnych modeli. Hala stulecia ponad 50, czyli pojawia się ponad co drugiej rekomendacji. Następnie Hydropolis, super, też 50, ale dla przykładu Afrykarium i Zoo, około 25, trochę więcej niż 25 każdy z nich, ale o ile ja dobrze pamiętam, Afrykarium jest w Zoo, prawda? Więc okej, jest jakiś problem. I teraz gdyby takie Afrykarium połączyć z Zoo, to byliby pierwsi, czyli już problem narracji, prawda?
1: Ale to ciekawe, bo w wynikach, jeśli chodzi o liczbę turystów odwiedzających poszczególne atrakcje, no to Zoo, Afrykarium są na podium.
2: Tak, ale tutaj czat, on je rozdziela. Natomiast pojawia się jeszcze pewna rzecz, czyli kolejkowo. W porównaniu do tych wszystkich atrakcji regionalnych, o których mówimy, za które odpowiada jakby region, prawda? A nie są to atrakcje komercyjne. Kolejkowo, które pojawia się w co czwartej odpowiedzi. Świeża, bardzo ciekawa, moja córka uwielbia tam chodzić, atrakcja, ale ona goni te duże podmioty. Często dlatego, że szczególnie przyroda czy te atrakcje rzadko kiedy mają duże budżety agencje, które za tym stoją. Nie mają takiego napędzania jak biznes, do rośnięcia, prawda? I w tym momencie jedna z najciekawszych rzeczy, bo zapytałaś o Dolny Śląsk. Rzecz, która dla mnie jest największym zaskoczeniem z całego raportu, ilekroć z kimkolwiek dosłownie rozmawiam o tym raporcie, to pytam, jakby zapytaliśmy, dokąd pojechać w górę. I mamy Zakopane i Karpacz. No jak myślisz, co było wyżej? Jakby to, że już o tym wspominam, jakby trochę mówi, że Karpacz. I faktycznie Karpacz jest wyżej. I tutaj Karpacz, jakby prosty dość wniosek, że widoczność Karpacza zbudowały dzisiaj tego typu atrakcje. Bo Śnieżka, no nie, jako podmiot natury, no nie tworzy treści. Tak samo wodospad Kamińczyk, 5,5% widoczności. Czyli pojawia się, kurczę, w co piątej, szóstej odpowiedzi na 100. A Karkonoskie Tajemnice, czyli biznes, który tam jest, 40%. W czterech odpowiedziach na 10. To on zbudował widoczność Karpacza. Byłem ostatnio z żoną na weekend w Karpaczu. Tam jakby często jeździmy i wchodząc na deptak patrzę, że kurczę, czuję się jak na Krupówkach. Tyle ludzi tam przyjeżdża. I faktycznie jest tak, że biznes jest w stanie pomóc regionowi zbudować widoczność, nie? Dlatego w żadnym stopniu nie można go demonizować, ale jak w turystyce występuje pewien ogromnej wartości łańcuch zależności. Mamy atrakcje turystyczne, które przez lata przyciągały turystów. Te atrakcje powodują, że turyści zostawiają pieniądze w biznesie. Biznes może rosnąć. Biznes jest w stanie budować, na przykładzie tych przykładowo Karkonoskich Tajemnic czy Green Mountain hotelów w Karpaczu, który ma 33% widoczności, są w stanie budować widoczność tego miejsca. Ale jeśli organizacje turystyczne, regiony nie wezmą na siebie odpowiedzialności za promowanie, przygotowywanie treści, materiałów dotyczących tych atrakcji regionalnych, to za 3 lata kto pójdzie na Kamieńczyk czy na Śnieżkę? Po co tam iść, skoro to się trzeba zmęczyć? A wszyscy piszą i wszyscy rekomendują, żeby iść do Karkonoskich Tajemnic. W jaki sposób dzieci nauczymy szacunku i rozumienia przyrody, otoczenia, w którym żyją, czy dziedzictwa, które mamy jako cywilizacja, to w ciągu kilku lat będzie w stanie zniknąć. To jest jakby moja główna obserwacja na podstawie raportu, że tym się trzeba dzisiaj zaopiekować.
1: Jak AI wybiera nam hotele, atrakcje i biura podróży? O raporcie na ten temat rozmawiamy w kontekście Wrocławia i Dolnego Śląska.
3: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: Czy to jest już tak, że generalnie internet jest głównym źródłem podpowiadającym nam nasze wybory właśnie na wakacje czy na krótsze wyjazdy? Czy można w tej sytuacji już stwierdzić, że on się wysunął na pierwsze miejsce przed poleceniami znajomych, rodziny czy jakąś zewnętrzną reklamą?
3: Właśnie chciałem zwrócić uwagę na to najważniejsze moim zdaniem źródło i wiele badań na to wskazuje, że jednak najważniejsze są relacje międzyludzkie i najważniejsze są polecenia znajomych, ale internet jest na pewno pierwszym źródłem jakichś szczegółowych informacji, bo najpierw musi potencjalny turysta czymś się zainteresować i to jest właśnie najczęściej jakaś rodzina lub znajomi, ale już informacji konkretnie szczegółowych szukamy w internecie. No i my jako Dolnośląska Organizacja Turystyczna zaobserwowaliśmy w zeszłym roku taki dość znaczący spadek, bo około 15% liczby użytkowników naszego głównego turystycznego portalu Dolny Śląsk Travel. Po prostu pomimo tego, że nawet prowadziliśmy większą reklamę tego portalu, mniej ludzi na niego wchodziło, mniej klikało. Zaczęliśmy drążyć temat i wspólnie z tym partnerem technologicznym, z firmą PromptAI, zaczęliśmy analizować powody tego. Nie było trudno znaleźć przyczynę tego spadku, to po prostu fakt, że informacje właśnie z naszej strony są podawane przez LLM-y, takie właśnie jak ChatGPT, czy Gemini, czy Copilot, są podawane jako gotowe odpowiedzi i ten internauta nie klika w nas. Dlatego chociaż informacje z naszej strony są podawane, nasza strona nie jest odwiedzana i zaczęliśmy drążyć ten temat, co z tym zrobić i jak tą zmianę, która zaszła, wykorzystać na naszą korzyść. Jak wykorzystać ją na to, żeby informacje o atrakcjach turystycznych, o regionach, o hotelach i wszelkiej branży turystycznej były podawane tak, jak tego dzisiejszy internauta poszukuje.
1: Rozumiem, że odpowiedź się znalazła.
3: Nie, tak naprawdę jeszcze się nie znalazła. Jesteśmy w trakcie tej wielkiej zmiany. Tutaj mamy pewne obserwacje, wiemy co robić, żeby dla LLM-ów nasza strona była wiarygodna i podawała dobre przykłady, ale naprawdę cały czas widzimy, że zadając jakieś pytania, wpisując prompty do różnych narzędzi AI, często na przykład ten symboliczny jakiś portal typu wałbrzyszek24.com jest częściej cytowany niż wałbrzych.pl. Na przykład. No i teraz co zrobić? Staramy się dowiedzieć się tego, co zrobić, żeby to właśnie nasze takie wiarygodne strony, które są powiedzmy oficjalnymi portalami regionalnymi, portalami obszarów turystycznych, były źródłem informacji dla LLM-ów, a tym samym dla internautów.
1: No właśnie, bo mamy taką sytuację, że w opinii wielu te jeszcze niedoskonałe narzędzia AI też bardzo szybko się zmieniają i w kontekście tego raportu, konfrontując Pana wiedzę o tym, jak działa marketing branży turystycznej, jak w ogóle działa branża turystyczna na Dolnym Śląsku, czy te statystyki z wynikami raportu, co Pana najbardziej zaskoczyło?
3: Aj, wiele rzeczy tam zaskakuje. Na pewno pozytywnie zaskoczyło mnie to, że na przykład w wynikach wyszukiwania w ChatGPT na wiele fraz typu gdzie w góry, co najatrakcyjniejsze kurorty górskie, Karpacz wyskakuje wyżej niż Zakopane. I to nas bardzo cieszy. I zaskakuje mnie, jak łatwo, znając pewne mechanizmy, które właśnie staramy się tutaj ujawniać wspólnie z firmami technologicznymi, jak łatwo znając to, może mała atrakcja turystyczna wypłynąć. To jest ten czas, kiedy nastąpi duże przetasowanie na rynku, bo ten, kto pozna jako pierwszy i wdroży zasady przyjazne wyszukiwarkom, tym modelom językowym, ten będzie częściej polecany i to będzie jego 5 minut. I właśnie to jest takie zaskakujące. Ta zmiana, jak ona potrafi pozytywnie wpłynąć na wiele biznesów turystycznych.
1: Przed Dolnym Śląskiem duża praca jeszcze w tym zakresie?
3: My już bardzo dużą pracę wykonaliśmy, bo naprawdę portal Dolny Śląsk Travel jest w tym momencie dostępny w 5 językach, a na koniec tego roku będzie w 7, łącznie z językiem arabskim. Myślimy też o języku koreańskim, bo połączenie lotnicze Wrocław-Seul czasami przylatuje samolot do nas w 100% wypełniony, a obłożenie średnie jest bardzo, bardzo dobre. To pokazuje, że jest potencjał też na tych rynkach i tą pracę wykonujemy, żeby przyciągnąć turystów z dalekich stron. Natomiast wykonaliśmy dużą część pracy, ale ona się nigdy nie kończy. Przed nami teraz dostosowanie właśnie naszego portalu pod kątem algorytmów tych modeli językowych. Wiemy, że cały czas musimy obserwować trendy, choćby to, że maleje znaczenie wycieczek szkolnych, młodzieżowych, oferty tej takiej dla dzieci, która na Dolnym Śląsku jest i jeszcze długo będzie silna, ale widzimy wyraźny wzrost zainteresowania wśród seniorów, ten silver tourism, ludzi aktywnych po 50 naprawdę rośnie i wskakuje w to miejsce. Coraz jakby z przyczyn demograficznych mniej licznej turystyki szkolnej. I to są te trendy, które powodują, że nasza praca nigdy się nie kończy. Musimy dostosować teraz komunikację do tych zmian.
1: Tymczasem nowy sezon turystyczny właśnie się zaczyna. W ubiegłym roku Wrocław przyciągnął 7 milionów gości, a Dolny Śląsk 20 milionów.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam do słuchania, bo będzie o tym, co tym razem filmowo, ale też muzycznie zaoferuje nam Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
4: Będzie klub festiwalowy w Arsenale, będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks.
1: Więcej o tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty zaraz po tym, jak wyjaśnimy, o co chodzi w akcji Rowerowy Maj.
5: 10. edycja kampanii Rowerowy Maj, czyli w tym roku mamy jubileusz kampanii. Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2016 roku Wrocław bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. Polega ona na tym, że przez cały maj dzieciaki ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, dojeżdżając do swoich placówek na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach, na rolkach, na wrotkach, czyli aktywnie zdobywają naklejki na plakat szkolny oraz do swoich dzienniczków rowerowych. No i pod koniec maja przeliczamy te wszystkie zdobyte naklejki i klasa, która zdobyła ich najwięcej, wygrywa. I wygrywają te klasy i te grupy przedszkolne wyjścia do kina, wyjścia do teatru, wyjścia do różnych atrakcji, które tutaj zasponsorowały te nagrody dla naszych najmłodszych, aktywnych wrocławian.
1: Najwięcej, to znaczy ile kilometrów te dzieciaki kręcą?
5: Przejazdów jest bardzo dużo. Najważniejsza jest liczba zgłoszonych placówek, bo w tym roku mamy kolejny rekord w liczbie tych zgłoszonych miejsc, w których dzieciaki dojeżdżają za naklejki. W tym roku jest ich 201 placówek. W zeszłym roku, który również był rekordowy, mieliśmy tych placówek 178, więc wtedy w kampanii wzięło udział ponad 30 tysięcy dzieciaków. No w tym roku liczymy, że będzie więcej aktywnie dojeżdżających dzieci. My zaczęliśmy tę akcję już w kwietniu taką rowerową mobilizacją. Wówczas zorganizowano 3 przejazdy właśnie dla uczestników kampanii Rowerowy Maj. W każdym z nich wzięło udział kilkaset osób, dzieciaków oraz ich rodziców. To były fajne przejazdy, one ruszały na zachodzie, na południu oraz w centrum. No już wtedy było widać, że to jest fajne przeżycie dla dzieciaków, dla rodziców również, więc mamy nadzieję, że to też zachęci dodatkowo do tego, żeby aktywnie dojeżdżać. Może kilka takich rzeczy praktycznych i takich związanych z przepisami. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia i poruszają się na własnym rowerze, są traktowani jak piesi, więc mogą spokojnie jeździć chodnikiem. Oczywiście uważamy na przechodniów, uważamy na siebie. Już po 10 roku życia, żeby dziecko mogło zgodnie z prawem poruszać się drogami publicznymi, czyli również po drogach dla rowerów. Takie dziecko potrzebuje mieć już kartę rowerową. Te karty rowerowe, egzaminy i przygotowania, one trwają we wrocławskich szkołach, także jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego kolejne dzieciaki zdobędą swoje uprawnienia do jazdy rowerem po mieście. Jeśli chodzi o hulajnogi, jeśli chodzi o oczywiście te takie napędzane siłą mięśni, jeśli chodzi o deskorolki, rolki, no to są wszystko urządzenia wspomagające ruch i tutaj możemy sobie z nich korzystać i możemy z nimi poruszać się po chodniku i po drodze dla rowerów. Uważajmy na siebie. Ja tutaj apeluję głównie również do kierowców, którzy są przyzwyczajeni do odwożenia swoich dzieci pod szkoły albo przejeżdżania w pobliżu placówek. W maju szczególnie zachęcam Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na to, że będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą się poruszać w aktywny sposób, będą jeździć rowerami, hulajnogami, także pod szkołami zwracajmy szczególną w tym czasie uwagę na dzieci. Najlepiej dołączyć do akcji i również w tym czasie przesiąść się na rower. Jeśli nie mamy takiej możliwości, no to tak jak mówię, uważajmy pod szkołami, zwłaszcza będzie bardzo, bardzo rowerowo.
1: No właśnie, to jest tak, że dzieciaki najczęściej dojeżdżają na rowerach, a nie właśnie na rolkach czy hulajnogach?
5: To nie ma zasady. My też zauważyliśmy, że bardzo, bardzo dużo jest hulajnóg pod szkołami. To jest też sprzęt, na którym dzieciaki dojeżdżają, dlatego też szkoły inwestują również w stojaki i takie parkingi specjalnie dedykowane hulajnogom. Także myślę, że te hulajnogi są taką dużą konkurencją dla rowerów.
1: No właśnie, jak to jest z infrastrukturą? To znaczy z jednej strony z zapewnieniem pod szkołami miejsc do parkowania tych wszystkich pojazdów.
5: Szkoły oczywiście oczywiście mogą wnioskować o parkingi rowerowe. Tutaj w takim naszym miejskim programie my zbieramy takie wnioski o parkingi. Szkoły oczywiście są o tym informowane, że takie wnioski mogą składać. Raz w roku są organizowane przetargi i następnie są one, te stojaki rowerowe są ustawiane przy szkołach. Szkoły są oczywiście brane w pierwszej kolejności pod uwagę, właśnie dlatego, że tutaj chcemy, żeby te młode osoby miały możliwość bezpiecznego zaparkowania roweru. Także szkoły również same inwestują w takie parkingi. Chociażby szkoła Przygórnickiego, oni co roku uzupełniają tę infrastrukturę, również za pieniądze, które wygrywają w kampanii Rowerowy Maj. Także szkoły mogą się oczywiście wnioskować o dostawienie nowych stojaków, ale również same to robią.
1: Jest też akcja zabezpieczania tych dojazdów rowerami czy hulajnogami do niektórych szkół we Wrocławiu.
5: Tak, Szkolna Ulica działa obecnie przy 3 szkołach we Wrocławiu i ona trwa przez cały rok, czyli na pół godziny przed pierwszą lekcją. W zależności od szkoły jest to albo 7:30, albo 8:00. Ta pierwsza lekcja się rozpoczyna, więc odpowiednio pół godziny wcześniej. Ulica bezpośredniej okolicy szkoły jest zamykana dla ruchu samochodowego. I w tym czasie mogą poruszać się tylko osoby na rowerach, na hulajnogach i oczywiście dochodzić pieszo. Także to już działa przy 3 placówkach. Zachęcamy oczywiście kolejne szkoły do zgłaszania się do Wydziału Mobilności Miejskiej. My te szkoły sprawdzamy pod kątem tego, czy jest możliwość taką szkolną ulicę wyznaczyć, bo trzeba pamiętać, że taka szkolna ulica nie może być wyznaczana w miejscu, gdzie kursuje komunikacja miejska. Więc zazwyczaj są to takie małe uliczki, które są bezpośrednio przy szkole i to jest takie ostatnie, powiedzmy, 200 metrów dla dzieciaka, żeby dojść do swojej placówki.
1: No właśnie, 3 placówki to dosyć mało. Czy kolejne się zgłaszają?
5: Zgłaszają się, analizujemy i sprawdzamy, jakie są możliwości. I tutaj też rozmawiamy nie tylko ze społecznością szkolną, ale również z radami osiedli, z mieszkańcami okolicznymi, także to jest taki dosyć, to jest długi proces, bo tutaj musimy wszystko sprawdzić, czy jakie są nastroje i to oczywiście zależy od mieszkańców, od szkół, czy taka szkolna ulica będzie wdrożona przy ich placówce.
1: I gdzie i ile takich postępowań się toczy?
5: To trudno powiedzieć obecnie.
1: Do tematu pewnie będziemy więc wracać, a teraz już obiecane wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
4: Festiwal jak zawsze na przełomie lipca i sierpnia we Wrocławiu, 23 lipca do 2 sierpnia, ale też do 9 sierpnia edycja online, powiedzmy 40% filmów trafi do sieci, a łącznie tych filmów będzie około 250. Staszek Abramik, Festiwal Nowe Horyzonty. No teraz czekamy z wypiekami na twarzy na festiwal w Cannes, bo to jest też to główne źródło, z którego czerpiemy te czerwono-dywanowe filmy, czyli te najgłośniejsze hity, które jako pierwsi w Polsce pokazujemy właśnie prosto po festiwalu w Cannes, a line-up jest tam niesamowity, w tym choćby Paweł Pawlikowski, na którego bardzo czekamy z jego najnowszym filmem. I tutaj zrobię uśmiech, którego w radiu pewnie nie widać, ale mogą go Państwo rozszyfrować, że oczywiście myślimy o tym, żeby też ten film ściągnąć do nas, do Polski. Trzymajcie kciuki, żeby się udało pokazać go. Oczywiście on będzie w Polsce, ale żebyśmy mogli pokazać go jako pierwsi. Na pewno festiwal też warto polować, na pewno na festiwal warto polować na takie drobniejsze tytuły. Tutaj choćby sekcja Lost jest tą, do której warto zajrzeć, gdzie można znaleźć takiego prawdziwego ducha Nowych Horyzontów, czyli filmy, które są jakieś, które nie są dodatkiem do popcornu, które nie są opowieścią, która jednym okiem wleci, a drugim wyleci. To są filmy, które pracują w nas, które zostają z nami na długo, które zadają pytania, czy my zadajemy swoje pytania po obejrzeniu tych filmów. I rzeczywiście to są filmy, które, nie bójmy się tego słowa, zmieniają życie. Sam mam kilka takich tytułów co najmniej, które na przestrzeni lat rzeczywiście to życie zmieniało. Ale z drugiej strony festiwal to też odpoczynek, to też relaks, to zabawa i właśnie ten relaks, odpoczynek i zabawa to będzie klub festiwalowy w Arsenale, czyli w Muzeum Miejskim w Arsenale, tuż obok kina Nowe Horyzonty, które zamienia się tylko na czas festiwalu właśnie w otwarty klub pod gołym niebem. Ja to nazywam Małą Wenecją, bo Muzeum Miejskie rzeczywiście wygląda jak taka mała ceglana Wenecja nad Odrą. No i tam choćby warto zwrócić uwagę na jedno wydarzenie, które teraz zupełnie przedpremierowo zdradzam, że będzie. Będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks, inspirowanej właśnie bezpośrednio tym, co Angelo Badalamenti przygotował dla Davida Lyncha przy okazji serialu Twin Peaks. No i to jest pierwsza z kilku rzeczy, które będzie w arsenale koncertowych, bo w tym roku też warto zwrócić uwagę na to, że Arsenał wraca do takiej chwały, którą miał jakieś mniej więcej 10 lat temu, zanim pandemia nas zjadła, więc trochę wracamy nie tylko filmowo, bo tu już Nowe Horyzonty wróciły i są, trzymają się mocno, jeśli chodzi o program filmowy. Natomiast też warto podkreślić, że Nowe Horyzonty wracają muzycznie, więc będzie można polować wieczorem na koncerty arsenałowe.
1: Jeśli chodzi o filmy, to kilka miejsc projekcji.
4: Przede wszystkim kino Nowe Horyzonty, 9 wielkich sal, największe kino arthouse'owe w Polsce, jedno z największych w Europie, w całości poświęcone na czas festiwalu właśnie dla Nowych Horyzontów. Tutaj będzie można obejrzeć aż 5 filmów dziennie, zaczynając od mniej więcej 9 rano, ostatnie seanse o 22. Do tego nasze zaprzyjaźnione Dolnośląskie Centrum Filmowe też zamienia się w przestrzeń festiwalową i też przez te 11 festiwalowych dni będzie można tam oglądać filmy. No i powrót kina na rynku, gdzie blisko 1000 miejsc pod gołym niebem bezpłatnie. Będzie można oglądać filmy od klasyki legendarnych, kultowych filmów po takie świeżynki festiwalowe, które zdobywały nagrody na Berlinale, w Wenecji, w Cannes, zupełnie bezpłatnie. I do tego OPT Zamek, czyli Ośrodek Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy. Przepiękny ogród i w tym ogrodzie będzie można na leżaczkach sobie usiąść albo na kocach i obejrzeć też filmy wieczorami. To w festiwalowe weekendy dziać się będzie. Kino na rynku przez cały czas trwania festiwalu, a OPT Zamek Leśnica właśnie weekendy festiwalowe, również bezpłatnie. Mhm.
1: Czy jeszcze retrospektywy, jakieś tytuły, nazwiska, coś jeszcze możemy powiedzieć?
4: Jedną z retrospektyw, która w tym roku się wydarzy, tutaj mówię nie zupełnie przedpremierowo, to jest retrospektywa Marty Mejsaros, czyli węgierskiej twórczyni. Węgry teraz są na językach wszystkich, a Marta Mejsaros to ma status co najmniej Andrzeja Wajdy, patrząc u nas. To jest legendarna twórczyni, wciąż żyje już w podeszłym wieku, więc niestety do nas nie przejedzie, ale przejedzie jej kino. To jest wybitne, wybitne kino węgierskie, które de facto łapało wszystkie przemiany węgierskie od mniej więcej lat 60., 50., nawet 60. do prawie współczesności, bo Marta Mejsaros była bardzo długo aktywną reżyserką. No i w zasadzie, jeśli ktoś chce zrozumieć, poznać Węgry lepiej, to kino Marta Mejsaros to jest pozycja obowiązkowa. My skupimy się w tym roku przede wszystkim na opowieściach o młodości, o tym, jak ta młodość doprowadzała do zmian, do rewolucji obyczajowych, kulturowych czy politycznych wewnątrz Węgier. No to jest temat bardzo na czasie i de facto nie wiedzieliśmy, co się będzie działo na Węgrzech w ostatnim czasie, ale trochę ustrzeliliśmy idealnie z tą retrospektywą, więc no to jest coś, co da i przyjemność, i z drugiej strony też wiedzę o tym, jak właśnie Węgry kształtowały się na przestrzeni ostatnich dekad. Mhm.
1: A do kiedy tworzy się program Nowych Horyzontów? Bo już to się zaczęło pewnie miesiące temu, pewnie po końcu poprzedniej edycji, czy może nawet jeszcze szybciej?
4: Co prawda jestem humanistą, ale mogę mówić tutaj w liczbach konkretnie, bo do rozpoczęcia festiwalu w Cannes, czyli do połowy maja, mamy zamknięte 80% programu, a zaczynamy całą zabawę w zasadzie zaraz po zakończeniu ostatniej edycji, czyli już wczesną jesienią rozpoczynamy pracę, wyjeżdżają nasi programerzy, programerki na pierwsze festiwale filmowe. Jednym z takich pierwszych festiwali jest choćby festiwal w Rotterdamie w Holandii, gdzie polujemy na pierwsze te festiwalowe tytuły, które również do nas ściągniemy do Wrocławia. Do Cannes zamykamy około 80% programu, a w Cannes uzupełniamy te mniej więcej 20% programu właśnie filmami kanyńskimi, które premierowo później prezentujemy w Polsce jako pierwsi na Nowych Horyzontach. No i cały program ogłaszamy 7 lipca w samo południe, więc wtedy wszystkie karty zostaną odkryte, ale to nie znaczy, że już teraz tych kart powoli nie odkrywamy, bo w zasadzie co tydzień w naszych mediach nowohoryzontowych coś już można znaleźć, jakieś nowości programowe. Zresztą polecam po prostu wskoczyć na naszą stronę nowehoryzonty.pl albo obserwować nas w mediach społecznościowych i tam się na bieżąco chwalimy tym, co już nam się udało zaprogramować.
1: Warto przypominać takie daty, więc jeszcze przypominam. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty stacjonarnie we Wrocławiu od 23 lipca do 2 sierpnia.
0: Reklama.
6: Miau!
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: To Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: Dziś w mieście będzie ciepło, ale tym razem bez czystego, błękitnego nieba. Przez cały dzień nad miastem będziemy mieli delikatne zachmurzenie. Największe placki błękitnego nieba pojawią się dopiero wieczorem. Na termometrach dziś maksymalnie aż 25 stopni. Ale dobowa amplituda nie będzie aż tak wysoka, bo teraz mamy około 15.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Siema, siema, w poniedziałek podkręcamy tempo. Waldek Marcin i Daria i gwiazda Tomorrowland też dołącza do nas. Thomas Gray już teraz i to aktualny numer 1 30 Meloradia z ostatniego piątkowego notowania. Mocno zaczynamy. Jest 7.

Odkręcamy tempo w Meloradio, to Salah i Melodia. A co wy chcielibyście powiedzieć maturzystom? Co macie jakąś dobrą radę dla nich? Jakąś podpowiedź, jakieś gorące pozdro? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Z komórki można tam wejść i na dole ikonka słuchawki, wyślij głosówkę, klikacie, nagrywacie, wysyłacie. No i zgarniacie merch od Melo za takie najfajniejsze, najlepsze. Dajcie znać, czekamy na głosówki. Słuchajcie, już w sobotę 23 maja w Warszawie, to już po maturach, będzie mega koncert, mega gwiazdy. Zagra dla was Florida i za chwilę to pokażemy wam w Melo, co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zapro na to wyjątkowe wydarzenie. You make me feel

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio i mamy dla was fajną zabawę, w której do zgarnięcia zapro na koncert mega gwiazdy Florida w sobotę 23 maja w Warszawie. Możecie być na tym wydarzeniu, na tym koncercie, na tej imprezie. Tylko, uwaga, musicie odpowiednio zareagować, jak już do was zadzwonimy. I żebyście wiedzieli, jak to się robi, to my wam pokażemy tutaj. Uwaga, spróbujemy zadzwonić do kogoś z naszej ekipy, co?
1: A zadzwońmy, no.
2: Florida.
0: Czekajcie, mam kilka numerów, kogo wybrać.
1: No to ty tam wybieraj.
0: Czekaj, po imionach. Dobra, mam. Mówimy, okay. Do kogo dzwonimy, czy nie?
3: Nie, jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. Może ta osoba będzie miała zaskoczenie. Jestem ciekawa,
0: dobra,
1: czy śpi,
0: dobra,
1: czy już
0: dobra.
1: Może nie.
0: Dobra, kręcimy. Okay. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie słychać. Dobra.
1: O.
0: Chyba mamy to. Cicho, i nic nie mówimy.
1: Dobra.
0: Cii.
4: Halo?
5: Oh, sometimes I get a good feeling.
4: Yeah! Cześć, Dareczku.
0: Cześć, mam do ciebie jedno pytanie. Śpisz?
4: Wiesz co, chyba mnie obudziłeś.
0: Chyba tak.
4: Ja nazwałem cię Darkiem zamiast Waldkiem.
0: Nie szkodzi. Jurek, spoko, jest okej.
4: Muszę przyznać, że myślałem, że to budzik, ale jak usłyszałem Florida w słuchawce, to nie miałem wątpliwości, kto do mnie dzwoni i po co.
0: Wyjścia,
4: mam
0: ale...
4: nadzieję, że nasi słuchacze będą równie skuteczni.
0: Tak jest, Piotrek, pokazałeś im, jak to się robi, ale słuchaj, jak słychać, że ty miałeś fajną majówkę, no i o to chodzi.
4: Oj, była piękna, tak. O. Wczoraj, co prawda, i przedwczoraj w radiu, ale popołudnia były bardzo sympatyczne, więc...
0: Słychać.
4: Mam nadzieję, że i twoja również była piękna.
0: Tak, jak słychać również. Dzięki, Piotrek. Strzałeczka, trzymaj się. Hej.
4: Trzymajcie się, strzała. Dobrego poniedziałku. Niech ten tydzień będzie piękny dla wszystkich i oby bilety trafiły w dobre ręce.
0: Tak będzie, strzała. To był Piotrek Opoka. Słuchajcie, wasza reakcja na to, jak do was zadzwonimy, jest najważniejsza. Jak usłyszycie taki dźwięk, uwaga...
5: Sometimes I get a good feeling.
0: To co trzeba zrobić, Daria?
1: Yeah!
2: Florida w Melo Radio.
0: Bądźcie czujni blisko Melo, bo zapro już niedługo dla was.

0: Dive the Melo. W Melo Radio podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek i czekamy na wasze głosówki związane z maturami. Macie jakieś podpowiedzi? Ewentualnie trzymacie za kogoś bardzo mocno kciuki? Dajcie znać. Czekamy na głosówki. Wchodźcie na meloradio.pl i nagrywajcie.
1: Chciałem pozdrowić syna Macieja, który właśnie się szykuje do wyjścia na maturę. Dasz radę, synu, wierzę w ciebie, jesteś najlepszy, trzymaj się.
0: Trzymaj się, trzymajmy też, wierzymy pewnie, że dasz radę, dacie radę. Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: życia smak.
1: Gips w Meloradio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, aż nie wierzę, co się okazuje. W Wielkiej Brytanii większość nastoletnich chłopców woli rozmawiać z botami niż z przyjaciółmi, przyjaciółkami, dziewczynami albo z rodziną. Czujesz to?
2: No, jestem trochę w szoku. Mam nadzieję, że Waldek, ty się nie zaliczasz do tego. Nie, i lubisz ze mną rozmawiać.
1: Bardzo lubię z tobą rozmawiać, chociaż no właśnie.
2: No, nie kończ, okej. Okay.
1: Dobra, ale powiem jeszcze coś. Co piąty pytany przyznawał, że czuje, że jest w związku z chatbotem. No,
2: co?
1: To ostatnie to dziwne, nie? Ale trochę rozumiem, bo w końcu AI w większości przyzna ci rację. Zawsze na koniec rozmowy powie coś fajnego. No i AI chce samo proponować, że coś za nas zrobi.
2: Same plusy. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: I za to można lubić poniedziałek, bo razem z nim trafiają do nas takie gorące nowości i propozycje. Meduza, Don't Wanna Go Home. Najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Mela, a to propozycja do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Jedni debiutują dzisiaj na egzaminie maturalnym, inni bardzo długo po maturze debiutują na sportowych arenach.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Jonathan Pezet i Livka i obejmuje noce w Melo. I prognozę pogody na poniedziałek też dla was mamy, już za chwilę.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Wow, pani burnyka! A ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo!
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
13: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: powodu remontu wiaduktów na wrocławskim Brochowie ulice Ziemniaczana, Koreańska i Boiskowa są częściowo jednokierunkowe. Ale żeby złagodzić te utrudnienia, Wrocław utwardzi pobocze na ulicy Mościckiego, a gmina Siechnice przygotuje połączenie Starych Iwin z ulicą Mościckiego.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Nic nie może przecież wiecznie trwać, więc sprawdźmy, do kiedy będzie tak bardzo ciepło w naszym mieście. Jeszcze dziś i jutro na termometrach okolice 25 stopni. Od środy chłodniej, poniżej 20, ale ponad 15 stopni. Na niebie nadal będzie bardzo ładnie, choć z dużą ilością chmur. Jedynie w czwartek przelotnie popada.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Już prawie ósma. News Meloradia, Marcin Sikora.
3: Iran analizuje odpowiedź USA na 14-punktową propozycję zakończenia wojny. Na tym etapie nie ma negocjacji w sprawie programu jądrowego. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi mówi, że nie czuje się bohaterem, bo bohaterami byli żołnierze Armii Krajowej.
4: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
3: Andrzej Poczobut nie wykluczył, że w przyszłości wróci na Białoruś. Na debiut nigdy nie jest za późno. Udowadnia to 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego. Po raz pierwszy wystąpił w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie. Reprezentował Fidżi.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: My dzisiaj w Melo też razem z wami drużynowo występujemy po raz pierwszy w tym tygodniu i jak na razie no świetnie sobie radzicie. Podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria, inni gadają, a my już gramy. Jest ósma.

Słyszycie, jak mocno zaczyna się ten tydzień, 12 minut po 8 w poniedziałek rano. Już za chwilę zaczynamy zabawę, gotowi na wszystko. Czekamy już teraz na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Macie szansę zgarnąć fajny merch od Melo. Czeka Melo Torba. Są skiety do wzięcia i jest okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. A skoro dziś matury, to trochę w temacie będzie. Czekamy. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Czekamy na dwie osoby, które będą miały szansę zgarnąć merch od Melo Radia.

0: Blaise Kisses. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć Wojtek.
2: Witam serdecznie, cześć.
0: Siema, siema, hej. Wojtek to ma totalny luz dzisiaj w takie dni jak dzisiaj, to ma plan na moto pośmigać. I jest też Sara z nami. Cześć Sara.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: A Sara to nie wie, co będzie dzisiaj robić, ale wie, że spróbuje się w zabawie Gotowi na wszystko w Melo. Mam dla was dwa pytania. Skoro ruszają dzisiaj matury, to dziś tak troszeczkę będzie w tym klimacie dla was, także bądźcie gotowi, uwaga. Za dwie dobre odpowiedzi będą skiety, za jedną zgarniacie Melo torbę. Najważniejsza zasada jest taka, że trzeba pamiętać, że zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem i kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie jeden dzisiaj. Kto jest autorem lalki? Bolesław Prus czy Stanisław Wyspiański?
3: Sara.
0: Sara?
3: Prus.
0: Bardzo dobrze, Bolesław Prus. Jest jeden punkt na koncie Sary. No i teraz uwaga, skupcie się, bo pytanie numer dwa to odmiana przez przypadki słowa pomidor. Pomidor w wołaczu. To pomidor...
3: Sara.
0: Tak, Sara? Nawet nie musiałem...
3: Pomidor.
0: Sara, pomidor w wołaczu to?
3: Pomidor.
0: Nie no, powiedz no, nie bawmy się w pomidor, tylko powiedz, no. Sara, pomidor w wołaczu to?
3: O, pomidor.
0: Słuchajcie, uwaga, komisja egzaminacyjna musi stwierdzić, że... jakby to powiedzieć Daria, no...
4: No źle, bo to jest o pomidorze. O, witaj pomidorze.
0: O pomidorze, to przypuszczałabyś? Chyba nie. Sara, spokojnie, jeden punkt na twoim koncie, jedno pytanie jak najbardziej okej. Wojtek jakoś nam przycichł trochę. Wojtek, jesteś?
2: Oczywiście, że jestem.
0: Bardzo dobrze, Wojtek, bardzo dobrze, bo z tego egzaminu Wojtek też wychodzisz z czymś fajnym, merch ci wysyłamy, a do Sary oczywiście pakujemy melotorba już w runie. Dzięki wam bardzo, fajnego poniedziałku.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.

0: Teraz jest Zoc Karia w Melo Radio. Podkręcamy tempo i super, że jest ten poniedziałek, bo gdyby nie on, to na kogo byście zrzucali winę za wszystko, co dziś wam nie pójdzie, co? Ale z drugiej strony przecież wam dzisiaj wszystko idzie świetnie. Za chwilę zagramy tak, jak lubicie, Enrique i Pitbull.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki, dwie sztuki, 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam

0: dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Uwaga, wrocławscy kierowcy. Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Trips w Melo Radio. Podkręcamy tempo i po majówce to może u was być pustawo na koncie, ale my coś zaradzimy, bo mamy szybką kasę. Jeżeli wy macie fajny pomysł, na co ją wydacie, to zgłaszajcie się na meloradio.pl. Piotrek?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę. Preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Damy radę. Słuchajcie, czekamy na was na meloradio.pl. Wbijajcie z fajnymi pomysłami, na co wydacie szybką kasę. 200 czekają dziś znów do zgarnięcia dla was.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Zawsze w Melo, Dub Dogs i How Does It Feel. Kolejna gorąca propozycja i nowość u nas na nowy początek nowego tygodnia. Newsy będą nowe za chwilę.
1: A w nich będzie nowa informacja na temat pogody w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Kashmir i Bad w Melo Radio. I tak zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 9 minut 9:00.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
18: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
20: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: TV 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: O reklamie. Trafik.
8: Na Placu Solnym i ulicy Kiełbaśniczej we Wrocławiu powinno być teraz trochę ciszej. Miasto zamyka te miejsca wieczorami i w weekendy. To pilotaż na 2 miesiące. Apelowali o to mieszkańcy i tamtejsi przedsiębiorcy, bo przeszkadzał im hałas samochodów.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
8: Gorąca majówka we Wrocławiu za nami, ale wysoka temperatura z nami została. Dziś w mieście termometry pokażą nawet maksymalnie 29 stopni około godziny 16. Już teraz jest bardzo ciepło, choć dziś nad miastem więcej chmur niż słońca. Jutro do 26 stopni i też bardzo dużo chmur, ale nie zabraknie słońca.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
10: To już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
11: Język angielski, matematyka i geografia to najczęściej wybierane przez maturzystów przedmioty na poziomie rozszerzonym w tym roku, a właśnie w tej chwili rusza pierwszy tegoroczny egzamin, to podstawowy test z języka polskiego. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, poinformował klub. W sobotę w finale Pucharu Polski Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Meteorolodzy nie wykluczają rekordowo upalnego lata. To za sprawą Super El Nino, czyli zjawiska powstającego wskutek ponadprzeciętnego ogrzewania się Pacyfiku. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się to zjawisko już w maju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: W tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
11: Super El Nino może wywołać m.in. dotkliwe susze i potężne ulewy.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Na super lato wszyscy czekamy. Na razie mamy super poniedziałek. Jeżeli jeszcze nie jesteście do niego przekonani, to dajcie nam jeszcze chwilę. Jest 9:00, podkręcamy tempo. Cześć, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio, to wy tu jesteście gwiazdami. Całkiem nieźle zaczął się ten poniedziałek, 4 dzień maja dzisiaj mamy i całkiem niezłe wyniki w pewnym badaniu, słuchajcie. Za chwilę wam powiemy, z czego jesteśmy w Polsce bardzo ostatnio zadowoleni. Ale wcześniej jeszcze Kygo, Save My Love w Melo, 12 minut po godzinie 9.

0: Bambi jak Laosia. Melo Radio, tak podkręcamy tempo w poniedziałek o tej porze, 18 minut po 9. Jak jesteście w pracy, to ja mogę tylko zapytać, czy jesteście zadowoleni. Bo w badaniach CBOS to wyszło, że rekordowo dużo Polek i Polaków jest zadowolona ze swojej sytuacji materialnej. O. Konkretnie mówiąc, ze swoich finansów i zarobków. Słuchajcie tego, aż 39% ludzi mówi, że pieniędzy starcza im na wiele, że czują dużą swobodę finansową i że nie muszą specjalnie oszczędzać. Patrzę, jak Daria robi wielkie oczy. Mogą sobie za to pozwolić na luksus i większe wydatki.
1: No ale jak Darka się odzywa tutaj czasami do nas w studiu, to ja mam wrażenie, że ona akurat jest zadowolona i że wiesz.
2: Proszę nie mówić o tym głośno, to wcale nie jest prawda. Jakby zawsze chętnie wszystko przyjmę więcej. Pozdrawiam.
0: Ale czemu aż tak protestujesz? No. Sytuacja finansowa Polaków osiągnęła najwyższy poziom zadowolenia w historii, ale to brzmi. Wiem, co myślicie. Ja też bym chciał być w tej grupie. Na bogato to ja wam teraz zagram Fast Cars Superstars w Melo Radio.

0: Oskar Matka, I Sweat Nothing w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Wiadomo, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że poniedziałek zrobił na was dobre wrażenie. A jeżeli sporo macie do zrobienia wy dzisiaj jeszcze, to spokojnie, jak tak idzie trochę nie za bardzo. My podkręcimy tempo, a wy macie przecież jeszcze cały tydzień.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

Tyle Oxy Lawinia i I Wanna Go. Melo Radio. Słyszałem dzisiaj, że to lato może być rekordowo upalne, tak mówią specy od pogody. Wiem, że gorąco na pewno będzie w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. To właśnie w ten weekend wakacji Sunrise Festival. Wysyłamy was na tą mega imprezę. Wlotki pojawią się już dziś w Melo Radio. Będziecie mogli bawić się przy setach takich gwiazd jak James Hype, Hardwell, Sigala, Afrojack czy Axwell i Rehab. No jak zgadniecie takie bilety na Sunrise Festival, to możecie być pewni, że takiego poniedziałku wam pozazdroszczą wszyscy. Okazja już dzisiaj w Melo. A teraz BBXA, Faithless, New Religion.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy dla was Ale Farben, Body Talk. Mamy poniedziałek, no nie da się z tym nic zrobić, ale zawsze to może być bardzo fajny poniedziałek. Zadba o to Adi, siema.
1: No siemano, siemano. Rzeczywiście jest poniedziałek, ale jest słoneczny poniedziałek. Jest gorąco, pięknie na dworze. No nie ma tragedii, no.
2: Zawsze możesz powiedzieć, że jest wtorek i najwyżej będziesz miał dwa wtorki, jeden po drugim.
0: Fajne.
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Yearbox i Graceland Melo. Chcielibyście mieć dwa wtorki?
2: Pod warunkiem, że potem byłyby po nich dwa piątki i to już wszystko.
0: Ja to
1: dwa piątki. Ej, ale to jest... Dwa piątki mi się podobają zdecydowanie. To jest to.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana Ninja Arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Traffic.
2: Jeżeli dojeżdżacie do Wrocławia z gminy Długołęka autobusami aglomeracyjnymi, to zmieniły wam się granice stref biletowych, dlatego warto sprawdzić, czy należycie jeszcze do strefy pierwszej czy drugiej, bo to zmienia ceny biletów. Szczegóły sprawdzicie na stronie wrocław.pl.
20: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Termometry w mieście pokazują już około 20 stopni i ciągle ta temperatura rośnie. Maksymalnie po południu termometry mają pokazać 25 stopni, ale kiedy zza tych chmur wyjdzie słońce, myślę, że będzie jeszcze cieplej. Niektóre prognozy mówią nawet o 28 stopniach od godziny 15 do 18. Wieczorem też będzie ciepło.
20: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Do 4 razy w roku Wrocław planuje koszenie traw w parkach i na zieleńcach, bo wysoka trawa zatrzymuje wilgoć, pochłania zanieczyszczenia, jest schronieniem dla pożytecznych owadów i pokarmem dla wielu zwierząt. Niska trawa będzie utrzymywana przy ulicach i w miejscach do ćwiczeń. Nie będzie utrudniała młodym wrocławianom dojazdów do szkół i przedszkoli. Nasze miasto już 10 rok z rzędu bierze udział w akcji Rowerowy Maj. Dlatego apelujemy do kierowców o ostrożność, tłumaczy Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą jeździć rowerami, hulajnogami.
2: Tym razem do akcji zgłosiła się rekordowa liczba ponad 200 wrocławskich placówek. A gitarowy rekord świata niestety nie został pobity. 1 maja na wrocławskim rynku Hey Joe zagrało 7649 osób. Rok temu było ich ponad 8000. Za godzinę powiem o ważnej umowie w sprawie bezpieczeństwa miasta i regionu.
21: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
22: 290,5 miliona dni spędzili Polacy na zwolnieniach lekarskich w zeszłym roku. To 0,5 miliona więcej niż w 2024 i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021. ZUS Karol Poznański.
23: Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania oraz choroby układu oddechowego.
22: A największy wzrost dotyczył zwolnień związanych z chorobami psychicznymi. Teraz Kolumbia i wypadek na pokazach Monster Trucków. Dwie osoby zginęły, 38 zostało rannych. Jeden z olbrzymich samochodów nagle wjechał w tłum widzów. Oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Studenci chcą zarabiać prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Dostają około 4 tysięcy. Tak wynika z badania SW Research Student w pracy.
24: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
21: Oj, studenci, to jeszcze trochę chyba, tak mi się wydaje.
22: No, jeszcze nawet trochę po studiach.
21: No, ale to będzie dobrze. Siema, Adi, po tej stronie, 10 na zegarek.

Sony Vodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio, a ten lot na pewno długo zostanie w pamięci pasażerów. Słuchajcie, niesamowita historia na pokładzie samolotu podczas lotu Dakaru do Rzymu. Kobieta niespodziewanie zaczęła rodzić. No i jak możecie się domyślać, wywołało to spore poruszenie. Może nawet i panikę, ale nie u wszystkich, bo na pokładzie byli też lekarz i pielęgniarka, dzięki czemu na świat przyszedł Bobas, który dostał super opiekę, a po wylądowaniu mama i Bobo trafili do szpitala. Ale nie wiem czemu, mam takie wrażenie, że to dziecko w przyszłości chyba zostanie całkiem niezłym pilotem.

0: i Benny Hello w Meloradio, 25 minut po 10. Słuchajcie, bo tak, ja wiem, że majówka się skończyła, ale jeszcze jest trochę słońca i moje pytanie do was, co wy jedliście w ogóle w tę majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, najlepiej nagrajcie głosówkę, to wtedy usłyszymy, jak bardzo się cieszyliście z tego, co zjedliście. Ja wam powiem od serca, ja zjadłem kepsa i bardzo się z tego powodu cieszę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, co wcinaliście w majówkę. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Oszą są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: plus 1 gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem, cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Natalia Nykiel i Spokój. Tego wam życzę w pracy, 18 minut do 11. Tak, podkręcamy tempo, siemanko. Przed momentem pytałem was grzecznie o to, co jedliście w trakcie majówki, no i dostałem piękną głosówkę, która, no, jakoś brzmiała mi jak taka potężna rapnuta, no i postanowiłem coś z tym zrobić. W takim razie pytam, co jedliście w majówkę? Mam potężną odpowiedź, jedziemy.
1: Piątek, karczek, boczek, kiełbasa. Sobota, karczek, boczek, kiełbasa. Niedziela, karczek, boczek, kiełbasa.
0: No i tak trzeba żyć. A wy co jedliście w majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówkę, może i z waszej głosówki zrobimy rapnutek. Let's go! We'll be right back.

0: Pauza i Magnetic w Melo Radio. 10 minut do godziny 11. To jest Melo. Marcin Sikora, siewano.
1: Jestem.
0: Cześć. Co tam, majster?
1: Będę mówić o takich panach, którzy, w sumie nie tylko panach, panie o. też są, którzy obchodzą dzisiaj święto w każdym razie.
0: Okej, okay. No dobra, dobra, no to cierpliwie czekamy, nie wiem, o kogo chodzi jeszcze.
2: A już o 11 zagramy.
0: Ilenie Meli Golding i Don't Want Your Love w Melo. Marcin, czy to zagadnienie, o którym wspominałeś, jest bezpieczne?
1: Z tymi ludźmi zawsze jest bezpiecznie.
0: O! I wszystko jasne.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Uwaga, wrocławscy kierowcy. Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urbancard możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: miastem mamy sporo chmur, ale mimo to słońce się przez nie śmiało przebija, bo nie są zbyt gęste. I tak będzie przez większą część dnia. Późnym popołudniem i wieczorem możemy liczyć na bezchmurne niebo, przynajmniej miejscami. Na termometrach dziś ponad 25 stopni, a wieczorem około 20, w nocy 15.
1: Są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Dolnośląscy terytorialiści przejdą szkolenia dotyczące ochrony i naprawy elektrowni. 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej i spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisały umowę o współpracy. A jeśli w waszej okolicy pojawiły się dzikie zwierzęta i czujecie się zagrożeni, możecie to zgłosić. Wrocław uruchomił całodobowy numer. Kiedy w okolicy pojawiają się dziki, warto psa wyprowadzać na smyczy, podpowiada Paweł Sroka z Wrocławskiego ZOO.
2: On z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha bardzo będzie chciała bronić młodych.
0: W zeszłym roku Wrocław odnotował blisko 1300 interwencji związanych z dzikimi zwierzętami. Niedługo w mieście znowu mogą pojawić się filmowcy. Wrocław i Dolny Śląsk przeznaczą w tym roku ponad 2 miliony złotych na produkcje powstające tutaj lub opowiadające o mieście i regionie. A za godzinę opowiem o ważnym spotkaniu władz Wrocławia i Siechnic.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Majowy weekend nie był spokojny na polskich drogach. Doszło do 278 wypadków, zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policja zatrzymała też ponad 1330 pijanych kierowców. Dziś święto ludzi odwagi i poświęcenia. To Międzynarodowy Dzień Strażaka, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Jako formacja tak naprawdę szkolenie jest prowadzone non-stop.
6: Co w pracy strażaka daje największą satysfakcję?
5: Największą satysfakcję na pewno uratowane życie.
4: W Polsce tylko zawodowych strażaków jest około 30 tysięcy. Od dziś w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum, bo agencje turystyczne masowo wykupują bilety, a potem je odsprzedają. Turyści, którzy nie kupili biletu przez internet, muszą teraz ustawić się w długiej kolejce.
3: Ale lipa.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Sprawdzamy, ile jest stopni w Rzymie?
4: Nie wiem, ale wiem, że będą kary dla tych agencji też całkiem spore.
3: O, znaczy to uczciwe. To, no tak. To Polak się cieszy, bo nie musi płacić. 20 stopni w Rzymie, a u nas 24. Kto ma fajniej?
4: Nie wiem, ja uważam, że my mamy całkiem fajnie.
3: My mamy ekstra. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Melo. We are...

Gordo, Renicon Walti, Loco Loco. A tak a propos Reniego Conewalta, słuchajcie, to, że widzimy się pod koniec lipca na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Podczelu, to już wiecie, ale znalazłem ostatnio fajny filmik na YouTubie. Jest nagranie After Party z 2008 roku. Ej, no i obejrzeć to, to jest po prostu rewelacja. No bo tak, ludzie na tym Sunrise Festival mega uśmiechnięci, widać, że cieszą się sobą, dobrą muzą i co ciekawe, nie widać nikogo z telefonem. Wiem, że to boomerskie, ale bez kitu. Ma to swój urok i ciekawy jestem, jak będzie w tym roku, no ale wiecie, jedno jest pewne, to my, czyli ludzie, którzy się będą bawić, tworzymy ten klimat tak naprawdę, a wy razem z nami, bo tam też będziecie. Także słuchajcie, Melo, bo wloty są do zdobycia w każdej chwili, a ja tylko daję znać, że widzimy się przy Red Stage, bo tam zamierzam kampić.

0: Mama zawsze mówi, że prawdziwe piękno kryje się w sercu. I o tym właśnie jest ta nuta. Anima i Beautiful w Melo Radio. Mama też od czasu do czasu mówi: weź się za robotę! No i ja się zgadzam, ale wiesz, w poniedziałek, tak po majówce, to nie jest do końca takie proste. Dlatego macie, wydaje mi się, że dyspensę, pełną wyrozumiałość szefostwa, a przynajmniej ode mnie. Dlatego muzycznie Hardwell i Young Again jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Hardwell, Chris Jones i Young Again w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. No, mamy 17 minut do godziny 12. W robocie można sobie zrobić chwilę przerwy, żeby wejść na meloradio.pl. Dokładnie zakładka konkursy i akcje. No i odwiedzić szybką kasę, bo 200 dzisiaj by się przydało zgarnąć. Piotrula, na co byś wydał?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę. Preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: No, no to wiadomo, oczywiście. Białeczko, musisz się zgadzać, bo na siłkę trzeba iść. Przepraszam. W każdym razie, jeżeli chcecie wydać szybką kasę, no to się po nią zgłoście. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła!

0: Do lata jeszcze trochę. Ale damy radę. Modelki Butarski, lubicie jak lato, 10 minut do godziny 12. Gorącej muzy w Melo Radio nie będzie brakowało, to na pewno, ale daje też znaka, że minutę przed 12 pojawią się newsy Melo Radia, w których dowiemy się o samych ważnych rzeczach, także warto być na bieżąco.
1: A już o 12 zagramy!
0: I Benny Hearts, czyli coś, co kochacie. Namiastka dobrego Melo, punktualnie o 12:00. Już powoli możecie robić głośniej.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
0: Correcto.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: Maj w naszym mieście zaczął się od iście letniej pogody. Na termometrach co najmniej 25 stopni. I tak będzie do jutra. Od środy chłodniej, ale nadal przyjemnie. Od 15 do 20 stopni. Tak będzie do piątku. I właśnie do piątku nad miastem nie powinno zabraknąć nam słońca, choć będą też chmury, a w czwartek może przelotnie popadać. Nocami bez przymrozków.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Władze Wrocławia i Siechnic spotkały się w sprawie rozpoczynającego się remontu wiaduktów na Prochowie. Wspólnie ustaliły rozwiązania, które mają zmniejszyć uciążliwości spowodowane zmianą organizacji ruchu. Wrocław utwardzi pobocze na ulicy Mościckiego, a Siechnice przygotują połączenie Starych Iwin z ulicą Mościckiego. Tymczasem dzieci z 200 wrocławskich szkół podstawowych i przedszkoli biorą w tym roku udział w akcji Rowerowy Maj. Za dojazdy do szkoły na rolkach, hulajnogach czy rowerach zbierają naklejki, które potem mogą wymienić na nagrody.
2: Rowerem jadę 30 minut, a tak to autem 15.
3: Przede wszystkim dlatego, że mamy rano świeży umysł od świeżego powietrza.
1: Mówili uczniowie szkoły podstawowej przy ulicy Częstochowskiej we Wrocławiu. Na koniec wracamy do Siechnic. Spółka Kogeneracja chce przekształcić nieczynną elektrociepłownię na centrum akademickie, łączące naukę, innowacje i kulturę. Ale to na razie tylko pomysł.
4: Zbliża się południe. Newsy Meloradia, Maracin Sikora. Karol Nawrocki chce nowej konstytucji, powołał kolejną radę. Według prezydenta założenia zmian powinny być gotowe do końca jego kadencji, ale jak mówi premier Donald Tusk, pomysły dotyczące zmian w konstytucji nie znajdą w Sejmie wystarczającej większości.
5: Tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
4: W przyszłym roku minie 30 lat od uchwalenia ostatniej konstytucji. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Kaszubach, usłyszał zarzut kierowania nią w stanie nietrzeźwości. W tragicznym wypadku w piątkowy wieczór zginęły 2 z 5 osób płynących jednostką. Ocalał m.in. 33-latek, którego teraz czeka odpowiedzialność karna. Zbliża się maksimum roju meteorów. To okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można się spodziewać 50 zjawisk na godzinę.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Na zegarach 12. Siemanko, ja jestem Adi. Walczymy razem z poniedziałkiem i to będzie uczciwa walka, bo my mamy dużo więcej dobrej muzyki, która poprawi humor. I Benny Hearts, siema!

Notary Talk to You w Melo Radio, 16 minut po 12. Podkręcamy tempo. Robert Lewandowski to tak naprawdę Kakashi Hatake z Naruto? Ostatnio napotkaliśmy na taką turbo dziwną współpracę gry i futbol. No i zrobiło się głośno, bo tytuł miał schylić się pod dosyć mocno popularne anime Naruto Shippuden. No i ludzie mówią, że to absurdalne. Ja też jestem trochę zaskoczony, bo nawet specjalne karty powstały i tak oto Robert Lewandowski miał zostać porównany do Kakashiego. Powiem tak, ta współpraca to jest pół biedy. Mnie bardziej ciekawi, czy Robercik oglądał Naruto i która postać była jego ulubioną. Chociaż po tej karcie chyba jestem w stanie się domyślić.

0: Kashmir i nie chodzi o ten materiał, tylko o tego ziomka, który potrafi stworzyć prawdziwe złoto. Ultra Love, gościnnie też Jason Ross, Bryna Grace. Dzieje się. Posłuchacie Melo. No, a w tej godzinie jeszcze trochę powspominamy. Są klasyki, Hajcaki, Say, Say, Say, Waiting for You. No i nasz ulubieniec, czyli Andy Das i jego Zokuria. Można głosować na ten numer w ramach 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Melo Radio. 17 minut do 13, podkręcamy tempo. Wy mam nadzieję, że nie czujecie się obco razem z nami, tylko wręcz przeciwnie. No bo my z przyjaźnią wychodzimy, nawet hajs wam rozdajemy. Jedynie za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co chcielibyście to wydać. I potem jak już dacie znać, tak? To czekacie trochę, my potem oddzwaniamy na antenie Meloradia, czekamy 5 sygnałów. No i wszystko już staje się jasne, dzieje się prawdziwa magia. Także wbijajcie, bo hajs czeka właśnie na was. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. We'll be right back.

0: Afrojack Sia, David Guetta i Awake Tonight w Melo Radio, 8 minut do 13. Za Afrojackiem słyszymy się na Sunrise Festival, a teraz słyszymy się z Ulą Harciarek.
1: Tak,
0: siemano.
1: Cześć. Hej.
0: I co tam masz?
1: No i będzie gorąco w tych newsach, bo będzie o dużej kasie, będą nowe maksymalne ceny paliw, no i o tym, jakie będzie lato.
0: Lato, lato wszędzie.
2: A już o 13 zagramy
0: Bibi Rexa, Faithless i New Religion w Melo Radio. Ale ta waha, to ja mam nadzieję, że będzie tańsza. Przynajmniej za to trzymam kciuki. Ten numer punktualnie o 13.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana Ninja Arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie 12,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
20: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Go!
0: Castorama.
21: Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
22: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie.

0: Minuta do 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
1: Są nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. To może być rekordowo upalne lato. Powód to ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Oceany są coraz cieplejsze, no i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
1: Gorąco może zrobić się już w maju. No i cały czas będzie gorąco, ale teraz za sprawą kasy. Rekordowy podatek od spadku zapłaciła w Korei Południowej rodzina zmarłego prezesa firmy Samsung. To 8 miliardów dolarów. Stawka podatku spadkowego w Korei Południowej jest najwyższa na świecie.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Siemanko, 13 na zegarach, a ty po tej stronie, podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, no już gramy. The B-Rexa, Faithless, New Religion, od tego zaczynamy. Bardzo dobra nuta.

zeszły piątek w majówkę graliśmy to w 30 Meloradia. No i zajęła ta nuta miejsce 14. A to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, chociaż wiem, że niektórzy wzięli wolne, ale mam nadzieję, że wy nie bierzecie wolnego od głosowania, żeby wybrać właśnie ulubione numery z 30 Meloradia. Możecie wybrać co tylko chcecie, tych numerów jest naprawdę sporo, także głosujcie na meloradio.pl, bo przypominam, że w piątek po 18 wszystko będzie jasne. Kto zwycięży tym razem? To zależy od was. Modelki Włodarski, Miss Dior, gramy już teraz.

0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo Radio. 27 minut po 13. Podkręcamy tempo i w tej godzinie spotkamy się z gościem, który jest mega romantykiem. Sobel, kochasz, to na 100% się pojawi, ale będzie też gościu, który świetnie gotuje, czyli Kungs i jego Galaxy. Dużo dobroci jeszcze.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Shanghai, tu kasę. No i wy tu kasę możecie dostać akurat. 16 minut do godziny 14. A propos szybkiej kasy, to 200 wyczekają. Wystarczy tylko, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tak jak Piotrek, powiecie, na co chcecie to wydać.
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę, preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Stary, na spokojnie dasz radę. Dzięki szybkiej kasie życie staje się lepsze i załatwisz to, co trzeba. Przy okazji może się uda i będziecie ze sobą bliżej. Wiecie, no bo chodzi mi przecież o to, że pójdą razem na siłownię. Kungs, Ophilus London i Galaxy. Zabieramy was do innej galaktyki, tej muzycznej. Bawcie się dobrze.

0: Meduza, Henry Camille i Don't Wanna Go Home w Meloradio. Mogę powiedzieć to samo, ale no niestety muszę iść. Już Iga przyszła, no to ja idę. No.
1: Cześć, siemanko.
0: Siema, gwiazdo. Jak tam po weekendzie? Bo widziałem,
1: bardzo
0: że było fajnie.
1: Dobrze, bardzo dobrze. Było słońce, była plaża, byli przyjaciele, wszystko się zgadza.
0: No i super. A ktoś krzyczał, że jest kukurydza po 2 złote?
1: Krzyczał.
0: Super.
1: Prawie kupiłam.
2: O. A już o 14 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray. A lubisz kukurydzę?
0: Pewnie.
1: Każdą?
0: Nie.
1: Ja też. No to fajnie.
0: Dzięki.
1: Do jutra.

0: 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Po reklamie.
2: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Już po maturzyści skończyli egzamin pisemny z języka polskiego. Jak im poszło? Zapytaliśmy uczniów z Torunia.
4: No myślę, że w porządku. Była taka nie za trudna, nie za łatwa.
5: Na pewno były wybrane lektury, które większość osób zna. Nie było dziadów.
6: Bardzo fajny był temat rozprawki. Był o pracy, więc jakby mogłam odwołać się do wielu lektur.
4: To był taki temat pewniaczek, można powiedzieć.
3: A jutro egzamin z matematyki. Mniej mieszkań sprzedano w kwietniu. Według danych Oto Dom deweloperzy sprzedali około 4000 lokali. To mniej niż w marcu. No to jeszcze sprawdzimy, ile kasy dajemy dziecku z okazji komunii. Większość pytanych włożyłoby do koperty od 200 do 600 zł. Nieco ponad 1% dałoby powyżej 2000.
2: Ja na przykład dostałam rower.
3: O, to też ładnie.
2: Chyba nawet fajnie. Mam go do dziś.
3: O.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: już za moment. Już za chwilę.
1: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
0: No dzień dobry, witam w poniedziałek. Mam nadzieję, że jesteście po majówce wypoczęci, a my w tej godzinie porozmawiamy o maturze, no bo to teraz temat na czasie. Oczywiście trzymam bardzo mocno kciuki za was, drodzy maturzyści. Pamiętajcie, matura to bzdura, ale zajrzymy również na parkiet tańca z gwiazdami. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
1: Freak Fight.
0: Rumors.

on the move w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Dzisiaj matura z polskiego, jak zawsze po majówce. Mam nadzieję, że maturzyści zaznajomili się ponownie z panem Tadeuszem, z Soplicą. Mi chodziło oczywiście o polską literaturę. A wy o czym, łobuzy, pomyśleliście? No i podobno była ta matura bardzo łatwa, tak patrzymy na tematy rozprawek. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. No wydaje mi się niestety, że przez internet to zawsze, ale dzięki influencerom. O rany, ile macie w ogóle tematów do odwołania? Win, gips, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. A już za moment porozmawiamy również o kulturze. Zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami. Przydadzą się chusteczki, bo będzie wzruszająco, obiecuję.

0: Ależ piękny falset. Usher, David Guetta, Without You. Tak podkręcamy tempo. U nas we Freak Fajcie w Meloradiu obiecałam wam taniec z gwiazdami. To jest nasz wspólny... Ojejku, przedostatni raz, kiedy omawiamy taniec z gwiazdami. Na szczęście Mikołaj wraca w następnym tygodniu, no to finał omówimy sobie wspólnie. A propos, no właśnie, mieliśmy półfinał, wiemy, że do finału przechodzi Gamu, brawo, Sebastian Fabiański, Paulina Gałązka i Magdalena Boczarska. Ale ja pragnę zauważyć, że tak by nie było i ja uważałam, że Piotr Kędzierski będzie w finale. Jestem przekonana, że Piotr Kędzierski byłby w finale, gdyby nie to.
1: Szanowni Państwo, mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką, a to, co chcę wam przekazać, jest dość ważne, więc nie chcę niczego pominąć. Mam oczy i widzę, jaki prezentuje poziom
0: tam.
1: Moim zdaniem wzniosłem się na wyżyny moich umiejętności. Aha. Myślę, że był finał, to dobry moment, żeby powiedzieć dziękuję.
0: Piotruś, piękny gest, naprawdę piękny, ale ja założyłam się ze znajomymi i teraz po prostu wisisz mi grube pieniądze. Taki numer wywinąłeś, wiesz? Ach, dive into the ocean. Alok. Tak podkręcamy tempo, ależ słonecznie jest u nas w Meloradiu.

0: My Love i Sony Fodera. A Sony Fodera wystąpi w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Już się nie mogę doczekać i nie mogę się też tego doczekać, że o godzinie 15 wbija do nas bardzo znana influencerka, bardzo przyjaciółka Fagaty. I możecie zgadywać, kto to jest, chociaż to chyba jest już w sumie mega proste. Ale jak wiecie, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Teraz West End, Get This Party Started. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. A ja wiem, że powroty po majówce są bardzo skomplikowane, dlatego teraz Was zachęcam do wspólnego odpoczynku, więc jeżeli macie taką możliwość, to zrelaksujcie się, zamknijcie oczy, bo teraz porozmawiamy o Mistrzostwach Polski w masażu. Nagrodę dostała Julia Płatos, brawo! 1000 złotych, no wydaje mi się, że więcej by zarobiła, jakby po prostu masowała ludzi za pieniądze, niż w tych zawodach, ale jest to naprawdę niesamowite i cieszę się, że mamy takich zdolnych ludzi. Były różne kategorie, masaż szwedzki, twarzy, orientalny, sportowy, wellness, a także freestyle. Mnie kiedyś mój chłopak masował tak w stylu freestyle, bolą mnie plecy do dzisiaj.

0: Jakie retro? How does it feel w Melo Radio?
1: A już o 15 zagramy!
0: Moje ulubione Boy You Turn Me, Felix Jan Kaskada. Czy tak właśnie nie brzmi lato? Zagramy wam ten kawałek punktualnie o 15.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z Lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Czego dziś chcę?
1: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra, 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusze z pisemnej matury z języka polskiego, a jeszcze w trakcie egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia z arkuszy egzaminacyjnych. Jeśli jakaś osoba wniosła na maturę telefon i zrobiła zdjęcie, jej egzamin może zostać unieważniony. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i ciepłej majówce zrobi się chłodno i deszczowo, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres, opady, burze i porwisty wiatr.
2: Pogoda uspokoi się dopiero w weekend. No i jeszcze najnowszy ranking tenisistek. Iga Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, ze mną dzisiaj Natalisa, hej!
4: Hello, klakiet!
1: No i pięknie pogadamy o tobie, o muzie, o wszystkim, zostańcie koniecznie z nami. Kaskada, tak zaczynamy.

0: Natalisa, influencerka, raperka, siemanko.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ostatnio sobie tak z Monią naszą tutaj obecną od social mediów przeglądałyśmy TikToki, trafiłyśmy na TikToka z takim dźwiękiem. Ja może ci puszczę.
2: No. Mięso wieprzowe z szynki 71%.
3: Głośno.
2: Woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe.
0: I ludzie w komentarzach się kłócą, czy to ty, czy to nie ty. To jak w końcu było?
1: Tak, to jestem ja i dokładnie do tej pory znam to na pamięć. To jest skład szynki.
0: Kuchenne rewolucje. I poznałaś personalnie Magdę Gessler.
1: Tak, poznałam.
0: I jak wrażenia?
1: Wtedy się na nią obraziłam, wiesz, ona tam mi rzuciła talerzem, ja musiałam to wszystko sprzątać później sama, ja bym to w ogóle chętnie zjadła, ale teraz już nie jestem obrażona, absolutnie.
0: Okej, okay, super. Natalisa jest moim dzisiejszym gościem i za chwilę porozmawiamy o przyjaźni damsko-damskiej, bo to jest chyba jednak mega, mega istotne dla ciebie też, co?
1: Tak, bardzo.
0: Dobra, zostańcie z nami.

0: Ze mną Natalisa, ale my tu melo robimy, słuchajcie.
1: Tak, tutaj w studio naszym.
0: Jest imprezka. No pewnie, że tak, słuchajcie.
1: Już się rozgościłam.
0: No to wiesz, jest chyba ogłoszenie o pracę. Zawsze możesz wysłać, wiesz, domówkę.
1: No tak. Jak mi nie wyjdzie w rapie, to przychodzę tutaj.
0: Właśnie, przyjaźń damsko-damska. W ogóle to jest bardzo ciekawy temat i uważam, że my dziewczyny powinniśmy trzymać się razem.
1: Też tak uważam, święta prawda to jest.
0: I twoją najlepszą przyjaciółką jest Fagata.
1: Tak. Moja Agatka. Cześć, gdzie Agata? Jestem tutaj.
0: A powiedz, czy jest jakaś inaczej? Co by musiała zrobić Fagata takiego strasznego, żebyś zerwała z nią przyjaźń? Co jest dla ciebie takim totalnym red flagiem w przyjaźni?
1: O Jezu, czy można tutaj mówić takie sprośne rzeczy?
0: Zależy.
1: Kurde, red flagi. Ale tak na poważnie, no chyba, nie wiem, podrywać mojego chłopaka, jakieś takie rzeczy. Mm-hmm. Wiesz, dziewczyny powinny się wspierać, szczególnie w przyjaźni, gdzie spędzamy ze sobą dużo czasu, a nie podkładać sobie jakieś świnie.
0: Pewnie, zgadzam się z tobą. No dobra, za chwilę porozmawiamy o królowych przetrwaniach i zagramy twój singiel z Agatą właśnie. A który twój singiel jest twoim ulubionym? Twoja piosenka?
1: Klakiet!
0: Tak czułam. Słuchajcie i obserwujcie Natalisę, do rozmowy wracamy za chwilę, a tymczasem Good Boys, Daya, Albi.

0: Loco, loco w Meloradiu. My z Natalisą jesteśmy trochę takie loco, coś czuję.
1: Leka, lekao.
0: Potraktuję to jako komplement. Natalisa jest w Królowych Przetrwania. To nie jest żadna tajemnica. Jesteś naszą faworytką.
1: Nie jest to też żart.
0: Nie jest to też żart.
1: To jest prawda.
0: A powiedz, co jest najgorszego w Loser Camp? Twarde łóżko, brak klimatyzacji, czy no wiadomo, toaleta? A może coś jeszcze innego?
1: Brak prysznica. Mycie się po prostu w beczce z 10 innymi babami. Albo po nich. Czasami mi się zdarzyło. Oraz...
0: Tak?
1: Chyba brak takiego jedzenia. W sensie my miałyśmy jakieś warzywa, owoce, jajka, ale to było strasznie monotonne. Cały czas było trzeba jeść to samo albo sobie jakoś poradzić. No nie wiem, raz zrobiłyśmy rosół, raz zrobiłyśmy frytki, raz zrobiłyśmy jajka na 10 różnych sposobów. Chleb z jajkiem, jajko z chlebem i chleb w jajku i chleb na jajku, jajko na chlebie.
0: Brzmi smacznie. Ja słuchaj, bym zjadła, a za chwilę zagramy twój kawałek. Koniecznie zostańcie.
1: Yeah!

Melioracja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonale. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: Alan Walker, Ava Max, Alone w Meloradiu. Moim dzisiejszym gościem jest Natalisa we Freak Fajcie. Siemanko raz jeszcze. Za chwilę zagramy wasz kawałek Cała ja, Natalisa i Fagata. Lubisz ten numer?
1: Nie mogę się doczekać. Tak, to była moja pierwsza piosenka w ogóle.
0: No właśnie. Zaraz potańczymy. Ale ty tworzysz muzę.
1: Tak.
0: Czy coś na horyzoncie jest może? Nowego?
1: Jest bardzo dużo na horyzoncie. Ja cały czas się rozwijam przez to, że i śpiewam, i rapuję. Mogę zrobić tak, że ta muzyka moja będzie różnorodna bardzo, więc nie mogę się doczekać, aż będę wydawać. Mam jeden feat z mainstreamowym artystą, mogę się też pochwalić i zdradzić, ale nie powiem z jakim, zobaczymy.
0: Zobaczymy, no to trzymamy kciuki, możecie zgadywać, nie tak wam nie odpowiemy, ale możecie zgadywać. To co, to zapowiedz teraz ładnie wasz numer z Fagatą, teraz, na antenie Meloradia.
1: Przed wami cała ja od Natalicki i Fagatki.
0: Let's go! Woo!

0: to nowość, ale Farben, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Natalisa, dziękuję Ci, że do nas przyszłaś.
1: Dziękuję bardzo, było super.
0: Cieszymy się, wpadaj częściej, dobra?
1: Oczywiście.
0: Buziaki. Klokiet.
1: Klokiet.
2: A już o 16 zagramy.
0: K-San, Sunfeld. I tak Wam zagramy punktualnie o 16.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
7: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Karty Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
16: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
15: Co jest grane we Wrocławiu?
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Kaśka Sochacka ruszyła w trasę po największych obiektach koncertowych w Polsce. Skromna artystka zdecydowała się na ten krok po sukcesie ubiegłorocznych koncertów na warszawskim Torwarze, a już w środę zawita do wrocławskiej hali stulecia. Co się stanie, gdy po 27 latach małżeństwa kryzys zapuka do drzwi, a przystojny sąsiad z dołu wcieli się w rolę terapeuty? Tego dowiecie się, oglądając spektakl Dwoje na zakręcie w sobotę w Impart Centrum. W obsadzie Katarzyna Herman, Bartłomiej Topa i Karol Dziuba. Anioły zostawione w szatni. To z kolei nowa wystawa w galerii BWA Wrocław Główny. Pretekstem do stworzenia nowych prac dla Michała Kowalczysa i Michała Iwańskiego był budynek dworca i książka Lubiewo Michała Witkowskiego. Otwarcie wystawy w piątek.
16: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
18: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
19: Niesławny adwokat od trumny na czterech kółkach poszukiwany przez policję ma do odsiadki 1,5 roku za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Sąd zwrócił się do policji o doprowadzenie go do zakładu karnego, mówi sędzia Adam Barczak.
20: Policja 9 kwietnia zwróciła te dokumenty, informując, że nie sposób jest osadzić skazanego, ponieważ nie zostaną go w miejscu zamieszkania.
19: Teraz jest poszukiwany listem gończym. Polscy studenci chcą zarabiać na początek prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Tymczasem największa grupa pracujących studentów dostaje do 5 tysięcy złotych. Za to dużą kasę na start zarobił w kinach druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. To ponad 200 milionów dolarów, a film kosztował około 100.
21: A ja wiem, ile zarabia Cristiano Ronaldo. Jakieś mądre głowy to policzyły i słuchajcie, hu, hu, hu. Naprawdę to jest bardzo dużo. O tym pogadamy w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Hej Sam, słuchacie Freak Fightu.

Ależ my podkręcamy tempo. To Ray Dalton, Do It Again. Cristiano Ronaldo to jest bardzo znany piłkarz i ktoś policzył, ile on zarabia. Wyobraźcie sobie, że zarobki Cristiano Ronaldo są tak wysokie, że jeżeli upuści monetę o nominale 1 euro, to zarobi w tym czasie 25 euro, mniej więcej, zanim jeszcze ta moneta dotknie ziemi. Tylko to strasznie dużo zachodu, a wy możecie w bardzo łatwy sposób zdobyć szybką kasę od Meloradia. Wbijacie na naszą stronę meloradio.pl i piszecie, na co potrzebujecie 200 zł, a nawet 0,5 tysiąca. Zaskoczcie nas. Dive into me, słuchacie Freak Fightów Meloradio. Alok, Kalit.

Crystal Notion w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 34 mięśni twarzy używa się do tej czynności. Chodzi o całowanie, nie wiem, co wam po głowach chodzi. Skoro to jest aż tak wymagające, to można chyba zaliczyć tę czynność do treningu, bo pada słowo mięśnie, prawda? Wszystko się zgadza. I okazuje się, że mamy kilka rodzajów pocałunku, więc możecie zaszaleć. Na odległość, czyli taki, o który nie będzie zazdrosna twoja dziewczyna, drodzy panowie, francuski. To chyba jest ulubiony każdego z nas. I pocałunek anioła w oko. Podobno świadczy o trosce. Moim zdaniem świadczy o problemach ze wzrokiem, skoro trafiasz w oko, a nie w usta. Dopóki się nie znudzisz. Miu, Zalia, to teraz.

Nadal mi się wszystko trzęsie. No drama. James Hype, Craig David. A jeśli chodzi o Jamesa Hype'a, to ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Proszę sobie zapisać te daty. A proszę sobie je zapisać przede wszystkim dlatego, że my wam rozdajemy bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Więc słuchajcie uważnie anteny Meloradia.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. O reklamie.

Catch w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj podobno jest dzień powolności, więc musimy robić wszystko powoli, żeby nam się nie spieszyło za bardzo. No bo po co? Jesteśmy po majówce, trzeba odpoczywać. I ja wam teraz powiem fantastycznego newsa, ale że dzień święty trzeba święcić, no to zróbmy to. Nie wiem, czy wiecie, ale Iga Świątek awansowała na 3., nawet za szybko mówię, pozycję w najnowszym rankingu WTA. Brawo! A dobra, to źle brzmi. Bibi Rexha, New Religion.

0: Modelki włodarski, lubię cię jak lato. A ja to uwielbiam, jak jest taka piękna pogoda. Ula Harciarek jest już w studiu, tak. Meloradia.
1: I będą newsy.
0: Tak? I co w tych newsach?
1: W newsach bardzo dużo, bo będzie piramida finansowa, diamentowa, którą rozbili nasze służby.
0: Groźnie.
1: No.
2: A już o 17 zagramy
0: Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17, kiedy inni będą gadać.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Ustawiamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
17: Dawid Filipowski, zapraszam. W tym roku w maju we Wrocławiu szykują się dwie imprezy juwenaliowe. Pierwsza już w piątek i sobotę. Na Polach Osobowickich zagrają Ewelina Lisowska, Malik Montana, modelki Fukaj i zespół Wideo. Drugie juwenalia dopiero 20 i 21 maja. Wtedy pod stadionem Tarczyńskiej Arena wystąpią Guzior, Białas, Lemon, Lor, Happy Sad i Kasia Linz. W najbliższy piątek i sobotę we Wrocławiu pojawi się też Taco Hemingway. W hali stulecia zagra dwa koncerty w ramach trasy 2026 Tour. Możecie się spodziewać widowiska, które łączy koncert, audycję i spektakl. A jeśli wolicie kino, to polecam wybrać się na drugą część Diabeł ubiera się u Prady. W obsadzie ponownie Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci.
16: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
19: Ponad 200 osób oszukanych i 32 miliony złotych strat. To efekt działalności diamentowej piramidy finansowej. Podejrzany oferował rzekomo bezpieczne inwestycje w diamenty, mówił Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
20: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach.
19: Policjanci zabezpieczyli majątek podejrzanego, to prawie 21 milionów złotych. Tylko 7% polskich pracowników bardzo mocno angażuje się w swoją pracę. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, to jeden z najniższych wyników w Europie. No i na koniec jeszcze Holandia. Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie bez reklam mięsa i paliw. Z miejskich billboardów znikają plakaty promujące burgery, samochody spalinowe czy tanie loty. To ma być krok w walce z kryzysem klimatycznym.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy sobie o pasażerach w komunikacji miejskiej. Będzie wesoło, będzie grubo i będziecie potrzebni. Iga Dudziuk, cześć, witajcie Galaxy i Kungs.

13 po 17 w Meloradiu. WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki i tekstówki od Was. Temat jest prosty. Jaki jest najgorszy typ współpasażera według Was? Chodzi o pociągi i autobusy. Ja przed chwilą przeczytałam o 7 typach najgorszych pasażerów i proszę bardzo. Na przykład autobusowy DJ, czyli gra głośną muzykę. Przemytnik aromatów, czyli kiełba, jajko, kanapeczki różne. O, bliskościowiec, czyli taki, co nie kuma konceptu przestrzeni osobistej. Ale najgorszy typ według mnie to butozdejmowacz. No nienawidzę, jak ktoś ściąga te buty i skarpetki i stopą cię tam smyra po prostu za plecami. Dajcie znać.

0: ale ja to lubię. Four Strings w Meloradiu. Szybka kasa. Mamy początek maja, to jest doskonały moment, aby rozdać komuś szybką kasę od Meloradia. Dzwonimy do Krzysia, który wszedł na naszą stronę i jestem bardzo ciekawa, na co jest mu 200 zł. Krzysiu?
1: Halo?
0: Cześć, Iga z tej strony, Meloradio.
1: Cześć.
0: Krzysiek, jak tam matura?
1: No dobrze, dobrze.
0: Tak? Tak zdawkowo odpowiadasz, jakbym była twoją matką trochę. Nie, no pozdrać coś więcej.
1: No powiem tak, nie ma to... za bardzo być do przodu, nie? Żeby się nie zaskoczyć negatywnie, ale myślę, że dobrze będzie. To jest bardziej ile procent niż czy zdam, czy nie zdam.
0: Wow, to ja już ci gratuluję i biję brawo. Krzysiu, powiedz mi, na co potrzebujesz szybkiej kasy od Meloradia?
1: No, przydałyby się kremówki po maturach. Jak prawda polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie z kremówkami, ten na kremówki.
0: Świetne. Dobra, Krzysiek. Sprawa jest prosta, kasa leci do ciebie, dostajesz 200 zł od Meloradia, biegnij do bankomatu i wypłacaj pieniądze!
1: No, jeszcze zdążę.
0: Super, buziaki!
1: Dziękuję bardzo. Szybka kasa
0: od Meloradia. Ja lubię, jak wy się tak cieszycie. A wiecie, Ela napisała, że nie lubię, jak ktoś gada głośno przez telefon w pociągu na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie, jaki rodzaj współpasażera jest najgorszy. Możecie też pisać tekstówki. Obejmuję noce, Jonatan PZ Liwka, to teraz.

0: tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Zadałam wam pytanie, jaki jest najgorszy rodzaj współpasażera w pociągu i w autobusie. I dziękuję za wszystkie głosówki. Mamy na przykład wiadomość od Magdy.
1: Mi najgorszy pasażer, jaki się trafił, to było w samolocie, który sobie golił głowę maszynką elektryczną. To nie wiem, czy można gorzej trafić.
0: Wow, wow, a może on chciał zmienić swój imidż, wiesz, nowy on, nowe miejsce, nowy kraj. Jeżeli macie jakieś takie historie, to zapraszam na WhatsApp Melo Radio.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama. Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
1: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.

0: Sophie Loren, DJ Remo, Tymek w Melo Radio, a my sprawdzamy, co was najbardziej denerwuje w waszych współpasażerach w komunikacji miejskiej i jest głosówka.
1: Co jest najgorsze w czasie podróży pociągiem? Mm-hmm. Uważam, że te głośne rozmowy przez telefon, tak. No i to jest koszmar. I co ważne, jeszcze oglądanie filmów XXL, oczywiście bez słuchawek, no.
0: Aha, a w słuchawkach to rozumiem, że luz. No tak, można sobie spojrzeć, popatrzeć.

0: Magnetic, Bausa, tak podkręcamy tempo, ja czuję lato, jest już Olek, cały wakacyjny, opalony, w okularach.
1: A nie mam okularów, Iga.
0: Miałeś przeciwsłoneczne.
1: A no miałem, ale już nie mam. Ale słuchałem tego numeru wczoraj, jak wracałem z nadmorza i muszę przyznać, że fantastycznie, że jest on na playliście Meloradia, bo to on się naprawdę świetnie sprawdza. Iga, byliśmy nad morzem, jak to wspominasz?
0: Ja wspominam to najlepiej, nie zapomnę tego nigdy i mam nadzieję, że pojedziemy w następny weekend też.
1: A dobrze, a kupujesz bilety?
0: Nie mam pieniędzy.
1: No to nie jedziemy. A już o 18:00 zagramy Taylor Swift i Loud Luxury, The Fate of Ophelia. Ale ja wakacyjnie pogram, nie?
0: No bardzo, bardzo.
1: Vinay będzie, Vamero, James Young i Lenny Mali Guldin, fajnie.
0: No to lato, lato na pełnej.
1: Lato wszędzie. I buzi wszędzie. Mua.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
10: Polacy z wycieczkowca, na którym stwierdzono przypadki zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, informuje nasz MSZ. Hantawirusa przynoszą gryzonie. Patogen pojawił się na statku płynącym przez Atlantyk. 5 osób zachorowało, a 3 zmarły. Będzie łatwiej o kredyty, jak podaje NBP. Banki w drugim kwartale tego roku chcą złagodzić kryteria udzielania pożyczek mieszkaniowych i konsumenckich. A ruszył maraton maturalny. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Jutro matematyka. A jak nastroje?
11: No już trochę gorzej.
12: Spokój, na pewno większy niż przed polskim. Też uważam, że spokój, bo to zadania takie, że można sobie pokombinować i będzie przyjemnie sobie myśleć o tym.
13: 100% będzie.
14: Na pewno będzie zdane.
15: Lecimy po setkę.
10: No i my tego życzymy, a to byli maturzyści z Torunia.
9: 100%, będzie spokojnie. No ja tak przy maturze nie miałem, więc zazdroszczę.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: No ja wam, maturzyści, trochę współczuję, muszę przyznać. Przerąbane, macie taka piękna pogoda, a jutro na egzaminy i to jeszcze w jakiejś koszuli, garniturze, dajcie spokój. Ale potem to wy będziecie mogli się śmiać, bo będziecie mieli 4 miesiące wakacji. Tacy to pożyją, nie? A dla was wszystkich, niezależnie czy matura przed wami, w trakcie, czy już za, gram Taylor Swift, Loud Luxury, The Fate of Ophelia, od tego zaczynamy. Wina i Vomero za moment, będzie też nowość od Gipsa, a ja jestem Pychu. Siemano, fajnie, że wy też jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Ale to jest zdolny chłopak. Gibbs, a razem z nim Dope Hass i For Money to winy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, szczególnie w samochodach ten numer siada świetnie. 8 minut po 18, a wielu mamy polskich zdolnych artystów i takich dwóch połączyło siły. Jakich konkretnie, to za moment zagram wam zupełną nowość na playce Meloradia. A już teraz Eric Pritz.

0: James Young, Infinity w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18:17 na zgarach. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale to będzie mocny duet. Model, piosenkarz, no i wszystko, co tylko można w jednym ciele. Maciej Skiba, tak nazywa się ten gość. On, który do tej pory raczej tak balladowo sunął przez swoją muzyczną ścieżkę, ale tym razem połączył siły z Bledką. A jeżeli Bledka wskakuje do jakiegoś numeru w środku wiosny, no to wiemy, że letniaczek jest już murowany. Z tobą być, Love You Like That. Tak nazywa się ich numer, no i posłuchajcie, jak on brzmi. To Maciej Skiba i Bledka w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Nothing. Oskar Metka i jego nowość w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony. Siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o gościu, który, żeby napisać dziś maturę z języka polskiego, musiał pokonać ponad 3000 kilometrów.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: 97,8 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Kaufland jest fresh, fresh.
14: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana Ninja Arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
15: Gorąco.

James Hype w Mela, to More Than Friends. Tak, podkręcamy tempo, 20 minut do 19. Musiał pokonać ponad 3000 kilometrów, żeby napisać maturę. O, słuchajcie, egzaminy dojrzałości wystartowały, no i stają nawet do nich wielcy sportowcy. Oskar Pietuszewski też, wielka nadzieja naszej polskiej piłki, w sobotę świętował zdobycie Mistrzostwa Portugalii z FC Porto, no a dziś stawił się w Białymstoku w szkole, żeby napisać maturę. Dziś był język polski, no miejmy nadzieję, że pisanie rozprawki też poszło Oskarowi i trzymam kciuki, że wam wszystkim po mistrzowsku. Melo.

0: Calvin Harris i Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life. Tak brzmi zbliżające się lato, tak brzmi Meloradio. Jeszcze przed 19:00. Po niej zagramy sobie w Melonierów, więc kto jest chętny, już może szykować telefon, bo za chwilę będzie można dzwonić. No i też fajnie po 19:00 zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Ale ten numer fajnie brzmi, nie dziwię się, że wam się podoba, więc to właśnie od niego rozpoczniemy 19:00. Zagram ten numer punktualnie o 12:00, a może nawet kilka sekund wcześniej, tak żeby być przed

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Idę w Melo.
3: Na zgarach zaraz pojawi się, na zgarach godzina 19, to jest Melo Radio. Mamy poniedziałek, 4 dzień maja, no i pierwszy dzień matur. No i z tej okazji mam dla was melonierów. 3 proste pytania, odpowiedzi A i B będą dziś związane z językiem polskim, ale jeżeli uda wam się na nie odpowiedzieć, no to wtedy zgarnia się merch od Melo Radia. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw mam dla was. Czekam na chętnych do gry. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Za chwilę gramy w melonierów, a gramy muzycznie już teraz. Vintage Culture i Gaps, Lost, będzie Alan Walker i Alone, a zaczynamy od Jazzy i Candle. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Czujecie tę magię w powietrzu? Magic in the air, Magic System w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut po 19. A teraz czas, żeby ktoś z was to został melonierem.
1: Melonierzy w Meloradio.
0: No miliona złotych może nie mam, ale mamy melomerczy, który mam nadzieję, że zgarnie Dorota. Siemano.
2: Siemano.
0: No cześć. Słuchaj, jak twój poniedziałek? Na plus, na minus?
2: Na plus.
0: No i bardzo dobrze. Słuchaj, ty pisałaś maturę z języka polskiego?
2: Też pisałam.
0: Jak ci poszło? Pamiętasz może?
2: Wiesz co, pamiętam, że bardzo się stresowałam, a trafiłam na bardzo takie tematy, które mi podpasowały akurat.
0: No proszę bardzo.
2: A,
0: no to...
2: taka ciekawostka, w Poznaniu jedna osoba na pytanie, co to znaczy ryzyko, napisała na kartce na egzaminie dojrzałości, że ryzykiem jest oddanie pustej kartki.
0: Ja bym poszanował, słuchaj. No to słuchaj, zobaczymy, jak tobie pójdzie z pytaniami z języka polskiego, no bo skoro dzisiaj dzień matur, no to ja mam dla ciebie takie trzy pytanka, odpowiedzi zawsze A i B. Jeżeli uda ci się odpowiedzieć na trzy pytania, no to wtedy zgarniasz melomerch. Wszystko jasne?
2: Jasne.
0: A taki dźwięk będzie oznaczał, że odpowiedź jest poprawna. To co, lecimy?
2: Lecimy.
1: Melonierzy.
0: Pytanie pierwsze. W jakiej książce występuje postać księdza robaka? A, lalka, czy B, pan Tadeusz?
2: Pan Tadeusz, B.
0: Bardzo dobrze. No to pytanie drugie. Ile części ma trylogia Sienkiewicza? A, 6, czy B, 3?
2: 3.
0: Bardzo dobrze. Pamiętasz, jakie
2: tak.
0: to były książki? No to dawaj.
2: Ognie mi mieczem, pan Wołodyjowski i Potop.
0: No pięknie, słuchaj, to w ogóle ja chyba coś gratisowego będę musiał do nagrody dorzucić za taką wiedzę. No to słuchaj, pytanie trzecie. Kto jest autorem słów Litwo, ojczyzno moja? A, Adam Mickiewicz, czy B, Trips?
2: Nie no, Adam Mickiewicz, no. A!
0: Bardzo dobrze! Słuchaj, no ja nie mam, Dorota, wątpliwości. Jeżeli teraz byś pisała maturę, to byś miała 100%, a może nawet i więcej. To co, podchodzisz kolejny raz?
2: Już dałam.
0: Dobra, melonierów wygrałaś, to się liczy. Melomerch leci do ciebie i Benny Hollow, ten numer leci do was.
1: Melonierzy w Meloradio.

0: Meduza i Henry Camomile, to Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas. 28 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano, na w tej godzinie będę miał coś dla śpiochów. Powiem wam, jaka pozycja do snu jest najlepsza. Bo wiem, że niektórzy mieli takie majówki, że po nich to warto dobrze odespać. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: O reklamie.

Fix Me w Mela, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. Ten sposób spania jest najlepszy. Słuchajcie, naukowcy przebadali, w jakiej pozycji powinniśmy spać, tak żeby było to dla naszego zdrowia najlepsze. No i wymyślili, że to nie jest sposób na przykład na spanie na brzuchu, ani na plecach. Trzeba spać na boku, no bo wtedy na przykład powstaje taki proces, który oczyszcza z mózgu toksyny. No, dlatego warto spać na boku, ale mi się wydaje, że i tak najlepszy sposób na spanie to taki, w którym noga wychodzi za kołdrę, nie? Jakoś trzeba świeże powietrze złapać.

0: Bledka i jej nowość to Tańcz. Jeszcze przed 20, a po 20 zabiorę was w miejsce, gdzie będzie można sobie potańczyć i poskakać. Będę miał wlotki na Sunrise Festival. No i fajnie pogram.
1: A już o 20 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon, będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Na zgrach już punktualnie 20, poniedziałki mogą być fajne, bo w Meloradiu macie wlotki na Sunrise Festival. W tej godzinie takie ktoś z was być może zgarnie, znaczy być może zgarnie nie, bo na pewno ktoś zgarnie, ale jeszcze nie wiem kto, to się okaże. No a wcześniej gram Anima i Joji, będzie Beautiful, DJ Antua i Masieri, też wam zagram. A zaczynam od numeru I Run, to Haven i Caitlin Aragon, a ja jestem Pychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

0: Bibi Rexa i Faithless to New Religion w Melo. A teraz czas na coś, co obiecałem i coś, na co wiem, że wielu z was czeka.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No bo już w samym środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia, największa w Polsce impreza muzy elektronicznej. 6 scen, dziesiątki DJ-ów, no i piękna miejscówka w Kołobrzegu. Mowa oczywiście o Sunrise Festival, my Melo Radio chętnie was tam zabierzemy. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. No w jego trakcie między innymi na scenie wystąpią Scooter, DM, Billie Gillis, Urzel, Sony Fodera czy na przykład Sigala. Wy ich wszystkich będziecie mogli usłyszeć, no i zobaczyć na żywo. A żeby zgarnąć taką wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Melo Radia, no i głosówką nagracie odpowiedź na pytanie, jakie jedzonko po dobrym Melo jest najlepsze, no i dlaczego? Jestem mega ciekawy waszych odpowiedzi. Meloradio.pl, tam odnośnik do naszego WhatsAppa na pewno znajdziecie.
1: Sunrise Festival z

0: A już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu Sunrise Festival, na który chyba by chciała się wybrać Kaśka, co? Siemano.
1: Cześć.
0: No cześć. Chciałabyś może na pierwszy dzień pójść, co? Mam podwójną lotkę. No właśnie, słuchaj, zapytałem, jakie jedzonko musi wlecieć po dobrym melo i dlaczego, jakie jest najlepsze. No to co to u ciebie jest?
1: Kabowy, fryteczki, buraczki, a może tłusta rybka.
0: Jak rozumiem, fanką skutera jesteś.
1: No pewnie.
0: No to już się pakuj, bo pierwszy dzień Sunrise Festival jest twój. Właśnie dostajesz podwójną lotkę. Aż mi przester zrobiłaś, to oznacza, że będzie świetna zabawa. Sunrise Festival z Melorad.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
5: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
4: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
5: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca. I stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
4: To już trochę trwa.
5: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
4: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
5: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy By Garda, festiwal dosyć słynny, tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak koleżowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi. W Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć. Bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
4: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Wrocławia wyruszyć na rowerowe zawody.
6: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
4: No właśnie, proszę opowiedzieć o tej imprezie, która już startuje.
6: Tak, tradycyjnie w Miękini. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie, po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój-Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał cyklu w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem Bike Marathon zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim pod patronatem Mai Włoszczowskiej. To dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
4: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
6: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu bike maraton, dla nich najważniejsze jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo bike maraton to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie bike maraton.
4: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
6: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Głównie też ze względu na to, że blisko Wrocławia i jeszcze można powiedzieć dosyć łatwe i przyjemne trasy. po lasach, takie niewymagające. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fun, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
4: A zapraszał do tego organizator Bike Marathon Maciej Grabek.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Hej, z tej strony Julka Drobiszewska i tak jak mówiłam, seria o Festiwalu Dolnośląskiej Muzyki WROW Showcase trwa. Regularni słuchacze zapoznali się już z line-upem imprezy dla tych lokalnych artystów, przypominam, oraz z częścią konferencyjną, a więc różnego rodzaju warsztatami, na przykład takimi psychologicznymi, czy też spotkaniami z tymi, którym udało się znaleźć swoich odbiorców w tej niełatwej branży. Ci moi słuchacze, którzy nie słyszeli, to spokojnie jeszcze będziecie mieli okazję. Na razie wracamy do harmonogramu części wiedzowej, tak bym to nazwała. Co jeszcze na WROW-ie będzie się można w takim razie dowiedzieć o tej branży muzycznej? O tym organizatorka eventu Ola Kubera.
10: Dobra, później mamy kilka aktywności w nurcie DIY, bo jak żeby inaczej, czyli planujemy też warsztat z oświetlenia na scenie, z tego, żebyście samodzielnie jako artyści lub duety mogli po prostu jakoś w fajny sposób oświetlić swój występ, żeby było to po prostu sprawne, sprytne, szybko rozkładalne, szybko składalne. No więc takie techniczne tutaj skupienie się na temacie. Będzie też dyskusja o alternatywnych pomysłach na promocję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak słychać z tytułu, jest to dyskusja, więc oczywiście możemy się domyślać, o czym będzie, ale bardzo podoba nam się ta wizja, że nie wiadomo, co powie publiczność, gdzie publicznością są jakby wszyscy, bo to robimy wtedy w takiej formule nie na scenie, tylko po prostu moderator jest też wśród uczestników. No i no zależy nam po prostu, byłaś u nas, wiesz, że zależy nam na tym, żeby nie było dystansu.
9: Tak.
10: Więc o ile pewne aktywności z przyczyn formalnych musi być tak, że ktoś stoi na scenie, a reszta słucha spod sceny, to właśnie w tej dyskusji bardzo nam zależy, żeby było... No wiesz, wszyscy
9: na tym samym poziomie.
10: Wszyscy na tym samym poziomie. Fajnie to zadziałało w ostatnich latach, gdzie to chyba było z festiwalem Fama, taka dyskusja właśnie, jak to tam jest, łączona ogólnie o festiwalach i tak dalej, więc zobaczymy, co czas przyniesie i ta dyskusja. I co, jeszcze w DIY-owym nurcie będzie wykład o tym, że relacje zamiast reklam są lepsze, czyli jak alternatywne media budują fundament twojej kariery.
9: To troszeczkę wracamy do tego, co wcześniej powiedziałam, czyli do tej niszy, w której czasami muszą się ci artyści pozamykać.
10: Tak, dokładnie. No i o tym, żeby nie zapominać o tych lokalnych zajawkowiczach, pasjonatach. To będzie prowadził Mateusz Kredens, który prowadzi portal Misja Muzyka. W ramach tego swojego projektu wręcza co roku nagrody młodym wschodzącym muzykom, gwiazdom. No i on to robi z zajawki, nie? Jak tutaj napisał w swoim tutaj opisie, że to są pasjonaci, którzy tworzą po godzinach pomiędzy odkurzaniem a przygotowywaniem posiłków na jutro. Więc wiesz, podwójnie trzeba ich jakby cenić, no bo znaczy każdy poświęca swój wolny czas, jak słucha twojej muzy, ale no chodzi o to, żeby też ich doceniać, nie? Że tak naprawdę tymi mniejszymi kręgami ludzi można czasem dalej dojść, niż liczyć na to, że...
9: Uderzając do dużych ryb.
10: Dokładnie. Ja tutaj mam roboczo wpisane metaluszki. Chodzi nam o gatunek muzyki metalowej i to jakby z całą sympatią naszą do... Tutaj jest to zdrobnienie, bo to jest taka część branży, która trochę... rządzi się swoimi prawami, ale znacząco widać to, że mają bardzo zaangażowaną publiczność, która kupuje merch, która przychodzi na koncerty, która chce bilety kolekcjonerskie. Jest naprawdę mocno zaangażowana i jakby wkręcona w życie muzyków, których słucha. Trochę byśmy chcieli się dowiedzieć, jak to się robi,
9: jak to działa.
10: Tak, jak to się tworzy.
9: Albo jak przełożyć na inny gatunek.
10: Dokładnie, może po prostu się uda, nie? A może to dla każdego wynika trochę z innych powodów, nie? No bo też są, tak jak popu, różni ludzie słuchają, no to metalu też różni ludzie słuchają. I czasem z końca ulicy widzisz, że ktoś słucha metalu, a czasem byś nie powiedziała, że metal to jest kogoś ulubiony gatunek. Więc tu chcemy tak trochę zgłębić, bo po prostu z szacunkiem patrzymy na tą, no powiedzmy, niszę, chociaż to nie tak, że to jest nisza, nie? To, że to nie jest w mainstreamie, to nie znaczy, że oni są właśnie malutcy jako środowisko, więc jesteśmy ciekawi, co nam mogą powiedzieć, czegoś dowiemy. Tak by się chyba prezentowała konferencja na ten rok.
9: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego WROF-a. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo, jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
10: No wiesz, zależy, czy chodzi o wiedzę, czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze...
9: No nie wiemy, że mamy jakieś perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście, czy regionie.
10: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowy zespół. Może usłyszycie swój nowy, ulubiony zespół. Nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota, cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż, no po prostu fajnie
9: jest
10: z nami być.
9: Jest co robić.
10: Tak, tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę. Już tutaj szukam naprawdę słów.
9: No ja zdradzę, może ja zachęcając to zdradzę, że na poprzednim dużym WROF-ie rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając skończyłam WROF-a koło pierwszej, drugiej mniej więcej, o tej wracałam do domu. Także myślę, że warto, bo każdy, jak wspominasz, znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie. Pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
10: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkacie zajawkowiczów, muzyków, ludzi z branży, no bo to też jest istotne, oczywiście będą delegaci i teraz trwa nabór, więc jeśli słucha nas jakiś przedstawiciel branży, promotor, booker, ktoś z wytwórni, jakiś menadżer, który jest otwarty na nowe współpracę, to też jak najbardziej do 17 maja jest nabór zgłoszeń dla delegatów, więc też zapraszamy, no bo zależy nam, żeby uczestnicy, muzycy, którzy wystąpią w tym roku, mieli po prostu one on one, że tak powiem, przez cały czas trwania festiwalu, nie?
9: Ja rok temu wróciłam z WROF-a o 2 w nocy, a ostatnio organizatorka tej imprezy, tego festiwalu dla lokalnych muzyków Ola Kubera, no zachęciła nas na wiele sposobów, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Line-up eventu prezentuje się bowiem obiecująco, ponieważ usłyszycie, i to za darmo przypominam, i rap, i elektronikę, i rock, i wiele innych gatunków, no a przede wszystkim po prostu tych, z których Wrocław i Dolny Śląsk może być dumny. Do tego weźmiecie udział w warsztatach czy spotkaniach, a wszystko do wyboru, do koloru, no bo wydarzenie potrwa 3 dni, a ruszy 29 maja. Macie czas, by się zastanowić, dlatego zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych w ROW Showcase. Zachęcę Was dziś jeszcze także do przestrzegania prawa. Wiosną, latem, no przecież lepiej kupić sobie nowy ciuch niż płacić mandaty. A w jakich teraz przypadkach szczególnie warto zwracać uwagę na to, co robimy, przypomni nam Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej.
11: Ale ja sobie tak pomyślałam o tych interwencjach na działkach. Czy one często zdarzają się w tym okresie właśnie zimowym, czy jednak tym cieplejszym?
12: No tutaj zawsze problem mamy na tym przednówku i jesienią, czyli tutaj chodzi o spalanie tych pozostałości roślinnych po przycięciu krzewów, drzew, to co jest wygrabione, suche liście. Pamiętajmy, że po prostu tego spalać nie można. Jeżeli mamy szczątki organiczne na działce, kompostujmy je, natomiast niedopuszczalne jest spalanie. Jeszcze czasami widzimy, ale to już rzadkość, regulaminy ogrodów działkowych, w których wskazuje się, że spalać można, ale na przykład od do któregoś dnia marca, czy października, listopada, nie możemy spalać żadnych odpadów. Jest to spore zadymienie. I też interwencje rzeczywiście nie w okresie zimowym. W okresie zimowym mieliśmy wiele interwencji
11: z bezdomnością.
12: Osoby w kryzysie bezdomności, ale też mieliśmy kilka interwencji, kiedy ktoś wskazywał, że na przykład są króliki na ogródku działkowym, że na przykład jest pies uwięziony, pozostawiany sam sobie. Jeżeli jest mróz, jeżeli jest temperatura ujemna, to nie zostaje dochowany ten obowiązek zapewnienia zwierzęciu stałego dostępu do wody. Nawet jeżeli zostawimy wodę w misce, to woda po prostu zamarznie. I tego typu interwencje właśnie pojawiają się zimą w sytuacji, gdy ktoś zwierzę trzyma na ogrodzie działkowym. Choćby tam ta buda była dobrze ocieplona, izolująca to zwierzę od tych niekorzystnych warunków atmosferycznych, no to jednak musimy pamiętać, że zwierzę ma mieć stały dostęp do wody. To nie jest tak, że to my decydujemy, kiedy zwierzę pije. Nie. Zwierzę ma potrzebę picia, ma mieć wtedy wodę, by móc to pragnienie zaspokoić.
11: Nawiązując do tej ekologii, rozmawiałam ostatnio z ekosystemem i pomyślałam sobie o tej wiośnie i akurat o to nie zapytałam, a temat opon. One często też się pojawiają w różnych niedozwolonych miejscach.
12: Też mamy zgłoszenia, że na przykład ktoś przyjeżdża i pozostawia opony przy kontenerze albo wrzuca gdzieś do rowu. Pamiętam taką sprawę sprzed miesiąca bodajże. Też dziękuję mieszkańcowi za czujność, który po prostu z okna nagrał mężczyznę, który z bagażnika pojazdu, tu nasz też został przytomnie zarejestrowany numer rejestracyjny, wyciąga opony i wyrzuca gdzieś przy kontenerach. Jest to po prostu zaśmiecanie, jest to mandat przewidziany taryfikatorem 500 zł. Czyli mandat niemały. No i w takiej sytuacji apelujemy o czujność do mieszkańców. My sami powinniśmy strzec naszego miasta i tego, żeby tu był porządek. Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Każdy z nas ma coraz wyższą świadomość tego, że za skutki wykroczeń tak naprawdę popełniamy my wszyscy. Jeżeli ktoś wjeżdża na roślinność i ją niszczy, no to kwestia odtworzenia, przywrócenia do stanu poprzedniego, to jest wydatek z podatków nas wszystkich. A zatem ważne jest, żebyśmy również reagowali, wysyłali informacje do Straży Miejskiej, czy nawet do policji. Na pewno funkcjonariusze poprowadzą czynności wyjaśniające, postarają się wykryć sprawcę, no i doprowadzić do jego ukarania.
11: Wiosna to będzie taki czas, kiedy Straż Miejska do tych mieszkańców, młodszych, starszych, pewnie się zwróci. To jakbyśmy mieli, nie opisywać, nie mówić, kiedy konkretne wydarzenia, ale bardziej jak to mniej więcej wygląda i gdzie, jeżeli już, to mieszkańcy mogą szukać informacji, że takie imprezy będą się pojawiały.
12: No najczęściej tego rodzaju festyny organizują Rady Osiedla, czy te jednostki pomocnicze, które działają w terenie. To też są festyny organizowane przez szkoły, przez przedszkola. Tego rodzaju wydarzenia są wcześniej na pewno i w mediach społecznościowych reklamowane. Są czasami też umieszczane ogłoszenia na tych jednostkach, czy to Rady Osiedla, czy szkoły informują o tego rodzaju festynach. No a najwięcej jest ich oczywiście tutaj w okolicy Dnia Dziecka, kiedy każdy stara się zorganizować coś atrakcyjnego dla lokalnej społeczności. Tego rodzaju festyny rzeczywiście są również obstawiane niejako przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy tam dbają o bezpieczeństwo, ale zarazem zapewniamy szereg atrakcji, czyli na przykład Fantom tego psa można sobie przeszkolić. Jest też pokaz przeprowadzania sztucznego oddychania, masażu serca na fantomach. To jest też tak zwany program mini ratownik, czyli też fantomy.
0: Reklama.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Liczba okazji do tańca ma się we Wrocławiu teraz znacznie powiększyć, a to dzięki Polskiej Platformie Tańca, która w tym roku gości właśnie w naszym mieście. Teraz u nas szczegóły.
21: Joanna Szmajda, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
4: Czym jest Polska Platforma Tańca i co robi we Wrocławiu?
21: Polska Platforma Tańca jest to wydarzenie, które organizujemy w takim cyklu 2-3-letnim, które służy wsparciu takiemu wsparciu promocyjnemu polskiego środowiska tańca współczesnego, po to, żeby mogło zaistnieć na międzynarodowej arenie, w międzynarodowym obiegu, gdzie tego typu wydarzenia są dosyć regularne i są taką naturalną procedurą, która ułatwia po prostu nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Tak więc zapraszamy na pokazy wybranych spektakli, takich, które uważamy za potencjalnie możliwe do właśnie jakby prezentowania szeroko za granicą. I zapraszamy na to wydarzenie kuratorów i dyrektorów festiwali i ośrodków tańca z Europy, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Także takie osoby, które potencjalnie mogły być zainteresowane później pokazaniem tych spektakli, zaproszeniem tych artystów do siebie.
4: To we wrześniu?
21: To będzie się działo wszystko we wrześniu, tym razem we Wrocławiu, ponieważ Platforma jest wydarzeniem wędrującym po całym kraju i które ma też na celu, poza właśnie takim międzynarodowym wzmocnieniem naszej pozycji, również wzmocnienie lokalnych środowisk związanych z tańcem, więc za każdym razem ta Platforma ma trochę taki indywidualny charakter związany z danym miejscem, z danym miastem. Na przykład było już w Poznaniu, w Łodzi, w Lublinie i tym razem Wrocław, który ma tę możliwość, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia też zaprezentować swoje środowisko taneczne lokalne.
4: Czyli coś dla tancerzy i coś dla wszystkich Wrocławian, tych, którzy może nie tańczą tak często czy profesjonalnie.
21: Tak, staramy się łączyć takie aspekty właśnie stricte profesjonalne, zawodowe, czyli skierowane do tego środowiska zawodowego z trochę szerszą popularyzacją i zachęceniem szerszej publiczności i przeciętnego przechodnia do tego, żeby się również tańcem zainteresował.
4: A czym się charakteryzuje, czy wyróżnia to wydarzenie we Wrocławiu właśnie?
21: Wrocław będzie miał właśnie bardzo bogaty program towarzyszący, który nie będzie skoncentrowany tylko na wrześniowych wydarzeniach, tak jak to zazwyczaj ma miejsce, że jednak jest to wydarzenie takie punktowe, bardzo intensywne, a we Wrocławiu związane z tym wydarzenia będą się odbywały prawie cały rok i będą po prostu podkreślały tę choreograficzną i taneczną naturę miasta.
4: Jakie to na przykład wydarzenia?
21: Warsztaty, otwarte lekcje, spektakle, performance, ale także to, co instytucje już mają w swoich programach związane właśnie z tańcem i chciałyby podpiąć jakby do tej akcji, mogą również to zrobić, więc będzie to wyróżnienie jakby tych wszystkich instytucji, tych wszystkich działań, które są związane z tańcem, a jest ich bardzo wiele.
1: Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia.
4: Wrocław Tańczy. Jaki jest pomysł na tę inicjatywę?
1: Wrocław Tańczy, rozumiem, jest programem towarzyszącym, programem, który ma być przed smakiem, przed tym, co czeka nas we wrześniu, a we wrześniu będziemy mieć przyjemność poznania wszystkiego tego, co najlepsze w polskim tańcu w ramach Ogólnopolskiej Platformy Tańca, czyli tego projektu, który realizujemy wspólnie z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. I wtedy rzeczywiście na wrocławskich scenach pojawią się najlepsze grupy taneczne z Polski, z najlepszymi programami, spektaklami. Natomiast już w zasadzie od teraz rozpoczynamy szereg takich działań towarzyszących, które będą mocno także obecne w przestrzeniach miejskich. Zresztą z tego Wrocław słynie. We Wrocławiu ten taniec jest obecny no właśnie nie tylko na scenach, bo wiemy, że na scenach znakomici tancerze, czy w operze, czy w Teatrze Muzycznym Kapitol, czy w Instytucie Grotowskiego, czy w pantomimie, ale także właśnie w tych przestrzeniach miejskich, na ulicach, w parkach, w zaułkach różnych. Mamy te bardzo słynne wrocławskie potańcówki, w których bierze udział tysiące osób w różnym wieku. Takich przedsięwzięć będzie dużo więcej. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to była także okazja do wypromowania jeszcze bardziej środowiska wrocławskiego, środowiska tanecznego, bo mamy wielu znakomitych artystów tańca, których być może Wrocław jeszcze nie zna tak, jak powinien znać. Jest oczywiście przygotowany program, natomiast zapraszamy całe środowisko taneczne do tego, żeby zgłaszać kolejne inicjatywy, bo tych możliwości do tego, żeby ten taniec w różnych formatach zaistniał we Wrocławiu, będzie bardzo dużo. W zasadzie od maja do września, czyli do Platformy Tańca, czyli są otwarte, zapraszamy serdecznie.
2: Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego Polskiej Platformy Tańca oraz inicjator programu zapowiadającego od kwietnia do września.
4: Jak to ma się odbywać i co to znaczy, że tancerze mogą proponować swoje wydarzenia? Jak to później dalej ma się układać?
2: Ogłosimy w naszych social mediach i na stronach internetowych taki formularz, poprzez który będzie można zgłaszać swoje działania taneczne. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby one były otwarte, najchętniej bezpłatne, dostępne dla nowych osób. To znaczy chcemy pokazać różne rodzaje tańca nowym osobom, osobom, które być może wcześniej się z tym nie zetknęły, więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej wydarzeń dostępnych, otwartych odbywało się we Wrocławiu w tym czasie właśnie od kwietnia do września, wydarzenia poprzedzające Polską Platformę Tańca. Komunikacja tego festiwalu wielkiego Polskiej Platformy Tańca razem z tymi wszystkimi zapowiadającymi wydarzenia po prostu pozwoli urosnąć, mamy nadzieję, osobom zainteresowanym tańcem, ale wcześniej nie widzącym tańca wcześniej, a teraz w tym roku jest szansa, że go zobaczą. I to jest, jeśli chodzi o publiczność, a jeśli chodzi o tancerzy i osoby, które tańczą i chciałyby coś zgłosić, no to właśnie chodzi o to, żeby to były wydarzenia, które pozwoliłyby nowym osobom się zaangażować. Na przykład dziejące się na takim parkiecie, który mamy nadzieję, że od czerwca do września będzie ogólnodostępny, otwarty w centrum Wrocławia, po prostu możliwy do wykorzystania w ten sposób. Czyli
4: na rynku?
2: Walczymy o rynek, ale nie mogę do końca jeszcze zdradzić dokładnie, gdzie to będzie. Natomiast naprawdę mamy nadzieję na centrum miasta i będzie to po prostu miejsce, w którym właśnie różne środowiska będą mogły zaistnieć, pokazać się, przeprowadzić otwartą lekcję, pokaz tańca, zrobić nawet jakieś zawody, jeśli mogą być otwarte. Próbować po prostu mieć zwykłą lekcję dla siebie, która jest otwarta i inne osoby po prostu przypadkowe nawet mogą to oglądać. Może się zainteresują, może same się zapiszą na takie lekcje. Więc chodzi o to, żeby wszyscy chętni działający w tańcu szeroko rozumianym mogli w tym roku we Wrocławiu być lepiej widoczni, mogli swoje pomysły, nowe pomysły realizować, mogli poszerzać swój krąg odbiorców.
4: Czyli to jest także część programu zapowiadającego Polską Platformę Tańca jest jeszcze nie do końca znana, nie są znane szczegóły, a co już możemy powiedzieć o tych wydarzeniach zaplanowanych?
2: Dobrze, zaplanowane wydarzenia już, o nich opowiem. Wydarzenia, które już mamy, to jest na przykład 21 maja pokaz reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław w Domu Opieki na Ciepłej. 28-29 maja warsztaty taneczne z Tomaszem Bazanem w Centrum na Przedmieściu. 31 maja Centrum Tańca i Edukacji w Centrum na Przedmieściu. Już mówię co dalej. w czerwcu, Święto Wrocławia. I w czerwcu w Święto Wrocławia właśnie będziemy chcieli dodatkowe działania na tym parkiecie, ale nie tylko na tym parkiecie, włączyć w obchody po prostu tego święta. Cały miesiąc w zasadzie we Wrocławiu trwa program i w tym roku ten program będzie uzupełniony właśnie o wydarzenia taneczne. Wrocławskie potańcówki od maja do września, odbywające się w różnych miejscach Wrocławia, dostępne dla każdego, międzypokoleniowe. One nie wymagają żadnego stylu, żadnej techniki, można tańczyć po prostu po to, żeby się ruszać, żeby wykonać coś

0: Kowa, 20. edycja Mandala Performance Festival i tak dalej, i tak dalej. To są już, to są rzeczy pewne, a tak jak powiedziałem, więcej jeszcze kolejne będą trafiały do tego programu. Więc naprawdę będziemy pokazywać, że we Wrocławiu w każdym miesiącu, czy w zasadzie nawet może w każdym tygodniu odbywały się wydarzenia taneczne. Będzie ich kilkadziesiąt w tym czasie i zapraszamy do udziału i aktywnego, czynnego zgłaszania propozycji i biernego po prostu oglądania tych wydarzeń.
1: Czyli przeróżne style tańca będziemy tańczyć we Wrocławiu?
0: Tak, wszystkie możliwe style tańca, te, które istnieją i te, które zostaną wymyślone na potrzeby wrocławskiego tańca.
1: Wrocław więc tańczy, ale też stara się o zostanie światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO. Sprawdziłam, co może przynieść nam ten tytuł i jakie są szanse, że go zdobędziemy.
2: Starania, aby Wrocław został stolicą sztuk performatywnych UNESCO, my rozpoczęliśmy już w roku 2019. W 2019 nawet otrzymaliśmy takie przyrzeczenie i w sumie w marcu 2020 roku mogliśmy już to ogłaszać. Ale co się stało w marcu 2020 roku, pamiętamy. Pandemia zamknęła nam teatry, właśnie zamknęła nam operę, zamknęła nam wszystkie instytucje teatralne i w ogóle nas pozamykała. Jarosław Fred, Instytut imienia Jerzego Grotowskiego. I jednym słowem musieliśmy cały ten tytuł, cały ten pilotażowy wtedy projekt ogłoszony przez UNESCO przełożyć i no tak się stało, że w tym momencie jest też wiele innych miast kandydackich, ale jesteśmy na, mówiąc teraz już wprost, na krótkiej liście. Ten rok będzie obchodzony od maja do maja, bo taka jest rezolucja UNESCO, dlatego że 21 maja UNESCO ogłasza Dzień Różnorodności Kulturowej i chcemy, aby to w ten dzień rozpoczęły się obchody. Najprawdopodobniej w roku 2027 lub 2028 i trwały równo przez rok. Obejmą oczywiście wszystkie gatunkowo, jeśli musimy tak już mówić, bo jestem raczej przeciwko podziałom, tak, a więc będzie to i taniec, i muzyka, oczywiście i teatr, i performance, i happening. Wszystko to, co mówi o człowieku w działaniu wobec drugiego człowieka. No bo to jest, tym jest performance, tym jest po prostu wszelkie wykonanie i wyrażanie siebie w działaniu. To jest to, co stanowi sedno tego projektu.
1: Kiedy będziemy mieli decyzję, czy tak, czy nie?
2: Mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze w tym roku w okolicach wakacji lub tuż po wakacjach. Czy mamy się szykować bardzo szybko, czy mamy jeszcze rok na oddech, ale mamy już no, kilka pomysłów, te, które zostały z tej pierwszej naszej aplikacji. No i mamy też zbudowaną dzięki doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury i dzięki właśnie przygotowaniom, które już prowadzimy, mamy bardzo mocną sieć współpracy. Natomiast instytucje to jedno, ale oczywiście chcemy bardzo mocno przygotować się i otworzyć się na działania osób niezrzeszonych, na działania NGO-sów. Choć nie ukrywam, że właśnie w sztukach performatywnych, gdzie jest wspólnotowość, gremialność, no jest istotą wszelkiego współdziałania, to bez struktur to ciężko. Tak więc ja też bardzo szanuję i bardzo chętnie współpracuję z osobami, które potrafią się zorganizować i zorganizować pracę dla innych i tym się dzielić i to oddać. Czyli no właśnie, nie będzie to montaż ad hoc, tak? Nie będzie to jakaś improwizacja, tylko to rzeczywiście będą raczej bardzo poważne przedsięwzięcia, bo gdzie wchodzi w grę zbiorowość, tam trzeba po prostu dużo myśli i dużo wysiłku.
1: A jakie to są pomysły Wrocławia na ten rok?
2: Przede wszystkim naszym zadaniem będzie pokazanie dynamiki Wrocławia w zakresie sztuk performatywnych, no takiej dynamiki, jaką jest. Czyli bardzo silnych instytucji, bardzo silnych marek. Stąd no, pewnie nieprzypadkowo osoba Jerzego Grotowskiego i fakt, że to w naszym mieście działał Teatr Laboratorium, waży i znaczy dla wyniku i w ogóle otrzymania tego tytułu. Oczywiście pantomima wokół Tomaszewskiego, ale też wspaniałe instytucje muzyczne. No, Narodowe Forum Muzyki nawet nie muszę wspominać. Nasza Akademia Teatralna, musimy sobie przypomnieć, uświadomić, że Wrocław jest miastem, którym jest Akademia Teatralna. Myślę, że przeciętny wrocławianin troszkę o tym zapomina. Mamy nadzieję na bardzo silną współpracę z Marina Abramowicz Instytut i potężną prezentację, nie tylko jej prac, ale prac no, światowej klasy performerów i jest prawie pewne, że jeśli otrzymamy ten tytuł, to także Europejska Nagroda Teatralna, którą realizowaliśmy w 2009 roku tutaj, czyli już no sporo lat temu, też zawita. To odpowiednik do takich Oscarów tylko w domenie teatru. To raczej na pewno. A co jeszcze? No, zawalczmy, otrzymajmy ten tytuł, tak? I zbudujmy program. Mam nadzieję, że też na poziomie ministerialnym, czy też właśnie

0: tak silnych instytucji jak Narodowe, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca też otrzymamy wsparcie i zrozumienie.
1: Jeśli Wrocławiowi uda się zostać światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO, wydarzenia z tym związane mają odbywać się w całym mieście, nie tylko we wnętrzach, ale również w plenerach.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć miejsce.
7: Hej, hej, hej, z tej strony Julka Drobiszewska, a to był Filip Marek, pseudonim Pan Kwiaciarz, czyli dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyki, którego ostatnio mieliście okazję u mnie poznać. Obiecałam Wam jednak przy okazji tamtego wywiadu relacje z takich właśnie szkoleń prowadzonych w BCU Przyszkockiej. Specjalnie dla Was wybrałam się na jedno z nich, a dotyczyło ono dość ciekawego tematu, a więc japońskiej ikebany.
8: Jola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
9: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
8: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów inspirowane właśnie tym stylem japońskim. Mhm.
9: On się cieszy, rozumiem, że z zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
8: No, cieszy się zainteresowanie, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi, także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatów.
9: A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
8: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach.
9: Czyli
8: na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie. Może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego tak właśnie w tym stylu japońskim. Mhm.
9: To ja jeszcze zapytam, skąd u Pani akurat ten styl japoński?
8: No ja od wielu lat się zainteresowałam w ogóle tym stylem, ponieważ lubię taki minimalizm. Jest u nas styl ten europejski, tak zwany formalno-linearny, wziął się właśnie z inspiracji tą sztuką japońską. No i ja jakoś tak najbardziej odczuwam tak ten styl, jeżeli chodzi o moje jakby gusta.
9: To ja jeszcze zapytam o te kompozycje. Gdzie one później są wykorzystywane?
8: One zdobią na pewno tutaj szkołę.
7: To na pewno.
8: Tak. My też jakby prezentujemy to uczniom, bo mamy też w klasach, mamy taki przedmiot florystyka w niektórych klasach. No i na pewno mogą zobaczyć te kompozycje, no i troszkę się zainspirować, ponieważ ja też z nimi prowadzę ten przedmiot i my co prawda nie robimy kompozycji w stylu japońskim, tylko robimy właśnie inspirowany, czyli ten formalno-linearny. Na pewno mogą podpatrzeć, jak to zrobią tacy osoby, które się już więcej i dłużej zajmują florystyką.
10: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazuje im także filozofię ikebany, głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatu kwiatów jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
11: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie

0: Dobra, tak? I teraz nie, i jest w poziomie, i teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, tak? To wysuwamy na tą samą szerokość, co
1: tak,
0: Kikę?
1: Tak, okay. Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
0: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go tak, wiedzieć, w którym tak, momencie tak, go wykończyć.
2: Nie. Może troszkę krótszy wtedy, nie?
0: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
2: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak.
3: Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czyli tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym pani.
2: Wiszącym.
3: No to właśnie.
4: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
5: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
4: Obrazy i okay, po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
5: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka. To dlaczego?
0: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
5: To czemu akurat ten styl?
0: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
5: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
0: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
5: To fakt. Chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować. A jeszcze zapytam, skąd wiesz w ogóle o kursie?
0: Wyświetla mi się, jakby jak dowiedziałam się, że BCU w florystyce jest we Wrocławiu, to automatycznie polubiłam. Tym sposobem trafiłam, bo mi się komunikaty i powiadomienia pokazały, że jest ikebana.
5: No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję, całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
0: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią. Jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
6: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca. Byliśmy dziś w Japonii, a od niedawna możecie też polecieć z naszego Wrocławia i wylądować na lotnisku Paryż-Orly. No i dlaczego to jest tak ważne? Ano dlatego, że jest to lotnisko położone zdecydowanie bliżej centrum niż te pozostałe, na które do tej pory trzeba było się decydować.
7: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław. To jest w ogóle połączenie, na które my czekaliśmy bardzo długo, tak samo jak długo czekali na nie nasi podróżni, bo co prawda jeden z przewoźników oferuje już od dłuższego czasu loty z Wrocławia na lotnisko Paryż-Beauvais, natomiast to Paryż-Beauvais to takie trochę z nazwy tylko i wyłącznie, bo z tego Beauvais to jeszcze prawie 100 km do stolicy Francji było. Natomiast od 16 kwietnia faktycznie dwa razy w tygodniu, dzięki nowemu przewoźnikowi, jest to linia Transavia, będzie można do Paryża się dostać w czwartki i niedzielę przez cały sezon letni. Jeżeli to połączenie będzie się cieszyło tak dużym zainteresowaniem przez cały okres sezonu letniego, tak jak cieszy się na samym jego początku, to jest wielce prawdopodobne, że zostanie z nami na dłużej. To jest kolejna próba tego przewoźnika do zaistnienia na polskim rynku. Natomiast mamy takie wewnętrzne przekonanie, że połączenie z Wrocławia bezpośrednio na lotnisko Paryż-Orly, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, to jest coś niezwykle istotnego i bardzo atrakcyjnego z punktu widzenia pasażera. Nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie leży lotnisko Paryż-Orly. No to jest mniej więcej taka odległość od centrum Paryża, jak lotnisko we Wrocławiu jest położone od centrum Wrocławia. A więc to naprawdę jest blisko. To już są granice miasta i tak na dobrą sprawę kilkudziesięciominutowa jazda środkami komunikacji publicznej dzieli nas od tego, żeby przechadzać się tymi urokliwymi uliczkami stolicy Francji, żebyśmy mogli czuć ten niepowtarzalny klimat, a i też ten czwartek, niedziela, czyli te dni, w które te loty są realizowane, no to jest idealny układ, żeby albo zaplanować tygodniowy wypad niedziela, albo jakiś city break, czy krótszy, czy dłuższy, w zależności od tego, jak sobie to poukładamy. No nie da się lepiej tego zaplanować i mamy takie też wewnętrzne przekonanie, że to może być jeden z hitów tego lata, tym bardziej, że Transavia może nie jest najbardziej rozpoznawalną linią lotniczą, natomiast warto powiedzieć, że jest to przewoźnik niskokosztowy. W związku z tym te ceny biletów są atrakcyjne. Oczywiście im więcej będzie ich sprzedanych, tym ta cena pewnie będzie lekko szła w górę, natomiast wciąż jest to bardzo atrakcyjne połączenie w porównaniu do alternatyw, które na ten moment mamy.
5: A ja jeszcze tak zapytam, może za kilka miesięcy ktoś będzie o to też pytał, czy planujecie jakieś porównanie tego, nie tyle co kierunku, ale porównanie właśnie tego, tej linii, która ruszyła i tego zainteresowania tutaj Dolnoślązaków czy Wrocławian i tego, co było do tej pory.
7: Ciężko porównywać tak na dobrą sprawę te dwie linie i te dwa połączenia z kilku powodów. Po pierwsze, jakby rozpoznawalność przewoźnika. W przypadku Paryż-Beauvais jest to linia Ryanair, a więc pierwszy krok większości podróżnych to strona internetowa tego przewoźnika.
5: Oczywiście, albo aplikacja.
7: Oczywiście i obecność Ryanaira też nas niezwykle cieszy. W tym układzie, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączeń, to wciąż może to być inny pasażer, delikatnie ujmując, bo na lotnisko Paryż-Beauvais czy lotnisko Paryż-Beauvais możemy traktować na dwa sposoby. Albo jako po prostu sposób na dostanie się do Francji i później kontynuowanie podróży, albo faktycznie do tego Paryża lot. W przypadku Transavii będą to raczej loty bezpośrednio point to point, czyli ludzie z celowym zamiarem zwiedzania Paryża i jego okolic. Tak na ten moment by to wyglądało. Oczywiście z lotniska Paryż-Orly, które jest dużym lotniskiem, można kontynuować podróż za pośrednictwem innych linii lotniczych, czy też Transavii w inne kierunki francuskie na przykład. Natomiast to ciężko porównywać wciąż, no bo jednak rozpoznawalność Transavii będzie mniejsza niż rozpoznawalność Ryanaira. Aczkolwiek, tak jak mówię, mamy poczucie, patrząc po wypełnieniu tych pierwszych kilku lotów, że do tej świadomości podróżnych nowy przewoźnik dostał się w miarę szybko. No i będziemy się oczywiście temu połączeniu przyglądać, jak ono sobie radzi.
6: Ja wam za to radzę razem z rzecznikiem wrocławskiego lotniska Bartkiem Wiśniewskim, by korzystać z tego, no, co by nie mówić, korzystnego połączenia. Podróżujący już do Paryża lub ci, którzy latają na przykład do Londynu Stansted, no to myślę, że wiedzą, że do tej przyjemności trzeba doliczyć całkiem niemałe koszty dotarcia do centrum miasta, więc póki można zwiedzać Paryż i zaoszczędzić przy okazji na tym pieniądze, no to nic, tylko latać i korzystać.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Lisy nawet w centrum, na ulicy Kuźniczej, na Placu Uniwersyteckim, dziki na Nowym Dworze czy na Sołtysowicach, nie mówiąc już o kunach, o których coś więcej, zwłaszcza zimą, mogą powiedzieć wrocławianie, którzy mają samochody. Dzikie zwierzęta. Jak żyć z nimi we Wrocławiu i co robić, kiedy zauważymy, że jakieś jest chore albo ranne? Na te pytania poszukamy teraz odpowiedzi.
13: Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo.
14: Wrocław, duże miasto, przyciąga dzikie zwierzęta?
13: Zgadza się. Mamy dużo parków, no i też przydomowych ogrodów, takich miejsc, które zachęcają dzikie zwierzęta, żeby tam się pojawiać.
14: Ale to jest tak, że są na obrzeżach Wrocławia, czy... No bo w sumie były takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
13: To prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
14: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
13: Możliwe. Są też i kuny domowe i wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia je przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury. No, to jest pokarm.
14: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
13: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren. A wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
14: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
13: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli to są po prostu nasze resztki jedzenia zostawiane gdzieś przed domem czy wyrzucane do niezabezpieczonych śmietników, no to nie jest to już o tyle dobre, bo to też często szkodzi tym zwierzętom i dodatkowo przyzwyczaja je do naszego zapachu. No i one zatracają takie naturalne lęki przed człowiekiem, a takie zwierzęta, które nie boją się ludzi i pojawiają się nieraz już wtedy całkiem blisko, są wtedy podejrzewane, czy są chore, czy może ten lis jest na wściekliznę, chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też no, szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał, no co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
14: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
13: Właściwie prawie wszystko. No to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No, lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No, nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
14: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
13: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
14: Mhm. Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
13: Nie podchodzić, no, żeby, sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
14: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
13: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
14: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
13: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
14: Jest kampania Wrocławia odnośnie dzikich zwierząt, której bohaterem jest wilk, o którym jeszcze w ogóle nie mówiliśmy w trakcie naszej rozmowy. Wilki we Wrocławiu?
13: We Wrocławiu jeszcze nie, ale coraz częściej zdarza się to w innych miejscowościach w Polsce. No i to już nie tylko w górach czy na wschodzie Polski, tak jak kiedyś, ale obecnie wilki występują już na terenie całej Polski i także w tych mniejszych miejscowościach pod Wrocławiem zdarza się, że wilki pojawiają się na obrzeżach, czy też nawet wchodzą do centrum wioski. Jest kilka powodów, dlaczego tak się dzieje. Jednym z nich jest to, że ludzie też często wypuszczają psy luzem, które sobie samowolnie biegają po lesie, zostawiają swoje zapachy. Wilki to oczywiście wyczują, no traktują to jako konkurencję i one po tych zapachach psa przyjdą poszukać tego konkurenta. No i to się niestety dla piesków raczej źle kończy. No a jak już tam dojdą, no to widzą, że tam też jest inny pokarm. Drób, owce, bydło. No jeżeli jest niezabezpieczone, nie jest zamknięte czy ogrodzone pastuchem elektrycznym, no to mogą zaatakować. Czyli rodzi to takie już konfliktowe bardzo sytuacje. Ludzie się wtedy też natychmiast obawiają o swoje dzieci, a tu należy podkreślić, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat mieliśmy tylko dwa ataki wilka na człowieka, które zakończyły się śmiertelnie i kilka pojedynczych zakończonych ugryzieniem, a mamy aż kilkadziesiąt czy nawet kilkaset wypadków pogryzień przez psy. Także ten wilk nie stanowi dla nas realnego zagrożenia, ale no nie powodujmy tych sytuacji właśnie wypuszczania psów luzem do lasu, czy zostawiania niezabezpieczonych zwierząt na gospodarstwach, no żeby te konflikty się nie rodziły.
14: Pamiętam, że kilka lat temu specjaliści mówili, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy wilki pojawią się we Wrocławiu.
13: Tak, i na pewno mają rację, że takie sceny będą miały miejsce. No tym bardziej warto pamiętać o naszych czworonogach, żeby zawsze były pod opieką.
14: Ale jak w ogóle zauważymy takie zwierzę, to mamy informować właśnie pod ten numer, czy po prostu kiedy coś się dzieje takiego niepokojącego?
13: Myślę, że dopiero jak się coś stanie, no bo gdyby każdy dzwonił, kto zauważy wilka, że szedł przez pole blisko wioski, no to właściwie no to co?
14: Albo po Wrocławiu.
13: Tak, dokładnie, albo na obrzeżach Wrocławia, no to co? No po prostu przeszedł, a zwłaszcza młode wilki, kiedy szukają nowego terytorium, i one są jeszcze takie niedoświadczone, nie wiedzą czego unikać, którędy chodzić. Zwłaszcza je najczęściej można zobaczyć.
14: Dlaczego właśnie wilk jest bohaterem prowadzonej przez Wrocław kampanii Dzikie w Mieście? Prezes zarządu wrocławskiego ZOO Tomasz Jóźwik.
15: ZOO Wrocław po raz kolejny staje się partnerem akcji Dzikie w Mieście. Tegoroczną twarzą tej kampanii jest wilk Miłek, który trafił do naszego ogrodu w ubiegłym roku. A trafił przez źle rozumianą pomoc, gdyż jako szczenie był dokarmiany przez ludzi, spoufalił się za bardzo z człowiekiem, wchodził później w szkody w okolicznych gospodarstwach i dlatego też musiał zostać odłowiony przez ośrodek rehabilitacji i fundację pomagającą dzikim zwierzętom i po okresie takiej rehabilitacji trafił już do ogrodu zoologicznego z tego powodu, że nie mógł być wprowadzony z powrotem w środowisko naturalne, gdyż zbyt został oswojony przez człowieka. I celem właśnie tej kampanii jest uzmysłowienie społeczeństwu, że nie zawsze pomoc, którą nam się wydaje, że jest pomocą, takową jest. Nie dokarmiajmy zwierząt, nie wchodźmy z nimi w niepotrzebny kontakt, nie uzależniajmy ich od siebie. Spytajmy specjalistów, czy w danej sytuacji na pewno jest potrzebna nasza interwencja. Nie wyłapujmy młodych spotkanych, czy to w parku, czy w lesie, nie wszystkie są nieporadne. Mogą to być podloty, które uczą się latać, mogą to być na chwilę pozostawione przez matkę młode zwierzęta. My jako zoo oczywiście też będziemy prowadzić warsztaty dla odwiedzających, również w przestrzeni miejskiej będą organizowane spotkania i prelekcje o właśnie tej właściwej, dobrej pomocy i będziemy chcieli pokazać, czy zawsze jest potrzebna nasza interwencja. Pamiętajmy też, nie róbmy zdjęć na tle spotkanych dzikich zwierząt, nie zbliżajmy się do nich. Te zwierzęta będą tu z nami, obok, w parkach. Jak najbardziej żyją lisy, żyją dziki, żyją mniejsze ssaki, liczne ptaki. Też zachodzą do miast zwierzęta większe, chociażby łosie, zdarzają się na obrzeżach wilki. To nie jest przyczyna w tym, że jest ich coraz więcej, tylko to, że my coraz bardziej ingerujemy w ich przestrzeń, ograniczamy im możliwości migracji czy swobodnego życia. Także musimy się też do nich dostosować i jak najlepiej z nimi współżyć.
12: Wrocław ma, jak już zostało powiedziane w naszym programie, teraz jeden numer interwencyjny dotyczący dzikich zwierząt.
16: Do tej pory było tak, że te zgłoszenia trafiały zarówno do Wydziału Środowiska, jak i do Straży Miejskiej, ale również do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nazywam się Małgorzata Demianowicz, jestem dyrektorem Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Skoncentrowaliśmy się na tym, aby mieszkańcy Wrocławia mieli możliwość zgłaszania interwencji na jeden dedykowany numer telefonu. To jest numer 71 770 22 22. Jest to numer telefonu do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgłaszamy tam interwencje związane ze spotkaniem na przykład rannego zwierzęcia albo z jakimś innym zdarzeniem, które nas niepokoi albo może powodować zagrożenie dla nas, również dla zwierzęcia.
14: I zgłaszamy i co dalej się dzieje? Kto się tym zajmuje?
16: Taka informacja przekazywana jest specjaliście, wykonawcy, z którym miasto ma podpisaną umowę i ten specjalista przyjeżdża na miejsce i w przypadku, gdy faktycznie doszło do jakiejś czy zranienia zwierzęcia, czy jakiejś innej trudnej sytuacji, ten specjalista w oparciu o swoją wiedzę zabezpiecza zwierzę lub udziela mu pomocy. W przypadku, gdy dochodzi do jakiejś większego zranienia, takie zwierzę zabierane jest do ośrodka rehabilitacji zwierząt.
14: Którego?
16: Ten ośrodek jest na terenie województwa dolnośląskiego w Tomaszowie Bolesławieckim.
14: Czy Państwo dużo mieli do tej pory takich właśnie zgłoszeń odnośnie dzikich zwierząt i jakiego rodzaju to były zgłoszenia?
16: Te zdarzenia, jest ich bardzo dużo. Myśmy obserwowali takie szczyty zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt na terenie miasta w 2022 roku. Wtedy ich było ponad 1800. W tych ostatnich trzech latach te zgłoszenia pasowały się na gdzieś tak 1500 rocznie. W 2025 roku było ich 1271 dokładnie i były to najczęściej zgłoszenia dotyczące zdarzeń z ptakami, bo ponad 500, lisy ponad 180, sarny ponad 180, no i dziki oczywiście. Pozostała grupa zwierząt to już nietoperze, jakieś mniejsze zwierzęta, bobry, ale największa ilość zgłoszeń dotyczy ptaków na terenie miasta.
12: W ramach kampanii Dzikie w Mieście będzie można wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami z zoo, ale też na przykład w warsztatach zbudowania hoteli dla owadów. Będzie można również odebrać nasiona łąk kwietnych.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a dźwięki, które usłyszeliście przed chwilą, wskazują, że zabiorę Was do galerii Toy Piano w samym centrum Wrocławia, ale najpierw będzie o mało znanej historii naszego miasta.
8: Ciekawostki o Wrocławiu.
2: Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia.
14: Porozmawiamy o historii, która pewnie dla wielu Wrocławian jest tajemnicą i w ogóle nieodkrytą częścią historii Wrocławia. Dla Ciebie zupełnie nie. Ty prowadzisz takie oprowadzania. Co to jest za temat i dlaczego tak?
2: To jest temat, na którym mówimy queerstoria, czyli historia osób queerowych, osób trans, osób niebinarnych, osób homoseksualnych i miejsc związanych z tą społecznością w dziejach naszego miasta.
14: Ja tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwo odkrywać taką historię też.
2: Tak, jest bardzo trudno, dlatego że no nie wszystkie osoby, wiadomo, były wyautowane. W historii było tak, że ukrywano też tą swoją tożsamość psychoseksualną. Zresztą tak jak do dzisiaj. Na szczęście jesteśmy w takim momencie, kiedy coraz więcej osób, takich osób badawczych, naukowo do tego podchodzi.
14: I o przedwojenny Wrocław, jeżeli chodzi, czyli o tę starszą historię, czyli wydawałoby się trudniejszą do odgrzebania. Jeśli o to chodzi, jest o czym opowiadać?
2: Absolutnie. Jest masa ciekawych queerstorycznych opowieści. I to na przykład nas nie dziwi szczególnie. Po pierwsze dlatego, że Wrocław był dużym miastem. Teraz odniosę się do tego okresu międzywojennego. Jeśli chodzi o liczbę ludności, niewiele różnił się tak naprawdę od dzisiejszego Wrocławia. Podobnie wielkością. W tym 51 roku zaledwie kilka osiedli przyłączono do miasta, ale też trzeba mieć świadomość, że międzywojenne Niemcy do 1933 roku to był najbardziej tolerancyjny, najbardziej otwarty kraj w Europie, a zapewne też na świecie. Wobec tego obecność osób queerowych w przestrzeni publicznej, w restauracjach, w urzędach, w sektorze kultury nie była niczym nadzwyczajnym, wręcz przeciwnie, była w pewnym momencie zupełnie naturalna i nawet panowały takie mody na przykład bywanie w miejscach, gdzie spotykała się queerowa społeczność, chociażby Berlina, tutaj przytoczę słynny klub Eldorado. Ale Wrocław nie pozostawał wcale w tyle. Biorąc pod uwagę, że co trzecia restauracja, co trzecia kawiarnia w międzywojniu w Niemczech oficjalnie zapraszała osoby queerowe do siebie, no to Wrocław oczywiście nie mógł być wyjątkiem, więc chociażby prowadząc taki spacer po miejscach związanych ze społecznością LGBT+, wtedy oczywiście nie używano tego określenia, używamy go współcześnie, no to ja po samym centrum mogę przynajmniej kilka takich przystanków zrobić. To jest ulica Komandorska, dawna duża kawiarnia Tivoli, to jest ulica Świdnicka, kawiarnia Pedro Cola, to jest w końcu ulica Dworcowa, skrzyżowanie z Kniaziewicza, prawdopodobnie pierwsza kawiarnia przeznaczona głównie dla homoseksualnych mężczyzn. To jest Plac Uniwersytecki, to jest skrzyżowanie ulicy Kościół z ulicą Komuny Paryskiej. To jest Plac Kościuszki, więc nawet po samych miejscach związanych z takim życiem towarzyskim można już bardzo dużo powiedzieć. No i oczywiście miejsca spotkań, które, że się tak wyrażę, nie były pod dachem. Przed wojną homoseksualni mężczyźni we Wrocławiu spotykali się głównie pod pomnikiem Wilhelma I. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bolesława Chrobrego. I to było takie miejsce, które było rozpoznawalne w tej społeczności i rzeczywiście tam do tych spotkań dochodziło, ale też dworzec główny był takim miejscem. Też miejskie szalety, my po wojnie nazywamy je pikietami, gdzie homoseksualni mężczyźni po prostu umawiali się często na randki, ale też szukali kontaktu z innymi panami. Więc naprawdę tych miejsc, chociażby związanych z samymi lokalizacjami, jest bardzo dużo i te historie są naprawdę i fajne, i ciekawe, no i jest ich sporo.
14: A jeśli chodzi o postacie, czy mamy takie wyróżniające się?
2: Oj tak, tutaj ja myślę, że jeśli ktoś zajmuje się queerstorią, czy w ogóle historią medycyny, no to ja rzucę tylko nazwisko Magnus Hirschfeld i każdy już będzie wiedział. Magnus Hirschfeld studiował we Wrocławiu, studiował w drugiej połowie XIX XIX wieku, co prawda tylko pół roku, czyli jeden semestr, urodził się w Kołobrzegu i przeszedł do historii jako założyciel pierwszych stowarzyszeń walczących o prawa osób homoseksualnych. Założył je w Berlinie. Ale możemy przyjąć, że na pewno we Wrocławiu nawiązał jakieś cenne kontakty, ponieważ w tych dwóch berlińskich stowarzyszeniach pracowało z nim potem sporo osób z Wrocławia, chociażby Otto Julius Burger, który był psychologiem i który razem z Otto Levilensem uczestniczył w pierwszych operacjach korekty płci, które były przeprowadzane przez Hirschfelda, więc to jest zdecydowanie taka najbardziej ikoniczna postać związana z queerstorią Wrocławia, ale też słynna brazylijska hrabina de Paradeda, która była kobietą trans i która no niestety przez tragiczne wydarzenie poniekąd wpisała Wrocław na karty queerstorii, ponieważ ona na początku XX wieku popełniła we Wrocławiu samobójstwo.
3: Ale ona mieszkała we Wrocławiu?
2: Mieszkała przez chwilę we Wrocławiu, tak, przyjechała do Wrocławia ze swoim wrocławskim narzeczonym. No i kiedy narzeczony za sprawą wścibskich przyjaciół odkrył, że hrabina nie jest pod względem anatomicznym kobietą, w efekcie tego odkrycia, zdenuncjonowania ją na policję, a wtedy obowiązywał paragraf 175, który kryminalizował homoseksualnych mężczyzn. Ona we Wrocławiu popełniła samobójstwo i dzisiaj jest właściwie taką ikoną dla osób queerowych, szczególnie dla osób trans. Podobnie jak słynny tancerz voodoo, Willy Pape, który przynajmniej, wiemy to na 100%, dwukrotnie występował we Wrocławiu i wiemy, że zapełniał całe sale teatralne. Więc nie było nic naprawdę nadzwyczajnego, że osoby queerowe w naszym mieście bywały, mieszkały, tworzyły kulturę, bo zakładały pierwsze stowarzyszenia dla osób homoseksualnych, wydawały swoją gazetę.
12: Informacji o queerstorycznych spacerach po Wrocławiu Ewy Pluty szukajcie na Facebooku Muzeum Miejskiego Wrocławia. A teraz przenosimy się na neonowe podwórko przy ulicy Ruskiej, gdzie mieści się Galeria Toy Piano.
17: Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty, Galeria Toy Piano.
12: Galeria Toy Piano, w której się znajdujemy, to dużo do opowiadania, dużo przedmiotów bardzo konkretnych. Co tu jest?
17: Galeria Toy Piano to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, takie miejsce, gdzie można spotkać Toy Piano, czyli zabawkowe pianino, zabawkowy fortepian, który w Polsce może nie jest jakoś super znany, ale jednak na całym świecie ma poważną reprezentację i we Wrocławiu jako jedynym miejscu na świecie można doświadczać obecności ponad 300 tych małych pianin i fortepianów, które pochodzą z całego świata, z różnych okresów jego pojawiania się w przemyśle, bo są to też instrumenty z połowy XIX wieku i do współczesności na bieżąco oprowadzamy po tej ekspozycji. Można też na wybranych egzemplarzach zagrać. Natomiast poza stałą działalnością galerii mamy też tutaj wydarzenia organizowane cyklicznie i to są tymczasowe wystawy reprezentujące inne nietypowe instrumenty muzyczne, ale też właśnie koncerty, prezentacje, instalacje, które są skierowane w stronę sztuki dźwięku nietypowego, bo tym się zajmują małe instrumenty.
12: Jaki był zaczątek tej kolekcji i czy ona się jakoś zmienia? Wiem, że się zmienia, bo widziałam, że jakieś dary są przekazywane.
17: Początek jest taki, jak początek małych instrumentów, czyli w 2006 roku, kiedy założyłem taki zespół, który działa do dzisiaj. Zacząłem szukać instrumentów, które mogłyby stać się narzędziami w cudzysłowie do wykonywania muzyki i oczywiście Toy Piano jako jeden z tych instrumentów nietypowych pojawił się już w 2006 roku, ale w 2010 roku nagraliśmy płytę z muzyką Fryderyka Chopina właśnie na takich małych pianinach i fortepianach i była to też okazja do tego, żeby opublikować książkę, którą właśnie napisałem o historii tego małego, nietypowego instrumentu. I od tamtego czasu ta kolekcja się rozwijała, no i siłą rzeczy, jak już była taka wyraźnie duża, to zaczęły się rozmowy z miastem Wrocław na temat tego, czy można by taką galerię w perspektywie lat otworzyć. I udało się to dopiero po 10 albo nawet 13 latach od tego pomysłu.
12: Dużo cierpliwości.
17: No ale ta działalność jest najwyraźniej taka konsekwentna, więc udało się i cieszmy się, że we Wrocławiu mamy jedyne takie mini muzeum właśnie tej piano. Natomiast czy ta kolekcja się zmienia? Oczywiście tak, bo te instrumenty, jeśli rozumiemy na przykład, że gitara to jest jeden rodzaj instrumentu i gitara w wielu wymiarach jest do siebie podobna, mam na myśli egzemplarze różnych gitar, to przy okazji tej piano nie można tak powiedzieć. Niby rozmawiamy o jednym rodzaju instrumentu muzycznego, ale większość się różni i wielkością, ilością klawiszy, konstrukcją, materiałami, pomysłami na to, jak taki instrument ma działać. O ile jest tych instrumentów tutaj ponad 300, to cały czas udaje mi się znaleźć taki egzemplarz, który wnosi coś nowego do kształtu, do formuły tego instrumentu. Także raz na jakiś czas pojawia się taki nowy egzemplarz, wtedy staramy się zrobić dla niego miejsce na tej ekspozycji, którą tutaj mamy. No a też w zależności od okoliczności trafiają takie instrumenty na specjalną ekspozycję.
14: Nie będziemy robić całego prowadzenia, zresztą podejrzewam, że to by zajęło bardzo dużo czasu. Zostawimy też słuchaczom możliwość odwiedzenia i przekonania się osobiście, jak to brzmi, jak to wygląda, ale chociaż trochę, chociaż jakieś wybrane egzemplarze, jakbyśmy mogli przedstawić, bo faktycznie od takiego malutkiego...
17: No tak, to trudno jest tutaj przekonać się o jakości wszystkich tych instrumentów, bo jest ich za dużo, ale gdybyśmy mogli kilka dźwięków, nawet tych samych, wykonać po to, żeby zobaczyć, czy usłyszeć właściwie, że każdy z takich instrumentów potrafi brzmieć inaczej i ta ilość jest również związana właśnie z tą jakością muzyczną i na przykład mamy tutaj mały fortepian grand piano ze Stanów Zjednoczonych. Dźwięk jest taki dosyć ostry, ale cichy. Tutaj na przykład francuskie pianino z lat 60. firmy Michelson. Dźwięk bardzo delikatny, nie posiadający takiego mocnego ataku. No nie? To z tej samej firmy instrumenty już z dekady późniejszej. Dźwięki dużo bardziej ostre, mniej wybrzmiewające. No i jakbyśmy tak prześledzili, a może podejdźmy do tej polskiej precyzji. To jest to jedyne polskie tej piano. Czyli dźwięk bardzo skromny, bez dużych możliwości wykonawczych. Ale na przykład amerykański Shenhood.
14: Taki większy ze stołeczkiem nawet do siedzenia.
17: Tak, te stołki były produkowane dla większych instrumentów po to, żeby wykonawca mógł przy takim instrumencie w naturalny sposób usiąść. No nie?
14: Ale i kształty, i rodzaj materiału, z którego są wykonane, to jest też bardzo duża różnorodność. Z dzwonami, coś, co przypomina książkę. Tam jest coś a la... Czy to jest szubienica?
17: Nie straszmy słuchaczy. Generalnie to piano od połowy XIX wieku przeszło wiele takich metamorfoz i źródła dźwięku się zmieniały. Najpierw były to szklane, później metalowe sztabki, potem metalowe pręty, takie, które przypominają brzmienie zegara. Zresztą możemy podejść do tego jednego z większych pianin, które się tu znajdują i posłuchać, czy właśnie te dźwięki nie przypominają dźwięków zegara bijącego.
14: Faktycznie.
17: Dlatego, że źródłem dźwięku w zegarach bijących są dokładnie takie pręty, które potem w XX wieku zaczęto wykorzystywać jako źródło dźwięku właśnie w tej piano. I do dzisiaj i pojawiają się te pręty i sztabki i nawet rurki metalowe i tak jak zauważyłaś dzwonki, to też takie kopułkowe, to też jest może nie częste, ale w ogóle obecne. Kiedyś jeszcze na przełomie XIX i XX wieku używano strun, czyli tak jak na podobieństwo normalnych pianin i fortepianów, ale to się specjalnie nie sprawdziło. Instrument strunowy jednak trzeba często stroić. Jeśli to jest zabawka dla dzieci, to można sobie wyobrazić, że jest to czynność dosyć uciążliwa. Dzieci same takiego fortepianu pewnie nie były w stanie łatwo sobie nastroić. Ale też różnice oczywiście występują nie tylko w źródle dźwięku, ale też w kształtach instrumentów, w materiałach. Kiedyś przecież nie było tworzyw sztucznych i wszystko robiono materiałami tak zwanymi szlachetnymi.
12: Jeśli jeszcze nie byliście, polecam. Galerię Toy Piano można oglądać za darmo. Jest otwarta przez 3 dni w tygodniu.
8: Reklama.
18: Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
20: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
21: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Czy sztuczna inteligencja potrafi dobrze zaplanować nam urlop? I czy Dolny Śląsk, Wrocław i osoby odpowiadające za poszczególne atrakcje w regionie dobrze wykorzystują AI? Jest już pierwszy w kraju raport na ten temat i o tym teraz porozmawiamy.
5: Raport dotyczy widoczności polskiej branży turystycznej w narzędziach sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT. Wiśniewski Marcin zajmuje się mierzeniem, budowaniem widoczności w narzędziach sztucznej inteligencji w chatbotach. Jestem współtwórcą narzędzia PromptAI. Zbadaliśmy widoczność zarówno regionów, atrakcji turystycznych, hoteli, biur podróży, franczyzn, czyli w jaki sposób firmy mogą wejść i rozpocząć działalność w branży turystycznej, oraz usług, czyli ubezpieczeń czy wynajmu samochodów, które jest bezpośrednio powiązane z branżą turystyczną.
4: A jak to zostało zbadane?
5: Badanie widoczności w takich narzędziach, w takich chatbotach różni się diametralnie od widoczności w Google. W Google wszyscy widzimy mniej więcej jeden ten sam ranking, prawda?
4: Właśnie i też chyba jest ta łatwość, że sami przedstawiciele firm mogą sobie mniej więcej na jakimś może ogólnym poziomie, ale odkryć, jak bardzo są widoczni w wyszukiwaniu.
5: Tak, tam często wystarczy jedno zapytanie i widzimy, gdzie jesteśmy. Natomiast narzędzia sztucznej inteligencji działają zupełnie inaczej. One oparte są w dużym uproszczeniu o rachunek prawdopodobieństwa. Im więcej mają treści i materiałów na nasz temat, tym większe prawdopodobieństwo, że odpowiedź zakończy się jakby informacją o tym, że jest tam, występujemy albo nie. Więc żeby zbadać widoczność takich wyników, które będą różne w zależności od prawdopodobieństwa, ja i ty teraz zadamy to samo pytanie w czacie i dostaniemy różne odpowiedzi. Co więcej, te wyniki różnią się w czasie, więc taką widoczność trzeba mierzyć poprzez wielokrotne zadawanie tego samego pytania i sprawdzanie, uśrednianie wyników. W tym pomaga nam po prostu statystyka.
4: To ciężkie zadanie dla dolnośląskich restauracji, hoteli i tak dalej, żeby się dobrze pozycjonować w tych...
5: I tu powiedziałaś super, bo pozycjonować, bo prawdę powiedziawszy, budowanie widoczności jest praktycznie tym samym, czym jest SEO, tam z drobnymi dosłownie niuansami. Natomiast samo budowanie widoczności składa się jakby z dwóch głównych obszarów. Zmierzenia tej widoczności, które jest proste, bo do tego są po prostu narzędzia, które to mierzą. A budowanie widoczności, no to wiele firm dotknęło już jakby SEO, czyli budowania tej widoczności. I tutaj niekoniecznie trzeba mieć ogromne nakłady, bo wiadomo, owszem, jeżeli chcesz walczyć z największymi, no to jasna sprawa, tak? Ale jeżeli podejdziemy do takich tematów z głową, czyli na przykład będziemy chcieli wejść w jakąś tam konkretną niszę, to bez problemu da się to zrobić, pisząc odpowiednią ilość artykułów, odpowiadając na pytania, zbierając opinie, przykładowo gości, którzy odwiedzają nasz obiekt. I takie sukcesywne działania bardzo dobrze przekładają się na wyniki. Natomiast kluczem dzisiaj jest to, że nie można się tym zająć za 2-3 lata. Bo za 2-3 lata będzie za późno. Albo będziemy tej widoczności w narzędziach, albo nie będzie nas nigdzie. Ewentualnie będziemy na Bookingu i teraz albo ktoś będzie w tych rekomendacjach. Tam nie ma 10 stron rekomendacji, tak jak w Google, że sobie przełączymy. Zazwyczaj jest tak, że użytkownik zakończy na pierwszej stronie rekomendacji. Bo jeśli zapytam czata, wyjeżdżając z dziećmi przykładowo do Wrocławia, o to, gdzie pojechać, to dostanę gotową listę miejsc z opisem, ze zdjęciami, z planem całej wycieczki. No to po co ja mam robić coś więcej, jeśli to zostało załatwione, siedzę i cieszę się czasem z rodziną?
4: Jak Dolny Śląsk w ogóle i te dolnośląskie restauracje, hotele, atrakcje radzą sobie teraz?
5: Radzą sobie całkiem nieźle, natomiast występują pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Przygotowaliśmy taką matrycę promptów, czyli tych zapytań do 7 różnych modeli. Hala stulecia ponad 50, czyli pojawia się ponad co drugiej rekomendacji. Następnie Hydropolis, super, też 50, ale dla przykładu Afrykarium i Zoo, około 25, trochę więcej niż 25 każdy z nich, ale o ile ja dobrze pamiętam, Afrykarium jest w Zoo, prawda? Więc okej, jest jakiś problem. Teraz gdyby takie afrykarium połączyć z zoo, to byliby pierwsi. Czyli już problem narracji, prawda?
4: Ale to ciekawe, bo w wynikach, jeśli chodzi o liczbę turystów odwiedzających poszczególne atrakcje, no to zoo, afrykarium są na podium.
5: Tak, ale tutaj czat, on je rozdziela. Natomiast pojawia się jeszcze pewna rzecz, czyli kolejkowo. W porównaniu do tych wszystkich atrakcji regionalnych, o których mówimy, za które odpowiada jakby region, prawda? A nie są to atrakcje komercyjne. Kolejkowo, które pojawia się w co czwartej odpowiedzi. Świeża, bardzo ciekawa, moja córka uwielbia tam chodzić, atrakcja, ale ona goni te duże podmioty. Często dlatego, że szczególnie przyroda czy te atrakcje rzadko kiedy mają duże budżety agencje, które za tym stoją. Nie mają takiego napędzania jak biznes do rośnięcia, prawda? I w tym momencie jedna z najciekawszych rzeczy, bo zapytałaś o Dolny Śląsk. Rzecz, która dla mnie jest największym zaskoczeniem z całego raportu, ilekroć z kimkolwiek dosłownie rozmawiam o tym raporcie, to pytam, jakby zapytaliśmy, dokąd pojechać w góry. I mamy Zakopane i Karpacz. No jak myślisz, co było wyżej? Jakby to, że już o tym wspominam, jakby trochę mówi, że Karpacz. I faktycznie Karpacz jest wyżej. I tutaj Karpacz, jakby prosty dość wniosek, że widoczność Karpacza zbudowały dzisiaj tego typu atrakcje. Bo Śnieżka, no nie jako podmiot natury, no nie tworzy treści. Tak samo Wodospad Kamieńczyk, 5,5% widoczności. Czyli pojawia się, kurczę, w co piątej, szóstej odpowiedzi na 100. A Karkonoskie Tajemnice, czyli biznes, który tam jest, 40%. W czterech odpowiedziach na 10. To on zbudował widoczność Karpacza. Byłem ostatnio z żoną na weekend w Karpaczu. Tam jakby często jeździmy i wchodząc na deptak patrzę, że kurczę, czuję się jak na Krupówkach. Tyle ludzi tam przyjeżdża. Faktycznie jest tak, że biznes jest w stanie pomóc regionowi zbudować widoczność, nie? Dlatego w żadnym stopniu nie można go demonizować, ale jak w turystyce występuje pewien ogromnej wartości łańcuch zależności. Mamy atrakcje turystyczne, które przez lata przyciągały turystów. Te atrakcje powodują, że turyści zostawiają pieniądze w biznesie. Biznes może rosnąć. Biznes jest w stanie budować, na przykładzie tych przykładowo Karkonoskich Tajemnic czy Green Mountain hotelów w Karpaczu, który ma 33% widoczności, są w stanie budować widoczność tego miejsca. Ale jeśli organizacje turystyczne, regiony nie wezmą na siebie odpowiedzialności za promowanie, przygotowywanie treści, materiałów dotyczących tych atrakcji regionalnych, to za 3 lata kto pójdzie na Kamieńczyk czy na Śnieżkę? Po co tam iść, skoro to się trzeba zmęczyć? A wszyscy piszą i wszyscy rekomendują, żeby iść do Karkonoskich Tajemnic. W jaki sposób dzieci nauczymy szacunku i rozumienia przyrody, otoczenia, w którym żyją, czy dziedzictwa, które mamy jako cywilizacja, to w ciągu kilku lat będzie w stanie zniknąć. To jest jakby moja główna obserwacja na podstawie raportu, że tym się trzeba dzisiaj zaopiekować.
4: Jak AI wybiera nam hotele, atrakcje i biura podróży? O raporcie na ten temat rozmawiamy w kontekście Wrocławia i Dolnego Śląska.
6: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
4: Czy to jest już tak, że generalnie internet jest głównym źródłem podpowiadającym nam nasze wybory właśnie na wakacje czy na krótsze wyjazdy? Czy można w tej sytuacji już stwierdzić, że on się wysunął na pierwsze miejsce przed poleceniami znajomych, rodziny czy jakąś zewnętrzną reklamą?
6: Właśnie chciałem zwrócić uwagę na to najważniejsze moim zdaniem źródło i wiele badań na to wskazuje, że jednak najważniejsze są relacje międzyludzkie i najważniejsze są polecenia znajomych, ale internet jest na pewno pierwszym źródłem jakichś szczegółowych informacji, bo najpierw musi potencjalny turysta czymś się zainteresować i to jest właśnie najczęściej jakaś rodzina lub znajomi, ale już informacji konkretnie szczegółowych szukamy w internecie. No i my, jako Dolnośląska Organizacja Turystyczna, zaobserwowaliśmy w zeszłym roku taki dość znaczący spadek, bo około 15% liczby użytkowników naszego głównego turystycznego portalu Dolny Śląsk Travel. Po prostu pomimo tego, że nawet prowadziliśmy większą reklamę tego portalu, mniej ludzi na niego wchodziło, mniej klikało. Zaczęliśmy drążyć temat i wspólnie z tym partnerem technologicznym, z firmą PromptAI, zaczęliśmy analizować powody tego Nie było trudno znaleźć przyczynę tego spadku, to po prostu

0: I zaczęliśmy drążyć ten temat, co z tym zrobić i jak tą zmianę, która zaszła, wykorzystać na naszą korzyść. Jak wykorzystać ją na to, żeby informacje o atrakcjach turystycznych, o regionach, o hotelach i wszelkiej branży turystycznej były podawane tak, jak tego dzisiejszy internauta poszukuje.
1: Rozumiem, że odpowiedź się znalazła.
0: Nie, tak naprawdę jeszcze się nie znalazła. Jesteśmy w trakcie tej wielkiej zmiany. Tutaj mamy pewne obserwacje, wiemy co robić, żeby dla LLM-ów nasza strona była wiarygodna i podawała dobre przykłady, ale naprawdę cały czas widzimy, że zadając jakieś pytania, wpisując prompty do różnych narzędzi AI, często na przykład ten symboliczny jakiś portal typu wałbrzyszek24.com jest częściej cytowany niż wałbrzych.pl. Na przykład. No i teraz co zrobić? Staramy się dowiedzieć się tego, co zrobić, żeby to właśnie nasze takie wiarygodne strony, które są powiedzmy oficjalnymi portalami regionalnymi, portalami obszarów turystycznych, były źródłem informacji dla LLM-ów, a tym samym dla internautów.
1: No właśnie, bo mamy taką sytuację, że w opinii wielu te jeszcze niedoskonałe narzędzia AI też bardzo szybko się zmieniają i w kontekście tego raportu, konfrontując Pana wiedzę o tym, jak działa marketing branży turystycznej, jak w ogóle działa branża turystyczna na Dolnym Śląsku, czy te statystyki z wynikami raportu, co Pana najbardziej zaskoczyło?
0: I wiele rzeczy tam zaskakuje. Na pewno pozytywnie zaskoczyło mnie to, że na przykład w wynikach wyszukiwania w czacie GPT na wiele fraz typu gdzie w góry, co najatrakcyjniejsze kurorty górskie, Karpacz wyskakuje wyżej niż Zakopane. I to nas bardzo cieszy. I zaskakuje mnie, jak łatwo, znając pewne mechanizmy, które właśnie staramy się tutaj ujawniać wspólnie z firmami technologicznymi, jak łatwo znając to, może mała atrakcja turystyczna wypłynąć. To jest ten czas, kiedy nastąpi duże przetasowanie na rynku, bo ten, kto pozna jako pierwszy i wdroży zasady przyjazne wyszukiwarkom, tym modelom językowym, ten będzie częściej polecany i to będzie jego 5 minut. I właśnie to jest takie zaskakujące. Ta zmiana, jak ona potrafi pozytywnie wpłynąć na wiele biznesów turystycznych.
1: Przed Dolnym Śląskiem duża praca jeszcze w tym zakresie?
0: My już bardzo dużą pracę wykonaliśmy, bo naprawdę portal Dolny Śląsk Travel jest w tym momencie dostępny w 5 językach, a na koniec tego roku będzie w 7, łącznie z językiem arabskim. Myślimy też o języku koreańskim, bo połączenie lotnicze Wrocław-Seul czasami przylatuje samolot do nas w 100% wypełniony, a obłożenie średnie jest bardzo, bardzo dobre. To pokazuje, że jest potencjał też na tych rynkach i tą pracę wykonujemy, żeby przyciągnąć turystów z dalekich stron. Natomiast wykonaliśmy dużą część pracy, ale ona się nigdy nie kończy. Przed nami teraz dostosowanie właśnie naszego portalu pod kątem algorytmów tych modeli językowych. Wiemy, że cały czas musimy obserwować trendy. Choćby to, że maleje znaczenie wycieczek szkolnych, młodzieżowych, oferty tej takiej dla dzieci, która na Dolnym Śląsku jest i jeszcze długo będzie silna, ale widzimy wyraźny wzrost zainteresowania wśród seniorów, ten silver tourism, ludzi aktywnych po 50 naprawdę rośnie i wskakuje w to miejsce. Coraz jakby z przyczyn demograficznych mniej licznej turystyki szkolnej. I to są te trendy, które powodują, że nasza praca nigdy się nie kończy. Musimy dostosować teraz komunikację do tych zmian.
2: Tymczasem nowy sezon turystyczny właśnie się zaczyna. W ubiegłym roku Wrocław przyciągnął 7 milionów gości, a Dolny Śląsk 20 milionów.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością.

0: zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
1: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam do słuchania, bo będzie o tym, co tym razem filmowo, ale też muzycznie zaoferuje nam Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
4: Będzie klub festiwalowy w Arsenale, będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks.
3: Więcej o tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty zaraz po tym, jak wyjaśnimy, o co chodzi w akcji Rowerowy Maj.
5: 10. edycja kampanii Rowerowy Maj, czyli w tym roku mamy jubileusz kampanii. Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2016 roku Wrocław bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. Polega ona na tym, że przez cały maj dzieciaki ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, dojeżdżając do swoich placówek na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach, na rolkach, na wrotkach, czyli aktywnie, zdobywają naklejki na plakat szkolny oraz do swoich dzienniczków rowerowych. No i pod koniec maja przeliczamy te wszystkie zdobyte naklejki i klasa, która zdobyła ich najwięcej, wygrywa. I wygrywają te klasy i te grupy przedszkolne wyjścia do kina, wyjścia do teatru, wyjścia do różnych atrakcji, które tutaj zasponsorowały te nagrody dla naszych najmłodszych, aktywnych wrocławian.
3: Najwięcej, to znaczy ile kilometrów te dzieciaki kręcą?
5: Przejazdów jest bardzo dużo. Najważniejsza jest liczba zgłoszonych placówek, bo w tym roku mamy kolejny rekord w liczbie tych zgłoszonych miejsc, w których dzieciaki dojeżdżają za naklejki. W tym roku jest ich 201 placówek. W zeszłym roku, który również był rekordowy, mieliśmy tych placówek 178, więc wtedy w kampanii wzięło udział ponad 30 tysięcy dzieciaków. No w tym roku liczymy, że będzie więcej aktywnie dojeżdżających dzieci. My zaczęliśmy tę akcję już w kwietniu taką rowerową mobilizacją. Wówczas zorganizowano 3 przejazdy właśnie dla uczestników kampanii Rowerowy Maj. W każdym z nich wzięło udział kilkaset osób, dzieciaków oraz ich rodziców. To były fajne przejazdy, one ruszały na zachodzie, na południu oraz w centrum. No już wtedy było widać, że to jest fajne przeżycie dla dzieciaków, dla rodziców również, więc mamy nadzieję, że to też zachęci dodatkowo do tego, żeby aktywnie dojeżdżać. Może kilka takich rzeczy praktycznych i takich związanych z przepisami. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia i poruszają się na własnym rowerze, są traktowani jak piesi, więc mogą spokojnie jeździć chodnikiem. Oczywiście uważamy na przechodniów, uważamy na siebie. Już po 10 roku życia, żeby dziecko mogło zgodnie z prawem poruszać się drogami publicznymi, czyli również po drogach dla rowerów. Takie dziecko potrzebuje mieć już kartę rowerową. Te karty rowerowe, egzaminy i przygotowania, one trwają we wrocławskich szkołach, także jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego kolejne dzieciaki zdobędą swoje uprawnienia do jazdy rowerem po mieście. Jeśli chodzi o hulajnogi, jeśli chodzi o oczywiście te takie napędzane siłą mięśni, jeśli chodzi o deskorolki, rolki, no to jest są wszystko urządzenia wspomagające ruch i tutaj możemy sobie z nich korzystać i możemy z nimi poruszać się po chodniku i po drodze dla rowerów. Uważajmy na siebie. Ja tutaj apeluję głównie również do kierowców, którzy są przyzwyczajeni do odwożenia swoich dzieci pod szkoły albo przyjeżdżania w pobliżu placówek. W maju szczególnie zachęcam Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na to, że będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą się poruszać w aktywny sposób, będą jeździć rowerami, hulajnogami, także pod szkołami zwracajmy szczególną w tym czasie uwagę na dzieci. Najlepiej dołączyć do akcji i również w tym czasie przesiąść się na rower. Jeśli nie mamy takiej możliwości, no to tak jak mówię, uważajmy pod szkołami, zwłaszcza będzie bardzo, bardzo rowerowo.
3: No właśnie, to jest tak, że dzieciaki najczęściej dojeżdżają na rowerach, a nie właśnie na rolkach czy hulajnogach?
5: To nie ma zasady. My też zauważyliśmy, że bardzo, bardzo dużo jest hulajnóg pod szkołami. To jest też sprzęt, na którym dzieciaki dojeżdżają, dlatego też szkoły inwestują również w stojaki i takie parkingi specjalnie dedykowane hulajnogom. Także myślę, że te hulajnogi są taką dużą konkurencją dla rowerów.
3: No właśnie, jak to jest z infrastrukturą? To znaczy z jednej strony z zapewnieniem pod szkołami miejsc do parkowania tych wszystkich pojazdów.
5: Szkoły oczywiście mogą wnioskować o parkingi rowerowe. Tutaj w takim naszym miejskim programie my zbieramy takie wnioski o parkingi. Szkoły oczywiście są o tym informowane, że takie wnioski mogą składać. Raz w roku są organizowane przetargi i następnie są one, te stojaki rowerowe są ustawiane przy szkołach. Szkoły są oczywiście brane w pierwszej kolejności pod uwagę, właśnie dlatego, że tutaj chcemy, żeby te młode osoby miały możliwość bezpiecznego zaparkowania roweru. Także szkoły również same inwestują w takie parkingi. Chociażby szkoła Przygórnickiego, oni co roku uzupełniają tę infrastrukturę, również za pieniądze, które wygrywają w kampanii Rowerowy Maj. Także szkoły mogą się oczywiście wnioskować o dostawienie nowych stojaków, ale również same to robią.
3: Jest też akcja zabezpieczania tych dojazdów rowerami czy hulajnogami do niektórych szkół we Wrocławiu.
5: Tak, Szkolna Ulica działa obecnie przy 3 szkołach we Wrocławiu i ona trwa przez cały rok, czyli na pół godziny przed pierwszą lekcją. W zależności od szkoły jest to albo 7:30, albo 8:00. Ta pierwsza lekcja się rozpoczyna, więc odpowiednio pół godziny wcześniej. Ulica bezpośredniej okolicy szkoły jest zamykana dla ruchu samochodowego. I w tym czasie mogą poruszać się tylko osoby na rowerach, na hulajnogach i oczywiście dochodzić pieszo. Także to już działa przy 3 placówkach. Zachęcamy oczywiście kolejne szkoły do zgłaszania się do Wydziału Mobilności Miejskiej. My te szkoły sprawdzamy pod kątem tego, czy jest możliwość taką szkolną ulicę wyznaczyć, bo trzeba pamiętać, że taka szkolna ulica nie może być wyznaczana w miejscu, gdzie kursuje komunikacja miejska. Więc zazwyczaj są to takie małe uliczki, które są bezpośrednio przy szkole i to jest takie ostatnie, powiedzmy, 200 metrów dla dzieciaka, żeby dojść do swojej placówki.
3: No właśnie, 3 placówki to dosyć mało. Czy kolejne się zgłaszają?
5: Zgłaszają się, analizujemy i sprawdzamy, jakie są możliwości. I tutaj też rozmawiamy nie tylko ze społecznością szkolną, ale również z radami osiedli, z mieszkańcami okolicznymi, także to jest taki dosyć, to jest długi proces, bo tutaj musimy wszystko sprawdzić, czy jakie są nastroje i to oczywiście zależy od mieszkańców, od szkół, czy taka szkolna ulica będzie wdrożona przy ich placówce.
3: I gdzie i ile takich postępowań się toczy?
5: To trudno powiedzieć obecnie.
3: Do tematu pewnie będziemy więc wracać, a teraz już obiecane wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
4: Festiwal jak zawsze na przełomie lipca i sierpnia we Wrocławiu, 23 lipca do 2 sierpnia, ale też do 9 sierpnia edycja online, powiedzmy 40% filmów trafi do sieci, a łącznie tych filmów będzie około 250. Staszek Abramik, Festiwal Nowe Horyzonty. No teraz czekamy z wypiekami na twarzy na festiwal w Cannes, bo to jest też to główne źródło, z którego czerpiemy te czerwono-dywanowe filmy, czyli te najgłośniejsze hity, które jako pierwsi w Polsce pokazujemy właśnie prosto po festiwalu w Cannes, a line-up jest tam niesamowity, w tym choćby Paweł Pawlikowski, na którego bardzo czekamy z jego najnowszym filmem. I tutaj zrobię uśmiech, którego w radiu pewnie nie widać, ale mogą go Państwo rozszyfrować, że oczywiście myślimy o tym, żeby też ten film ściągnąć do nas, do Polski. Trzymajcie kciuki, żeby się udało pokazać go. Oczywiście on będzie w Polsce, ale żebyśmy mogli pokazać go jako pierwsi. Na pewno festiwal też warto polować, na pewno na festiwal warto polować na takie drobniejsze tytuły. Tutaj choćby sekcja Lost jest tą, do której warto zajrzeć, gdzie można znaleźć takiego prawdziwego ducha Nowych Horyzontów, czyli filmy, które są jakieś, które nie są dodatkiem do popcornu, które nie są opowieścią, która jednym okiem wleci, a drugim wyleci. To są filmy, które pracują w nas, które zostają z nami na długo, które zadają pytania, czy my zadajemy sobie pytania po obejrzeniu tych filmów. I rzeczywiście to są filmy, które, nie bójmy się tego słowa, zmieniają życie. Sam mam kilka takich tytułów co najmniej, które na przestrzeni lat rzeczywiście to życie zmieniało. Ale z drugiej strony festiwal to też odpoczynek, też relaks, to zabawa i właśnie ten relaks, odpoczynek i zabawa to będzie klub festiwalowy w Arsenale, czyli w Muzeum Miejskim w Arsenale, tuż obok kina Nowe Horyzonty, które zamienia się tylko na czas festiwalu właśnie w otwarty klub pod gołym niebem. Ja to nazywam Małą Wenecją, bo Muzeum Miejskie rzeczywiście wygląda jak taka mała ceglana Wenecja nad Odrą. No i tam choćby warto zwrócić uwagę na jedno wydarzenie, które teraz zupełnie przedpremierowo zdradzam, że będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks, inspirowanej właśnie bezpośrednio tym, co Angelo Badalamenti przygotował dla Davida Lyncha przy okazji serialu Twin Peaks. No i to jest pierwsza z kilku rzeczy, które będzie w arsenale koncertowych, bo w tym roku też warto zwrócić uwagę na to, że Arsenał wraca do takiej chwały, którą miał jakieś mniej więcej 10 lat temu, zanim pandemia nas zjadła, więc trochę wracamy nie tylko filmowo, bo tu już Nowe Horyzonty wróciły i są, trzymają się mocno, jeśli chodzi o program filmowy. Natomiast też warto podkreślić, że Nowe Horyzonty wracają muzycznie, więc będzie można polować wieczorem na koncerty arsenałowe.
3: Jeśli chodzi o filmy, to kilka miejsc projekcji.
4: Przede wszystkim kino Nowe Horyzonty, 9 wielkich sal, największe kino arthouse'owe w Polsce, jedno z największych w Europie, w całości poświęcone na czas festiwalu właśnie dla Nowych Horyzontów. Tutaj będzie można obejrzeć aż 5 filmów dziennie, zaczynając od mniej więcej 9 rano, ostatnie seanse o 22. Do tego nasze zaprzyjaźnione Dolnośląskie Centrum Filmowe też zamienia się w przestrzeń festiwalową i też przez te 11 festiwalowych dni będzie można tam oglądać filmy. No i powrót kina na rynku, gdzie blisko 1000 miejsc pod gołym niebem bezpłatnie będzie można oglądać filmy od klasyki legendarnych, kultowych filmów po takie świeżynki festiwalowe, które zdobywały nagrody na Berlinale, w Wenecji, w Cannes, zupełnie bezpłatnie. I do tego OPT Zamek, czyli Ośrodek Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy. Przepiękny ogród i w tym ogrodzie będzie można na leżaczkach sobie usiąść albo na kocach i obejrzeć też filmy wieczorami. To w festiwalowe weekendy dziać się będzie. Kino na rynku przez cały czas trwania festiwalu, a OPT Zamek Leśnica właśnie weekendy festiwalowe, również bezpłatnie. Mhm.
3: Czy jeszcze retrospektywy, jakieś tytuły, nazwiska, coś jeszcze możemy powiedzieć?
4: Jedną z retrospektyw, która w tym roku się wydarzy, i tutaj mówię nie zupełnie przedpremierowo, to jest retrospektywa Marty Mejsaros, czyli węgierskiej twórczyni. Węgry teraz są na językach wszystkich, a Marta Mejsaros to ma status co najmniej Andrzeja Wajdy, patrząc u nas. To jest legendarna twórczyni, wciąż żyje już w podeszłym wieku, więc niestety do nas nie przejedzie, ale przejedzie jej kino. To jest wybitne kino węgierskie, które de facto łapało wszystkie przemiany węgierskie od mniej więcej lat 60., 50., nawet 60. do prawie współczesności, bo Marta Mejsaros była bardzo długo aktywną reżyserką. No i w zasadzie, jeśli ktoś chce zrozumieć, poznać Węgry lepiej, to kino Marta Mejsaros to jest pozycja obowiązkowa. My skupimy się w tym roku przede wszystkim na opowieściach o młodości, o tym, jak ta młodość doprowadzała do zmian, do rewolucji obyczajowych, kulturowych czy politycznych wewnątrz Węgier. No to jest temat bardzo na czasie i de facto nie wiedzieliśmy, co się będzie działo na Węgrzech w ostatnim czasie, ale trochę ustrzeliliśmy idealnie z tą retrospektywą, więc no to jest coś, co da i przyjemność, i z drugiej strony też wiedzę o tym, jak właśnie Węgry kształtowały się na przestrzeni ostatnich dekad. Mhm.
3: A do kiedy tworzy się program Nowych Horyzontów? Bo już to się zaczęło pewnie miesiące temu, pewnie po końcu poprzedniej edycji, czy może nawet jeszcze szybciej?
4: Co prawda jestem humanistą, ale mogę mówić tutaj w liczbach konkretnie, bo do rozpoczęcia festiwalu w Cannes, czyli do połowy maja, mamy zamknięte 80% programu, a zaczynamy całą zabawę w zasadzie zaraz po zakończeniu ostatniej edycji, czyli już wczesną jesienią rozpoczynamy pracę, wyjeżdżają nasi programerzy, programerki na pierwsze festiwale filmowe. Jednym z takich pierwszych festiwali jest choćby festiwal w Rotterdamie w Holandii, gdzie polujemy na pierwsze te festiwalowe tytuły, które również do nas ściągniemy do Wrocławia. Do Cannes zamykamy około 80% programu, a w Cannes uzupełniamy te mniej więcej 20% programu właśnie filmami kanońskimi, które premierowo później prezentujemy w Polsce jako pierwsi na Nowych Horyzontach. No i cały program ogłaszamy 7 lipca w samo południe, więc wtedy wszystkie karty zostaną odkryte, ale to nie znaczy, że już teraz tych kart powoli nie odkrywamy, bo w zasadzie co tydzień w naszych mediach nowohoryzontowych coś już można znaleźć, jakieś nowości programowe. Zresztą polecam po prostu wskoczyć na naszą stronę nowehoryzonty.pl albo obserwować nas w mediach społecznościowych i tam się na bieżąco chwalimy tym, co już nam się udało zaprogramować.
3: Warto przypominać takie daty, więc jeszcze przypominam. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty stacjonarnie we Wrocławiu od 23 lipca do 2 sierpnia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
9: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
3: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
9: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca. I stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
3: To już trochę trwa.
9: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
3: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
9: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem: jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry? Tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania, i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy By Garda Festival, dosyć słynny, jest tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi. W Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko, bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
3: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Wrocławia wyruszyć na rowerowe zawody.
10: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
3: No właśnie, proszę opowiedzieć o tej imprezie, która już startuje.
10: Tak, tradycyjnie w Miękini. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie, po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój-Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał cyklu w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem Bike Marathon zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim pod patronatem Maji Włoszczowskiej. To dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
3: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
10: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu bike maraton, dla nich najważniejsza jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo bike maraton to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie bike maraton.
3: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
10: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Głównie też ze względu na to, że blisko Wrocławia i jeszcze można powiedzieć dosyć łatwe i przyjemne trasy po lasach, takie niewymagające. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fun, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzystę MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
3: A zapraszał do tego organizator Bike Marathon Maciej Grabek.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Hej, hej, z tej strony Julka Drobiszewska i tak jak mówiłam, seria o Festiwalu Dolnośląskiej Muzyki WROW Showcase trwa. Regularni słuchacze zapoznali się już z line-upem imprezy dla tych lokalnych artystów, przypominam, oraz z częścią konferencyjną, a więc różnego rodzaju warsztatami, na przykład takimi psychologicznymi, czy też spotkaniami z tymi, którym udało się znaleźć swoich odbiorców w tej niełatwej branży. Ci moi słuchacze, którzy nie słyszeli, to spokojnie jeszcze będziecie mieli okazję. Na razie wracamy do harmonogramu części wiedzowej, tak bym to nazwała. Co jeszcze na profie będzie się można w takim razie dowiedzieć o tej branży muzycznej? O tym organizatorka eventu Ola Kubera.
13: Dobra, później mamy kilka aktywności w nurcie DIY, bo jak żeby inaczej, czyli planujemy też warsztat z oświetlenia na scenie, z tego, żebyście samodzielnie jako artyści lub duety mogli po prostu jakoś w fajny sposób oświetlić swój występ. Żeby było to po prostu sprawne, sprytne, szybko rozkładalne, szybko składalne. No więc takie techniczne tutaj skupienie się na temacie. Będzie też dyskusja o alternatywnych pomysłach na promocję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak słychać z tytułu, jest to dyskusja, więc oczywiście możemy się domyślać, o czym będzie, ale bardzo podoba nam się ta wizja, że nie wiadomo, co powie publiczność, gdzie publicznością są jakby wszyscy, bo to robimy wtedy w takiej formule nie na scenie, tylko po prostu moderator jest też wśród uczestników. No i no zależy nam po prostu, byłaś u nas, wiesz, że zależy nam na tym, żeby nie było dystansu.
12: Tak.
13: Więc o ile pewne aktywności z przyczyn formalnych musi być tak, że ktoś stoi na scenie, a reszta słucha spod sceny, to właśnie w tej dyskusji bardzo nam zależy, żeby było... No wiesz, wszyscy
12: na tym samym poziomie.
13: Wszyscy na tym samym poziomie. Fajnie to zadziałało w ostatnich latach, gdzie to chyba było z festiwalem Fama, taka dyskusja właśnie, jak to tam jest, łączono ogólnie o festiwalach i tak dalej, więc zobaczymy, co czas przyniesie i ta dyskusja. I co, jeszcze w DIY-owym nurcie będzie wykład o tym, że relacje zamiast reklam są lepsze, czyli jak alternatywne media budują fundament twojej kariery.
12: To troszeczkę wracamy do tego, co wcześniej powiedziałam, czyli do tej niszy, w której czasami muszą się ci artyści pozamykać.
13: Tak, dokładnie. No i o tym, żeby nie zapominać o tych lokalnych zajawkowiczach, pasjonatach. To będzie prowadził Mateusz Kredens, który prowadzi portal Misja Muzyka. W ramach tego swojego projektu wręcza co roku nagrody młodym wschodzącym muzykom, gwiazdom. No i on to robi z zajawki, nie? Jak tutaj napisał w swoim tutaj opisie, że to są pasjonaci, którzy tworzą po godzinach pomiędzy odkurzaniem a przygotowywaniem posiłków na jutro. Więc wiesz, podwójnie trzeba ich jakby cenić, no bo znaczy każdy poświęca swój wolny czas, jak słucha twojej muzy, ale no chodzi o to, żeby też ich doceniać, nie? Że tak naprawdę tymi mniejszymi kręgami ludzi można czasem dalej dojść, niż liczyć na to, że...
12: Uderzając do dużych ryb.
13: Dokładnie. Ja tutaj mam roboczo wpisane metaluszki. Chodzi nam o gatunek muzyki metalowej i to jakby z całą sympatią naszą do tutaj jest to zdrobnienie, bo to jest taka część branży, która trochę rządzi się swoimi prawami, ale znacząco widać to, że mają bardzo zaangażowaną publiczność, która kupuje merch, która przychodzi na koncerty, która chce bilety kolekcjonerskie. Jest naprawdę mocno zaangażowana i jakby wkręcona w życie muzyków, których słucha. Trochę byśmy chcieli się dowiedzieć, jak to się robi,
12: jak to działa.
13: Tak, jak to się tworzy.
12: Albo jak przełożyć na inny gatunek.
13: Dokładnie, może po prostu się uda, nie? A może to dla każdego wynika trochę z innych powodów, nie? No bo no też są, tak jak popu różni ludzie słuchają, no to metalu też różni ludzie słuchają i czasem z końca ulicy widzisz, że ktoś słucha metalu, a czasem byś nie powiedziała, że metal to jest kogoś ulubiony gatunek, więc no tu chcemy tak trochę zgłębić, bo po prostu z szacunkiem patrzymy na tą, no powiedzmy niszę, chociaż to nie tak, że to jest nisza, nie? To, że to nie jest w mainstreamie, to nie znaczy, że oni są właśnie malutcy jako środowisko, więc jesteśmy ciekawi, co nam mogą powiedzieć, czegoś dowiemy. Tak by się chyba prezentowała konferencja na ten rok.
12: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego Wrofa. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo, jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
13: No wiesz, zależy, czy chodzi o wiedzę, czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze...
12: No nie wiemy, że mamy jakieś perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście, czy regionie.
13: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowy zespół. Może usłyszycie swój nowy, ulubiony zespół, nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety, jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota, cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne, a tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż, no po prostu fajnie
12: jest
13: z nami być.
12: Jest co robić.
13: Tak, tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę. Już tutaj szukam naprawdę słów.
12: No ja zdradzę, może ja zachęcając to zdradzę, że na poprzednim dużym Wrofie, rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając, skończyłam Wrofa koło pierwszej, drugiej mniej więcej, o tej wracałam do tak. domu. Także myślę, że warto, bo każdy, jak wspominasz, znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie. Pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
13: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkacie zajawkowi muzyków, ludzi z branży, no bo to też jest istotne, oczywiście będą delegaci, teraz trwa nabór, więc jeśli słucha nas jakiś przedstawiciel branży, promotor, booker, ktoś z wytwórni, jakiś menadżer, który jest otwarty na nowe współpracę, to też jak najbardziej do 17 maja jest nabór zgłoszeń dla delegatów, więc też zapraszamy, no bo zależy nam, żeby uczestnicy, muzycy, którzy wystąpią w tym roku, mieli po prostu one on one, że tak powiem, przez cały czas trwania festiwalu, nie?
12: Ja rok temu wróciłam z Wrofa o 2 w nocy, a ostatnio organizatorka tej imprezy, tego festiwalu dla lokalnych muzyków Ola Kubera, no zachęciła nas na wiele sposobów, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Line-up eventu prezentuje się bowiem obiecująco, ponieważ usłyszycie, i to za darmo przypominam, i rap, i elektronikę, i rock, i wiele innych gatunków, no a przede wszystkim po prostu tych, z których Wrofa Wrocław i Dolny Śląsk może być dumny. Do tego weźmiecie udział w warsztatach czy spotkaniach, a wszystko do wyboru, do koloru, no bo wydarzenie potrwa 3 dni, a ruszy 29 maja. Macie czas, by się zastanowić, dlatego zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych w ROW Showcase. Zachęcę Was dziś jeszcze także do przestrzegania prawa. Wiosną, latem, no przecież lepiej kupić sobie nowy ciuch niż płacić mandaty. A w jakich teraz przypadkach szczególnie warto zwracać uwagę na to, co robimy? Przypomni nam Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej.
14: Ale ja sobie tak pomyślałam o tych interwencjach na działkach. Czy one często zdarzają się w tym okresie właśnie zimowym, czy jednak tym cieplejszym?
15: No tutaj zawsze problem mamy na tym przednówku i jesienią, czyli tutaj chodzi o spalanie tych pozostałości roślinnych po przycięciu krzewów, drzew, to co jest wygrabione, suche liście. Pamiętajmy, że po prostu tego spalać nie można. Jeżeli mamy szczątki organiczne na działce, kompostujmy je, natomiast niedopuszczalne jest spalanie. Jeszcze czasami widzimy, ale to już rzadkość, regulaminy ogrodów działkowych, w których wskazuje się, że spalać można, ale na przykład od do któregoś dnia marca, czy października, listopada nie. Nie możemy spalać żadnych odpadów. Jest to spore zadymienie. I też interwencje rzeczywiście nie w okresie zimowym. W okresie zimowym mieliśmy wiele interwencji
14: z bezdomnością.
15: Osoby w kryzysie bezdomności, ale też mieliśmy kilka interwencji, kiedy ktoś wskazywał, że na przykład są króliki na ogródku działkowym, że na przykład jest pies uwięziony, pozostawiany sam sobie. Jeżeli jest mróz, jeżeli jest temperatura ujemna, to nie zostaje dochowany ten obowiązek zapewnienia zwierzęciu stałego dostępu do wody. Nawet jeżeli zostawimy wodę w misce, to woda po prostu zamarznie. I tego typu interwencje właśnie pojawiają się zimą w sytuacji, gdy ktoś zwierzę trzyma na ogrodzie działkowym. Choćby tam ta buda była dobrze ocieplona, izolująca to zwierzę od tych niekorzystnych warunków atmosferycznych, no to jednak musimy pamiętać, że zwierzę ma mieć stały dostęp do wody. To nie jest tak, że to my decydujemy, kiedy zwierzę pije. Nie. Zwierzę ma potrzebę picia, ma mieć wtedy wodę, by móc to pragnienie zaspokoić.
14: Nawiązując do tej ekologii, rozmawiałam ostatnio z ekosystemem i pomyślałam sobie o tej wiośnie i akurat o to nie zapytałam, a temat opon. One często też się pojawiają w różnych niedozwolonych miejscach.
15: Też mamy zgłoszenia, że na przykład ktoś przyjeżdża i pozostawia opony przy kontenerze albo wrzuca gdzieś do rowu. Pamiętam taką sprawę sprzed miesiąca bodajże. Też dziękuję mieszkańcowi za czujność, który po prostu z okna nagrał mężczyznę, który z bagażnika pojazdu, tu nasz też został przytomnie zarejestrowany numer rejestracyjny, wyciąga opony i wyrzuca gdzieś przy kontenerach. Jest to po prostu zaśmiecanie, jest to mandat przewidziany taryfikatorem 500 zł. Czyli mandat niemały. No i w takiej sytuacji apelujemy o czujność do mieszkańców. My sami powinniśmy strzec naszego miasta i tego, żeby tu był porządek. Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Każdy z nas ma coraz wyższą świadomość tego, że za skutki wykroczeń tak naprawdę popełniamy my wszyscy. Jeżeli ktoś wjeżdża na roślinność i ją niszczy, no to kwestia odtworzenia, przywrócenia do stanu poprzedniego, to jest wydatek z podatków nas wszystkich. A zatem ważne jest, żebyśmy również reagowali, wysyłali informacje do Straży Miejskiej, czy nawet do policji. Na pewno funkcjonariusze poprowadzą czynności wyjaśniające, postarają się wygryźć sprawcę, no i doprowadzić do jego ukarania.
14: Wiosna to będzie taki czas, kiedy Straż Miejska do tych mieszkańców, młodszych, starszych, pewnie się zwróci. To jakbyśmy mieli, nie opisywać, nie mówić, kiedy konkretne wydarzenia, ale bardziej jak to mniej więcej wygląda i gdzie, jeżeli już, to mieszkańcy mogą szukać informacji, że takie imprezy będą się pojawiały.
15: No najczęściej tego rodzaju festyny organizują Rady Osiedla, czy te jednostki pomocnicze, które działają w terenie. To też są festyny organizowane przez szkoły, przez przedszkola. Tego rodzaju wydarzenia są wcześniej na pewno i w mediach społecznościowych reklamowane. Są czasami też umieszczane ogłoszenia na tych jednostkach, czy to Rady Osiedla, czy szkoły informują o tego rodzaju festynach. No a najwięcej jest ich oczywiście tutaj w okolicy Dnia Dziecka, kiedy każdy stara się zorganizować coś atrakcyjnego dla lokalnej społeczności. Tego rodzaju festyny rzeczywiście są również obstawiane zaniedbane niejako przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy tam dbają o bezpieczeństwo, ale zarazem zapewniamy szereg atrakcji, czyli na przykład Fantom tego psa można sobie przeszkolić. Są też, jest też pokaz przeprowadzania sztucznego oddychania, masażu serca na fantomach. To jest też tak zwany program mini ratownik, czyli też fantomy małego dziecka. To jest bardzo dużym zainteresowaniem, cieszy się szczególnie rodziców, którzy właśnie mają małe dzieci, bądź spodziewają się, że będą je mieć. No i tak naprawdę uczymy się, wszyscy razem się uczymy.
12: Was dzisiaj liczę na to, że Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej też nieco dziś nauczył, czego wiosną nie robić, by nie dostać mandatu. I to nawet jeśli tylko te zaoszczędzone pieniądze będą waszą jedyną motywacją.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
16: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
17: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
16: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: sensor.
1: Melo. Melo Radio.
2: O, wskaż mi drogę, aby mógł ją obrać.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Kiedyś studia i idące za tym tytuły były wyznacznikiem. Dziś chyba tylko doktorat robi na kimś wrażenie, a taki zwykły licencjat czy magisterka no, przestają być postrzegane jako klucz do sukcesu. Czy warto studiować, a może lepiej mieć w ręku konkretny fach? O tym dzisiaj rozmawiam z Karoliną Krzeską z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Cześć Karolina.
2: Cześć, witam.
1: No właśnie, bo chyba widoczna jest zmiana w tym, co młodzi ludzie wybierają teraz.
2: Dokładnie. W naszej fundacji postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają wybory młodych ludzi. To, co jest bardzo ważne, na przestrzeni ostatnich 2 lat zmienił się bardzo obraz, jak młodzi ludzie postrzegają zawody. Mhm. I to, co jest najważniejsze, okazało się, że wcale nie magister, a zawodówki.
1: No właśnie. Też mam takie spostrzeżenie. Wiesz, chyba gdybym drugi raz miał decydować o mojej przyszłości, to chyba wolałbym znaleźć w sobie jakiś taki konkretny zawód. Nie wiem, ślusarz. Podaję przykład. To mam wrażenie, byłoby trochę łatwiejsze niż 5 lat studiów, po których bardzo często nic nie wynika.
2: Dokładnie, czyli ten obraz zmienił się w ciągu ostatnich 2 lat, chcę zaznaczyć, bo 2 lata temu jeszcze zauważyliśmy, że młodzi ludzie typu właśnie zawód ślusarz odbierają negatywnie. Powiedzmy, nie zostanę ślusarzem, potrzebuję tytułu magistra, żeby lepiej zarabiać. Teraz to się zmieniło. Uważamy, że ta zmiana nastąpiła poprzez, po pierwsze, jedną z naszych kampanii, bo także w ramach Fundacji Sukces Pisany Szminką mamy projekt JEB Academy i prowadziliśmy kampanię, gdzie mówiliśmy o tym, że właśnie zawody rzemieślnicze nie są złym wyborem. Mhm. To jest także pokłosie obecnej polityki, no bo także wiele się mówi o zawodach rzemieślniczych, że zawodówki nie są złym wyborem. A po trzecie, wszyscy widzimy. Chcemy zamówić sobie nową kuchnię, przychodzi do nas stolarz i okazuje się, że to jest kilkanaście tysięcy złotych.
1: Tak,
2: i
1: tak,
2: ma tydzień na realizację. I zastanawiamy się, jak dużo oni zarabiają. Mhm. I tacy specjaliści są właśnie cenieni. Nie ma ich dużo na rynku. I przez takie prozaiczne spotkanie z takimi osobami widzimy, że te zarobki są naprawdę dobre.
1: A czy z waszego badania wynika, które konkretnie takie zawody rzemieślnicze, czy powiedzmy jakiś fach w ręku, jest najlepiej postrzegane, albo najczęściej pozytywnie o tym myślą uczniowie?
2: Nie zrobiliśmy takiego badania konkretnie, ale wydaje mi się, że to jest dobry temat na kolejny raport.
1: O, proszę, zainspirowałem. Świetnie.
2: Dokładnie.
1: Będzie kolejny powód do spotkania w Meloradiu.
2: Dokładnie tak. Ale wydaje nam się, że te zawody, które opisujemy na naszej stronie JEB Academy, są to na pewno zawody, gdzie można zarobić po kilkanaście tysięcy. No ale wiadomo, w każdym zawodzie można zarobić, czy to jest ekonomista, może być i 5 tysięcy, a ekonomiście nierówny, kolejny zarabia 15. Mhm. Niemniej jednak myślę, że to jest taka sprawa, że to zależy od kwalifikacji, po prostu doświadczenia.
1: Kto lub co decyduje o wyborze ścieżki zawodowej u młodego człowieka?
2: Też jesteśmy troszeczkę zaniepokojeni, ale już wiemy, jak młodzi ludzie podejmują decyzje zawodowe. Informacje na temat zawodów, pracy ludzie czerpią z internetu. Mhm. Według naszego raportu jest to ponad 80% młodych ludzi. Wyobraźmy sobie sytuację, że młodzi ludzie oglądają youtuberów i wszyscy chcą być youtuberami.
1: Tak, mój 7-letni bratanek ostatnio powiedział, że chce być youtuberem.
2: I właśnie, i moich 3 też. Więc to jest dosyć niepokojące. Oczywiście nadal funkcja, jakie pełnią rodzice, jest bardzo ważna, bo młodzi ludzie pytają się o zdanie. Mhm. Chcą wiedzieć, jaką mają opinię rodzice. Ponad połowa z nich liczy się ze zdaniem rodziców, tak? Więc to jest nadal bardzo ważne.
1: Ciekawe, czy zdarzają się jeszcze sytuacje spełniania ambicji rodziców? Prawda? Bo to jest też zawsze problematyczne, bo ten prowadzi do zmiany studiów, zmiany zawodu i tak dalej, bo to są nie nasze plany i marzenia?
2: W naszej nowej kampanii Wybieram, w której wystartowaliśmy w lipcu, mamy trzy postacie, tak zwane nasze hero stories, i nasi główni bohaterzy, są to trzy osoby, to są prawdziwe historie. I właśnie na przykładzie ich pokazujemy, że w każdym przypadku rodzic inaczej próbował ukierunkować tą ścieżkę zawodową młodego człowieka. Mamy tam dziewczynę, można powiedzieć koleżankę już, która miała zostać bodajże notariuszem, a de facto została bokserką, jest szczęśliwa.
1: Super, takie zmiany najbardziej lubię.
2: Tak, więc tak jakby nadal to funkcjonuje, ale młodzież jest pewna siebie i jednak oni decydują.
1: A jak myślisz, bo powiedziałaś o tym, że szukają jakby tej ścieżki zawodowej, tych propozycji, tych możliwości, szukają w internecie, ale to są poszukiwania na konkretnych stronach specjalistycznych, które pomagają w doborze zawodu, czy to są inspiracje po prostu z seriali, z YouTube, czy z jakichś innych rzeczy?
2: Bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie, bo tu jest ogromny problem, który dostrzegliśmy już rok temu. Niestety, jak wpiszemy w typowej wyszukiwarce, czyli Google, słowo testy kompetencji, trafiamy na testy przypadkowe, gdzie głównie albo testy są po to, żeby generować przychody, albo żeby wyświetlić jakąś reklamę, albo zareklamować szkołę zawodową wyższą, gdzie wychodzą nam nie do końca prawidłowe odpowiedzi, bo nie wiem, typowo szkoła chce zachęcić, żeby przyjść do nich na studia. I naprawdę tego nie ma. I tu pojawia się problem, że nie ma tych profesjonalnych, obiektywnych narzędzi do sprawdzania swoich predyspozycji i kompetencji.
1: A młodzież i tak korzysta z internetu,
2: tak,
1: więc
2: tak,
1: skąd?
2: Korzystamy.
1: Więc to są źródła takie niekoniecznie.
2: Niekoniecznie, dlatego została stworzona nasza platforma JEB Academy, gdzie mamy profesjonalne narzędzia, takie jak testy kompetencji przygotowane przez sztab profesjonalistów. Również mamy kalkulator wynagrodzeń, który jest bardzo ciekawy. Odpowiadając na kilkanaście prostych pytań, typu czy chcemy mieć dwa samochody, czy jeden, czy 40 metrów, czy 50 metrów, a może dom dwupiętrowy, jak często chcemy wyjeżdżać na wakacje, czy pijemy raz dziennie kawę z kawiarni, czy dwa razy, dowiemy się, ile chcemy zarabiać.
1: Tak, no tak, no to są realne koszta, prawda?
2: Tak. No i wtedy się okazuje, bo zrobiłam taki test, że powinnam zarabiać 15 tysięcy złotych. I okazuje się, że
1: po
2: jednak
1: twojej reakcji nie będę dopytywał, czy tak, tyle zarabiasz.
2: Tak. I powiem szczerze, że wtedy zaczynam się zastanawiać, jaki mam mieć zawód, jakie mam predyspozycje, w którym kierunku powinnam iść, żeby te swoje marzenia spełnić, tak? Bo nasze życie też zależy od tego, gdzie będziemy pracować i jak będziemy zarabiać. Oprócz tego na platformie są też opisy zawodów, więc jeśli zrobimy już sobie taki test, możemy sprawdzić, jak to wygląda. Jest wiele artykułów, gdzie możemy poczytać na temat prawdziwych problemów młodych ludzi. Niektórzy się zastanawiają, czy mam jednak być na swoim, a może jednak pójdę do jakiegoś pracodawcy, ale nie wie, jakie są koszta założenia działalności. Też u nas na portalu możemy znaleźć takie informacje.
1: No właśnie, bo tak mi się wydaje, że w jakim wieku taki młody człowiek podejmuje decyzję? To jest chyba 18 lat, prawda? 18, 19, może czasami trochę wcześniej. A skąd on ma mieć taką wiedzę, prawda? O życiu, o tym, co ile kosztuje i o tym, jakie są procedury przy zakładaniu firmy. To jest bardzo trudny moment. Kiedyś mam wrażenie, że w tym, przynajmniej w szkołach, czasami pojawiały się jakieś spotkania z doradcami zawodowymi i to jakoś trochę kierunkowało młodych ludzi. A teraz nie słyszę o takich spotkaniach, a podejrzewam, że nawet jeżeli są, to no, młodzi ludzie nie reagują na nie zbyt dobrze.
2: Doradztwo zawodowe nadal funkcjonuje. Niemniej jednak uważamy, że jest one dosyć nieaktualne i mało nowoczesne. Doradcy zawodowe obecnie w szkołach nie odpowiadają na zapotrzebowanie rynku i niestety zdarza się, że te decyzje za pomocą takich właśnie spotkań z doradcą są nietrafione. Też bardzo często młodzi ludzie, jak zauważymy, po podjęciu nieświadomych decyzji, bo nie znają swoich kompetencji, zmieniają pracę po kilku latach albo zawód zupełnie i są sfrustrowani po prostu. Więc jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, sprawdziliśmy też to w naszym raporcie i Jest bardzo ciekawy wniosek, że 77% respondentów twierdzi, że zna swoje kompetencje. Ale prawie 2/3 nigdy tego nie sprawdziło.
1: Czyli jest skorzystała. Taka wiedza intuicyjna.
2: To jest pokolenie, które jest bardzo pewne siebie. Młodzi ludzie są pewni siebie, swoich kompetencji, swoich mocnych, słabych stron, ale nigdy tego nie sprawdzili i nie wiedzą, czy tak naprawdę mają rację. I to jest dosyć błędne, bo później się okazuje, że mamy dramaty życiowe, bo ktoś został kontrolerem lotów, a powinien być ekonomistą, albo powinien być stolarzem, a został muzykiem, tak? Więc tak naprawdę pamiętajmy o tym, by korzystać z profesjonalnych narzędzi, tak?
1: Rozumiem, że właśnie przed tym mogą uchronić nas profesjonalne testy predyspozycji.
2: Tak, tak. I doradztwo zawodowe, które też rekomendujemy. No i po pierwsze głęboka refleksja nad tym, czy na pewno to jest w zgodzie z nami, co robimy w naszym życiu. A tutaj bym się z chęcią zapytała ciebie.
1: Ojej, to odwrócą się teraz role.
2: Tak, tak. Czy jaka jest twoja historia zawodowa i czy jesteś spełniony w tym, co robisz?
1: Nigdy nie myślałem o tym, że będę dziennikarzem. Tak naprawdę to dziennikarstwo i radio pojawiło się bardzo wcześnie w moim życiu, bo miałem wtedy 16 lat, natomiast ono pojawiło się z ulicy. Ja byłem gościem w audycji radiowej i ówczesna szefowa tej stacji, w której byłem gościem, usłyszała mnie na antenie i powiedziała: muszę mieć go u siebie. No i tak się zaczęło i tak pojawiło się radio. Wcześniej zawsze chciałem być aktorem.

0: rozpoczęcia studiów. Kiedyś to było kulturoznawstwo, była realizacja dźwięku. Skończyłem dziennikarstwo na poziomie licencjatu, a teraz studiuję język polski.
1: Sebastian Misiuk.
0: Tak, to ja właśnie. Bardzo duże zwierzenie z mojej strony. Nie, ale dobrze. To jest też dowód na to, że z mojej perspektywy studia nie zawsze przygotowują do konkretnego zawodu. Możemy spędzić 5 lat na studiach i zupełnie nie wiedzieć, czym jest zawód, w którym mamy pracować, nie mieć takiej praktycznej wiedzy. Ja tę praktyczną wiedzę zdobywałem siedząc w redakcji po godzinach i ucząc się od o wiele starszych ode mnie kolegów. A studia są tak naprawdę tylko poszerzeniem horyzontów, stąd u mnie zmiana, nie kontynuacja studiów dziennikarskich, a jednak szukanie innych rzeczy, które mogą pomóc, bo język polski dziennikarzowi trochę się przydaje. Prawda.
1: No ale czy ty zrobiłeś te testy kompetencji?
0: Nie zrobiłem nie nigdy.
1: Raczej doradca zawodowy był w radiu.
0: Tak, doradca zawodowy był w radiu, to była moja szefowa, która powiedziała, musisz pracować w radiu.
1: Ja miałam podobną historię. Mój były szef też dostrzegł potencjał we mnie mediowy i też powiedział, Karola, powinnaś pracować właśnie w mediach. Chociaż zawód zupełnie inny. Skończyłam technologię żywności i żywienia, jestem magistrem inżynierem, bądź inżynierką, tak jest bardziej teraz poprawnie, i 3 specjalizacje skończyłam równolegle. A rzeczywistość jest inna i powiem, że troszkę żałuję, bo jak byłam w podstawówce, chciałam być prezenterką telewizyjną.
0: No widzisz, i gdyby trzeba od początku było to robić, to teraz już byś po prostu miała to za sobą, prawda? No ale wniosek z tego jest jeden, że chyba na bardzo wczesnym etapie, i tutaj już być może kierujemy te słowa do rodziców, powinniśmy to dziecko w cudzysłowie oczywiście przebadać, tak? W jakim kierunku ono powinno się rozwijać i w jakim kierunku może podrzucać mu jakieś informacje i pokazywać, słuchaj, zobacz, jesteś lepszy z matematyki, może faktycznie ekonomista, prawda? Może finanse, rachunkowość, bankowość, tego typu rzeczy.
1: Sama jestem matką, więc zgadzam się jak najbardziej. To, co jest najważniejsze, rozmawiajmy z młodymi ludźmi, podsuwajmy im profesjonalne narzędzia, rozmawiajmy o tym, co chcą robić, bo czasami też pasje i takie samozaparcie jest bardzo ważne, więc tutaj jak najwięcej rozmowy i otwartości, a wydaje mi się, że my rodzice powinniśmy spełniać rolę też doradcy.
0: Tak? Tego pierwszego nawet,
1: który kieruje, prawda? Dokładnie, jest takim sterem tego okrętu. Więc jak najbardziej tak. Niemniej jednak nie bądźmy decydentami. Pozwólmy wybrać młodym ludziom, co tak naprawdę chcą zrobić. I tu przy okazji chciałabym wspomnieć o kampanii Wybieram i pozwól wybrać. Właśnie wystartowaliśmy z tą kampanią i kierujemy ją do młodych ludzi, a tak samo właśnie do rodziców, żeby te wybory zawodowe były świadome, sprawdzone i żebyśmy pozwalali wybrać młodym ludziom to, co naprawdę chcą robić, tak?
0: Ja jeszcze wrócę do platformy JEP Academy. Ile osób skorzystało do tej pory? Macie takie dane?
1: Od połowy lipca do końca sierpnia testy przeprowadziło 35 tysięcy osób. To jest bardzo dużo i świadczy to o tym, jak duże jest zapotrzebowanie, że ci ludzie jednak szukają informacji, potrzebują takich rozwiązań i to bardzo pomaga w procesie właśnie wyboru najlepszej ścieżki rozwoju. Dlatego zachęcamy, tak, jak najbardziej, żebyście korzystali z tej naszej platformy, którą jest JEP Academy.
0: No dobrze, wspomniałaś też o tym, że w tym kalkulatorze, który możemy znaleźć na platformie JEP Academy, możemy sobie wyliczyć wedle naszych zapotrzebowań i ile powinniśmy zarabiać w przyszłości, tak, żeby wystarczyło nam pieniędzy. A powiedz, z tych badań, które przeprowadziliście teraz, jakie są oczekiwania młodych ludzi co do zarobków?
1: Sprawdziliśmy na dwie kwestie. Pierwsza kwestia, ile młodzi ludzie chcą zarabiać na początku kariery i później w wieku 35 lat, bo to jest mniej więcej okres, kiedy już nabieramy doświadczenia, mamy pewne już kompetencje, pewność siebie w tym, co robimy.
0: Czyli tak na dzień dobry ile?
1: Minimum 2000 zł netto, ale wyłonił się obraz młodego człowieka z naszego raportu właśnie. 2000 zł netto, chciałby mieć elastyczny czas pracy i mieć własną działalność. To jest to są obecnie oczekiwania młodych ludzi, ale pamiętajmy, że jeśli ktoś pracuje, ma własną działalność czy zakłada firmę, to te 2000 na rękę to jest dużo, dlatego że trzeba zapłacić ZUS, trzeba zapłacić za swój telefon.

0: Za czyli de samochód, facto, jeśli chcemy.
1: Przychody powinny być o wiele większe.
0: Około 4000, 5000, tak? Mm-hmm. Czyli to jest zupełnie inny obraz. Oczywiście u pracodawcy no to już jest troszeczkę inaczej, tak?
1: Zwłaszcza, że młodzi ludzie często zaczynają swoją pierwszą pracę od nie umowy o pracę, a umowy o dzieło, prawda? I wtedy też te pieniądze są trochę większe.
0: Więc 40% respondentów chce zarabiać kwotę 2000 zł, a 36% pomiędzy 2 a 3000 zł. Są też tacy, którzy by chcieli zarabiać 3-4 tysiące zł i to jest jedynie 13%. Czyli te oczekiwania
1: to są
0: nie
1: może
0: są...
1: programiści.
0: Tutaj to jest około 5000 z tego, co pamiętam, więc jest więcej. Początkujący programiści, czyli juniorzy tak zwani, to oni mają 5500, ale brutto, czyli netto to jest około 4,5.
1: No to zmieściliby się w tych 13%, które wyszły. No dobrze, ale to jest początek naszej kariery, powiedzmy pierwsze lata po studiach albo po szkole zawodowej. No a co dalej? Co w wieku 35 lat?
0: No i w wieku 35 lat chcemy zarabiać w większości, czyli prawie 70% młodych ludzi, 5000 zł na rękę. Biorąc pod uwagę, że będzie inflacja, rozwój, to też wydaje mi się, że to jest przeciętne wynagrodzenie, niewygórowane. No 1/4 chciałaby zarabiać między 5 a 7 tysięcy. A uważam, że to jest sporo. Aż 22% chce mieć ponad 10 tysięcy złotych. No to też jest spore grono. Ale cieszę, że ludzie mają aspiracje i ambicje, tak? Że jednak mierzą wysoko, prawda?
1: Dobra interpretacja.
0: Bo gdyby chcieli wszyscy zarabiać te 2-3 tysiące, czy tam 4, czyli...
1: Ponura byłaby to wizja przyszłości
0: naszych młodych ludzi.
1: Tak, którzy będą nas leczyli na przykład. Dobrze, to jeszcze uściślijmy ten temat, bo on gdzieś się chwilę pojawia u kogoś, czy na własną rękę, bo to też jest bardzo niebezpieczny temat, bo wydaje nam się, że tak jak powiedziałaś o tych elastycznych godzinach pracy, tak? Jak będę miał swoją firmę, będę powiedzmy, nie wiem, kreatywną osobą, która będzie prowadziła jakieś kampanie w mediach społecznościowych, to będę sobie mógł to robić o 23:00, wtedy mam największą aktywność, a potem będę spał do 2:00-3:00 w ciągu dnia. I jak młodzi ludzie do tego podchodzą? Czy woleliby właśnie taką usystematyzowaną robotę od 8 do 16, czy jednak właśnie freelancerka tak zwana?
0: Freelancerka.
1: Zdecydowanie.
0: Tak, każdy chce decydować o swoim czasie, o swoim rozwoju, także i tym zawodowym. I większość, bo aż prawie 90%, chce mieć elastyczny czas pracy. Wydaje mi się, że wiele firm już wprowadza takie rozwiązania, bo my jako Fundacja Sukces Pisany Szminką mamy styczność z wieloma korporacjami, które wprowadzają dobre praktyki nie tylko w kwestii równości dla kobiet i płac, ale w ogóle różne dobre praktyki, tak? I ten elastyczny czas pracy już dla kobiet jest wprowadzany przykładowo, żeby mogły na przykład sprawować opiekę nad dzieckiem. Elastyczny czas pracy to też jest domena właśnie w branży IT, gdzie informatycy głównie pracują zdalnie, mogą decydować, czy pracują 9 godzin, czy 7, więc to już zaczyna się zmieniać, tak? Widzimy tą różnicę, no ale jeszcze trochę przed nami, ale my jako fundacja właśnie po to jesteśmy, żeby to zmieniać i mamy nadzieję, że tak będzie.
1: Ciekawe, co na to na przykład urzędy skarbowe, albo urzędy gminy, czy miasta, prawda? Tam elastyczne godziny pracy?
0: No niestety, tak. Tutaj jest gorzej. Ale jeszcze warto powiedzieć, że nie tylko elastyczny czas pracy, ale praca zdalna. Młodzi ludzie nie chcą siedzieć w biurze, przy biurku, czy w jednym miejscu, ale chcą wziąć laptop pod pachę i pójść do kawiarni, a jutro na Mazurach pracować 8 godzin z widokiem nad jezioro, tak?
1: A co na to pracodawcy? Bo wy macie też kontakt z pracodawcami. Czy oni na to patrzą przychylnym okiem?
0: No już część osób wprowadza jeden dzień tak zwany home office. Nie jest to jakiś problem, tym bardziej, że jeżeli chcemy mieć dobrego pracownika, no to takie ukłony zaczynają się pojawiać w ich stronę. No ale myślę, że to już jest kwestia porozumienia przed rozmową o pracy, żeby taka osoba powiedziała jasno i klarownie, chcę mieć jeden dzień home office, tak, przykładowo.
1: Bo ja często słyszę zarzuty, że taka praca zdalna w momencie, kiedy na przykład w normalnych warunkach pracuje ze sobą zespół, który musi współpracować, trochę rozbija tę atmosferę w pracy i trochę prowadzi do jakby dezinformacji i do braku komunikacji pomiędzy tymi osobami. Jest to jakiś argument, ale z drugiej strony taki home office jest naprawdę dobrym rozwiązaniem na to, by się chyba nie spalić do końca, prawda, w tej firmie i w tej pracy.
0: Trudno się nie zgodzić, więc jak najbardziej tak, ale to nie są tylko jedyne ważne czynniki, bo tak samo dla młodych ludzi jest też ważna możliwość rozwoju. To prawie dla 40%. 1/4 patrzy na pensję. Tak samo atmosfera w pracy, tak? 1/5 to niedużo, ale jednak ludzie zwracają uwagę, czy jest miło, czy chce się przyjść do tej pracy, czy mam ochotę patrzeć na mojego szefa i czy zrobię ten kolejny projekt, żeby było coś fajnego, tak? Już coraz mniej młodzi ludzie patrzą na takie rzeczy jak benefity czy dodatki. Kiedyś to główne były punkty w ogłoszeniach o pracę, gdzie widzieliśmy karta sportowa, telefon komórkowy, karta do kina. Teraz to nikogo nie interesuje. Raczej patrzymy na to, czy mogę właśnie mieć jeden dzień home office, czy jest miło w pracy, jak przychodzę. No, jakby te oczekiwania się zmieniają.
1: Ale to chyba ładna perspektywa, że już nie patrzymy na takie dobra materialne, tylko patrzymy na to, co nam bardziej odpowiada, tak wewnętrznie, bo taki home office to podejrzewam właśnie odpoczynek dla przepracowanego umysłu, który musi iść znowu na 8 godzin do pracy i siedzieć przy biurku, a tak może, tak jak mówisz, spędzić ten czas na przykład na Mazurach w pięknych okolicznościach przyrody.
0: Dokładnie tak, zgadzam się jak najbardziej, ale to jeszcze, co jest ciekawe, nasi młodzi ludzie w naszej ankiecie odpowiedzieli, że w większości chcą pracować w Polsce.
1: O proszę.
0: Tak.
1: To jest bardzo dobra informacja.
0: To jest bardzo dobra informacja, bo jednak polska gospodarka potrzebuje naszych młodych, zdolnych ludzi, którzy będą tworzyć przyszłość, którzy są zdolni, bo umówmy się, nie ma lepszych informatyków niż Polki i Polacy, bo Polek jest coraz więcej, mimo że domena zdominowana przez mężczyzn. I tylko co 10. osoba chciałaby wyjechać, tak? Ale to nie jest dużo. Kiedyś ta emigracja jednak do Londynu, do Danii, do Szwecji, była znacznie większa, a teraz już jednak wszyscy wybierają nasz kraj, bo mają tą możliwość rozwoju właśnie.
1: No jeszcze ten problem się pojawia w naszym kraju. Jeszcze mamy za mało Polaków do pracy z tego, co obserwuję doniesienia ekonomiczne, ale jeżeli ci młodzi ludzie teraz tak odpowiedzieli w tym badaniu, to znaczy, że za kilka lat ten problem może po prostu zniknąć i zostaną tutaj w Polsce.
0: No mamy taką nadzieję, jak najbardziej, że zostaną i będą świadomie wybierać swoje zawody, przez co będą zadowoleni nie tylko życia zawodowego, ale prywatnego i będą się po prostu spełniać, tak? Bo nie ma ani dobrego, ani złego wyboru, jest tylko wybór świadomy, który powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, tak?
1: No właśnie, a przeciwwagą tego, taką niedobrą przeciwwagą jest to, co zaznaczacie w tym raporcie, że takie nieumiejętne albo brak świadomego doboru swojej przyszłości zawodowej prowadzi bardzo często do frustracji, do częstej zmiany pracy, ciągłego niezadowolenia. Tutaj mi nie odpowiada to, a tu mi nie odpowiadają pieniądze. Tutaj okazuje się, że mamy jakiś zgrzyt, że nie chcemy wykonywać danego zawodu, bo czujemy, że to nie jest zgodne z naszą osobowością. To się bardzo często chyba pojawia.
0: No chcielibyśmy, żeby się nie pojawiało. Jak najbardziej się zgadzam. Dlatego chciałabym zachęcić do kampanii Wybieram. Opisujcie swoje historie. Rozmawiajmy o tym, jakie były wasze decyzje zawodowe. Rodzice, też opowiedzcie, jakie wy dajecie wybory swoim dzieciom. I po prostu sprawdzajcie swoje kompetencje, tak? Bo to, że nam się wydaje, że dobrze piszę, dobrze śpiewam albo dobrze tańczę, to wcale może nie oznaczać, że powinniśmy właśnie taki zawód pełnić, tak? Więc jak najbardziej oznaczamy Wybieram, oznaczamy Pozwól Wybrać i już u nas na profilu fundacji możecie znaleźć pierwsze posty. Bardzo się cieszę, że właśnie przy takich akcjach społecznych, bo to jest akcja społeczna, bardzo dużo znanych i lubianych osób też się dołącza, bo chcą zrobić coś, co zmienia polską rzeczywistość, tak? Chcemy, żeby nasi młodzi ludzie zaczęli troszeczkę zatrzymali się i znaleźli chwilę na refleksję nad tym, tak, i zastanowili się. Ja pamiętam swój wybór zawodowy, który nastąpił na zasadzie, tata mi powiedział, iść na technologa, dobra. Po 5 latach, a to były bardzo ciężkie studia razem z łaciną, inżynierią, 5 latach tylko nauki, zero życia prywatnego, jednak robię zupełnie co innego. I szczerze mówiąc żałuję, bo wolałabym mieć bardziej warsztat dziennikarski. Nie wiem, może studia właśnie polonistyka. Tak jak
1: no to ty. Zdecydowanie podniosłoby teraz twoje kompetencje i poszerzyło horyzonty, prawda? Panie. Bo działasz, zupełnie nie działasz chyba w branży, którą wybrałaś do studiowania. Ale też taki mój wniosek, że nie bójmy się, jeżeli poczujemy, że te studia nie są dla nas, to nie bójmy się z nich zrezygnować i poszukać na przykład innych, bo lepiej stracić rok na studiach niefajnych, nietrafionych, niż 5 lat i potem żałować, bo po 5 latach już chyba nie ma szans na to, żeby rozpocząć kolejne studia. Mało kto ma ochotę na to, żeby kontynuować.
0: Dokładnie. Jeżeli czujemy się, że robimy coś, co nie sprawia nam radości ani szczęścia, sprawdźmy swoje kompetencje.
1: No właśnie, tu chciałem cię poprosić jeszcze o takie dobitne podsumowanie. Słucha nas młody człowiek, który może teraz zaczyna klasę maturalną i on sobie myśli, no nie wiem, no i fryzjerem bym chciał być, i aktorem. Chciałbym też pracować w banku i jeszcze chciałbym tak naprawdę być muzykiem. Gdzie szukać pomocy?
0: Jeżeli jesteśmy przed ważnymi decyzjami, wybieramy, możemy też liceum wybierać, to nie muszą być studia, bo już na poziomie liceum.
1: Tak, bardzo często się kierunkujemy, prawda?
0: Tak, wybieramy, czy to matematyka, czy polonistyka, czy języki.
1: Albo zawodówka po prostu.
0: Albo zawodówka, tak, to korzystajmy z profesjonalnych narzędzi, gdzie możemy znaleźć testy kompetencji, jak JEP Academy. Znajdziemy też tam kalkulatory wynagrodzeń, a także opisy zawodów. I sprawdzajmy. Zastanówmy się, poczytajmy, jak dany zawód wygląda. Postarajmy się zrozumieć, czy wyobrażamy siebie w takim fachu, bo może się okazać jednak, że nie. Czy na przykład jak mój tata jest prawnikiem, czy ja jednak będę w stanie czytać tyle ustawodawstwa, później jednak w sądzie walczyć o prawa mojego klienta. Może się jednak okazać, że to nie jest to, co chcę robić. Dlatego podejmujmy te decyzje świadomie, jeżeli korzystamy z internetu, a internet jest wszędzie, więc korzystamy. Sprawdźmy na naszej stronie JEP Academy wszystkie możliwości, a także zachęcam nie tylko młodzież, ale też, żeby rodzice sprawdzili, bo może się okazać, że jakiś ciekawy wniosek i chwila refleksji.
1: Tak, taką zmianę można przeprowadzić w każdym wieku, to nie musi być, prawda, moment wyboru. Ja sam boję się zrobić ten test.
0: Zapraszamy.
1: Boję się tego, że wyjdzie mi coś innego i będę musiał wtedy zmienić pracę, no co ja zrobię?
0: Róbmy to, co uważamy za słuszne, ale najpierw sprawdźmy, czy naprawdę mamy do tego predyspozycję.
1: No i tym pięknym przesłaniem skończymy tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Karolina Krzeska z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.